to grupa Yellow zaczyna nasz program dzisiejszy. Moi drodzy, dzisiejszą historyczną kuropatwę, trochę historyczno-motoryzacyjną można powiedzieć, dlatego że i motoryzacja ma swoją historię. Dlatego dzisiaj akurat postanowiłem taki temat Państwu wybrać pod koniec roku, przypominający troszeczkę, jak to było, skąd motoryzacja się wzięła, kim byli ci wielcy konstruktorzy. Zatem zaczynamy. Jedni byli genialnymi wynalazcami. Inni tylko niezwykle uzdolnionymi rzemieślnikami projektowali całe auta lub tylko ich kluczowe podzespoły. Tak czy inaczej, konstruktorzy i inżynierowie odegrali jedną z najważniejszych ról w rozwoju motoryzacji. A dzisiaj to ich sylwetki chcę Państwu troszeczkę przedstawić. Nawet najpiękniejszy, najbardziej oryginalny samochód nie odniesie sukcesu, jeśli będzie mechanicznie nieudany. Kiedy kupujemy auto, w pierwszym momencie zwracamy uwagę na jego design, czyli wygląd. Ale ostatecznie decyzję podejmujemy po jeździe próbnej, kiedy ocenimy, jak się prowadzi, jak pracuje silnik, zawieszenie, elektronika, hamulce itd., itd. I choć tutaj rola stylistów w procesie powstawania auta jest niezmiernie ważna, bez pracy inżynierów odpowiedzialnych za mechanikę i za cały projekt samochód byłby tylko mniej lub bardziej udanie ukształtowaną metalową wydmuszką. Motoryzacja od zawsze przyciągała najwybitniejszych wynalazców, projektantów, inżynierów, takie nazwiska jak Benz, Maybach, Renault czy Porsche. No, znane są nawet motoryzacyjnym laikom. To pionierzy, dzięki którym wszystko się zaczęło. Ale pamiętajmy, że często nieco w cieniu tych najbardziej znanych postaci kryją się inni, równie wybitni inżynierowie, czy też nie inżynierowie. Czy auta Alfa Romeo byłyby tak kultowe bez silników skonstruowanych przez Giuseppe Busso? Czy można sobie wyobrazić sportowe Mercedesy bez Rudolfa Ultenhauta? Pominąć dokonania słynnych brytyjskich garażowców, o których wspomnimy, albo wynalazki Belli Bereniego? Z pewnością nie, z pewnością nie. Samochód stał się samochodem, kiedy od bryczek i powozów odpięto konne zaprzęgi i zastąpiono je silnikami spalinowymi. Choć tutaj trzeba pamiętać, że pionierzy motoryzacji testowali także napędy gazowe i elektryczne. Tu wynalazcami samochodów elektrycznych, moi drodzy, nie jesteśmy. Przełomem w działaniu takich silników stał się wynalazek genialnego nie inżyniera, samouka Nikolausa Otto, który w roku 1876 przy pomocy Eugena Langena zbudował pierwszy czterosuwowy motor spalinowy, silnik spalinowy, którego zasada działania, tak zwany cykl Otta, polegający na zasysaniu paliwa i powietrza, sprężaniu mieszanki, wywoływaniu zapłonu i suwu pracy, wreszcie usuwaniu spalin, jest do tej pory jest nadal aktualna i powszechnie wykorzystywana. W 1892 roku inny niemiecki konstruktor, Rudolf Diesel, pokazał światu rozwiązanie alternatywne. Projekt silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym. Był on w dużym stopniu oparty, tutaj bardzo mało osób o tym wie, na wynalazku polskiego konstruktora Jana Nadrowskiego, który jednak nie zdołał zastrzec swego patentu ze względu na brak pieniędzy. Diesel zrobił to 28 lutego 1893 roku, a 4 lata później pierwszy w pełni sprawny silnik diesla był gotowy. Początkowo ze względu na pokaźne gabaryty nie nadawał się do automobili, tak się wtedy nazywało, pojazdy samochodowe, automobile, ale dopiero w roku 1936 w końcu trafił pod maski Mercedesów, a później kolejnych aut. Diesel niezbyt długo cieszył się swoją sławą,
ponieważ już w roku 1913 zginął niestety w tajemniczych okolicznościach podczas morskiej przeprawy przez kanał La Manche. Do tej pory nie wiadomo, jak to się stało. I tu, moi drodzy, o, współczesne samochody z napędem diesla, z silnikami diesla są napędzane olejem napędowym. I tak też było od nie samego początku. Dlatego, że Rudolf Diesel robił badania silników zasilanych, tutaj zaskoczę może Państwa, pyłem węglowym. Bardzo drobno rozdrobnionym pyłem węglowym. No niestety to paliwo nie nadawało się do silników, ponieważ zbyt często wybuchało, nie było płynne, rozwarstwiało się ten pył, trzeba było dostarczać do silnika w sposób mechaniczny, sprężarkami. Zacierało się to wszystko, no i niestety zrezygnował na rzecz właśnie paliwa. 3 lipca, notabene urodziłem się 3 lipca, ale później. 3 lipca 1886 roku w Ringstrasse w niemieckim Mannheim konstruktor Karl Benz, zaprezentował publicznie niezwykły trzykołowy wehikuł napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o pojemności tylko niecałego litra, 954 cm3 i mocy 0,9 konia mechanicznego. Patent Motorwagen numer 1 miał elektryczny zapłon. Sterowanie odbywało się za pomocą dźwigni obracającej przednie koło. Na ramię zgiętych rur stalowych zamontowano ławkę dla kierowcy i pasażera, a nierówności drogi amortyzowały umieszczone pod nią sprężyny oraz resory piórowe. Ja tam specjalnie, moi drodzy, na naszym Facebooku Radia Kuropatwa umieściłem kilka zdjęć, żebyśmy zobaczyli ten patent. Benz skonstruował pierwszy w dziejach samochód za pieniądze pochodzące z posagu swojej żony Bert, która pragnąc udowodnić, że konstrukcja męża ma potencjał i jest udana, w roku 1888 brawurowo pokonała trzecią wersję patent Motorwagena. Wyobraźmy sobie, w tamtych czasach 106-kilometrową trasę z Mannheim do Pforzheim. Benz nie wiedział, że w tym samym czasie 100 km dalej pod Stuttgartem inny pojazd, który można uznać za pierwszy samochód, zbudowało dwóch genialnych konstruktorów: Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Maybach miał trudne dzieciństwo. W wieku 10 lat stracił rodziców, ale za to szczęście do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Pierwszym z nich był dyrektor miejscowej szkoły, który dostrzegł nieprzeciętne zdolności techniczne Maybacha i załatwił mu stypendium. Drugim był Gottlieb Daimler, syn piekarza z Schorndorfu, który dzięki umiejętnościom technicznym, równie wysokim co u Maybacha, robił szybką karierę w przemyśle maszynowym. Obaj konstruktorzy po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w roku 1865, kiedy to Daimler, kierując fabryką maszyn w Reutlingen, zatrudnił u niej właśnie młodego Maybacha. Odtąd aż do przedwczesnej śmierci Daimlera w roku 1900 pracowali zawsze razem. Zatrudnieniu w firmie Nikolasa Otto dopracowali jego silnik benzynowy, a potem założyli własny warsztat, stawiając sobie za cel zbudowanie małego silnika benzynowego o dużej mocy, który miał zastąpić silniki na gaz. Udało się to już po roku, a kolejnymi krokami było skonstruowanie jednego z pierwszych motocykli na świecie. Był to rok 1885, no i samochodu w roku 1886. Tutaj budowa była prosta, bo nie wysilali się na żadne nowoczesności. Zamówili po prostu powóz, do którego dołożyli silnik własnej konstrukcji. Tak powstał pierwszy spalinowy pojazd czterokołowy. Rok później, tym razem już całkowicie samodzielnie i od podstaw, zbudowali kolejny, dużo bardziej zaawansowany technicznie,
automobil. On też jest na zdjęciu na Facebooku, możecie Państwo go zobaczyć. Pierwszy automobil Daimlera i Maybacha. Może chwilka muzyki dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych wielkich konstruktorów. Maybach wynalazł także gaźnik dyszowy. Układ napędowy wykorzystujący pasek oraz innowacyjny system chłodzenia silnika. W roku 1890 Daimler przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę Daimler Motoren Gesellschaft, czyli DMG. Przez długi czas rywalizowała ona z firmą Benza, który po pierwszych sukcesach poszedł za ciosłem i już w 1894 opracował pierwsze masowo produkowane auto. Velo, tak się nazywało, Velo z roku 1894 sprzedało ono się w liczbie 1200 egzemplarzy, co na tamten czas było naprawdę ewenementem. Opracował silnik typu Boxer w roku 1896, a w 1909 unikatowy samochód sportowy Blitzen, czyli błyskawica, z 200-konnym silnikiem o pojemności 21,5 litra, rozpędzający samochód do prawie 227 km na godzinę. W roku 1926 jego firma Benz połączyła się z firmą Daimlera. Powstały zakłady Daimler-Benz AG, najbardziej znane z samochodów marki Mercedes. Benz był już wtedy na emeryturze, Daimler zmarł, a Maybach założył własną firmę produkującą auta luksusowe. Co ciekawe, ten ostatni nigdy nie posiadał własnego samochodu. Najczęściej przemieszczał się na piechotę lub tramwajem. Pionierskie automobile były na tyle przełomowymi wynalazkami, że błyskawicznie zdobyły popularność na całym świecie. Nad Sekwaną początkowo najważniejsze konstrukcje i innowacje powstawały w warsztatach firmy Panhard and Levasseur, pierwszego na świecie przedsiębiorstwa powstałego wyłącznie po to, by produkować auta. Nazwa pochodzi od swoich założycieli René Panhard, czy tam Panhard, i Émile Levasseur, którzy motoryzacyjny biznes rozpoczęli już w roku 1887, wypuszczając na rynek automobil, no a raczej powóz z silnikiem na licencji Daimlera. Na konto obu panów można przypisać wiele wynalazków kształtujących nowoczesną motoryzację. To w ich automobilach zastosowano po raz pierwszy silnik czterocylindrowy, wał korbowy łączący silnik z przekładnią, pedał sprzęgła, dźwignię zmiany biegów umieszczono między siedzeniami, chłodnicę montowaną z przodu. Przede wszystkim jednak wymyślili schemat konstrukcyjny dominujący przez wiele kolejnych dekad, czyli pojazd z czterema kołami i silnikiem umieszczonym z przodu, napędzającym koła tylne za pomocą przekładni zębatej, sterowanej manualnie, zwany systemem Panharda. Silniki Panharda i Levasseura produkowane na licencji Daimlera kupił inny zdolny francuski inżynier, Armand Peugeot. I od roku 1891 zaczął montować się w automobilach całkowicie własnej konstrukcji, dając początek firmie Peugeot. W 1898 roku swój pierwszy samochód skonstruował Louis Renault. Temu zdolnemu samoukowi, początkowo pracującemu w niewielkim warsztacie mieszczącym się w szopie położonej w ogrodzie rodzinnego domu w Bilancourt, zawdzięczamy m.in. trzybiegową skrzynię przekładniową z przesuwnymi kołami zębatymi oraz wał napędowy przekazujący napęd silnika znajdującego się z przodu pojazdu na koła tylne. Poprzednio używano łańcuchów do tego napędu, które nie były ani dobre, ani też były zawodne, hałasujące. Po sukcesie w budowie pierwszego pojazdu zwanego Voiturette, Louis Renault wraz ze swoimi braćmi Marcelem i
Fernandem założyli 30 marca 1899 roku firmę Renault Frère, czyli bracia Renault. Ich wspólnym dziełem był m.in. samochód o nadwoziu zamkniętym, pierwszy, hamulce bębnowe. W okresie I wojny światowej Louis zbudował także jeden z pierwszych w dziejach czołgów. Słynny model FT-17, który używany był także przez polską armię. Również w Stanach Zjednoczonych całe zastępy inżynierów i konstruktorów samouków starały się zbudować swoje własne automobile, ale w tym pionierskim okresie najwięcej ważnych patentów można zapisać na konto braci Jamesa i Williama Packardów, którzy w swoich autach zastosowali takie nowinki technologiczne jak kierownica w kształcie koła zamiast tak zwanego rumpla sterowego, czyli takiej dźwigni, układ biegowy w systemie H, pedał gazu, którego wcześniej nie było, czy też pierwszy, moi drodzy, pierwszy 12-cylindrowy silnik montowany w aucie osobowym. Był to model Twin Six z roku 1916. A całym poligonem był sport, o czym za chwilę.

zarządzą firmy Bugattiego. Już w wieku 16 lat zamontował dwa silniki w trzykołowym rowerze i wystartował nimi w 10 wyścigach automobilowych, z czego wygrał 8. Największe dokonania Bugattiego to model Type 35, Type 41 Royal czy Type 57 SC Atlantic. Ten pierwszy to jedna z najsłynniejszych wyścigówek w historii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku ten piękny, klasyczny bolid zwyciężył w ponad 1000 wyścigów. Produkowane w 7 egzemplarzach 41 Royal kosztowało trzykrotnie więcej niż najdroższy wówczas Rolls-Royce. Z kolei Atlantic to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyrafinowanych samochodów w dziejach motoryzacji. Firma Bugatti wspólnie z Alfą Romeo na bardzo długo zdominowały rajdy i wyścigi. W latach 30. XX wieku dołączały do nich rosnące w siłę Auto Union i Mercedes. Ten drugi za sprawą pierwszej srebrnej strzały, czyli modelu W25. Po kilku latach wyścigówka ta zaczęła jednak tracić swoją przewagę nad konkurencją. Wtedy na scenie pojawił się nowy szef działu wyścigowego Mercedesa, Rudolf Untenhardt. Jeden z najwybitniejszych konstruktorów bolidów wyścigowych i aut sportowych w historii motoryzacji. W ciągu roku opracował nową srebrną strzałę W125, a potem po kolejnej zmianie przepisów ograniczającej pojemność silników bolid W154. Ten pierwszy model miał pod maską silnik o pojemności 6 litrów, generujący moc 592 konie mechaniczne, rozpędzał się do 320 km na godzinę i pozostawał najmocniejszym samochodem serii Grand Prix aż do lat 80. XX wieku. Po latach wojennego chaosu Mercedes ponownie powrócił do motorsportu za sprawą Untenhauta, a konkretnie stworzonego przez niego arcydzieła na czterech kołach, czyli bolidu o nazwie W196. Uzbrojony w wiele technologicznych innowacji, m.in. karoserię ze stopu magnezu, niezależne zawieszenie, ośmiocylindrowy rzędowy silnik z wtryskiem bezpośrednim, rozrząd desmodromiczny, czyli taki, w którym otwarciem i zamknięciem zaworów sterują krzywki wałków rozrządu, był bezkonkurencyjny w latach 1954-55. Ale to nie było ostatnie słowo genialnego konstruktora. Kiedy zapytany, jakie auto koncernu ze Stuttgartu jest najsłynniejsze, z pewnością wiele osób wskaże 300 SL Gullwing z roku 1954, ewentualnie model 300 LSR, który Stirling Moss określił mianem najwspanialszego samochodu wyścigowego, jaki kiedykolwiek zbudowano. Oba auta to konstrukcje Ullenhauta. Gullwing miał być z założenia bardzo lekki, dlatego szkielet nadwozia wykonano z rur stalowych, ponieważ oplatały one całe auto, jedynym wyjściem było zastosowanie niezwykle oryginalnych, uchylanych do góry drzwi. Ullenhaut miał duży talent wyścigowy, ale jego zwierzchnicy nie pozwolili mu brać udziału w zawodach. Ponieważ było zbyt duże ryzyko dla koncernu, był nie do zastąpienia po prostu. Podobno jednak podczas jazd testowych zdarzało mu się wyciągnąć lepsze czasy niż legendarny Manuel Fangio. A pewnego razu, będąc spóźnionym na spotkanie, na ważne spotkanie, pokonał trasę z Monachium do Stuttgartu za kierownicą słynnego 300-konnego Ullenhaut Coupé, szosowa wersja LSRL, raptem w godzinę, co nawet dzisiaj zwykle zabiera dwa razy więcej czasu. Tak, wracamy do naszego tematu. Najlepsi z najlepszych. W 1999 roku jury złożone z 33 dziennikarzy samochodowych przyznało tytuł samochodowego inżyniera XX wieku Ferdynandowi Porsche. Oto
czy ten niemiecki

instruktor zasłużył na najwyższe miejsce na podium, można się oczywiście spierać, ale niewątpliwie jego wkład w rozwój motoryzacji jest olbrzymi, o czym świadczą choćby suche dane. Skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych, uzyskał około 1000 motoryzacyjnych patentów. Nazwisko Porsche kojarzy nam się przede wszystkim z kultową marką samochodów sportowych i na przykład modelem 911. Ale słynny konstruktor zdążył jedynie położyć podwaliny pod rynkowy sukces tego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę był on dziełem jego syna Ferriego. Porsche jest także ojcem sukcesu Volkswagena Garbusa, którego zaprojektował jeszcze w latach 30. na osobiste życzenie Hitlera. Sam miałem dwa Garbusy. Po latach okazało się, że w znacznym stopniu wykorzystał projekt innego znakomitego konstruktora, Hansa Ledwinki, przygotowany dla czeskiej Tatry. Wątpliwa moralnie była także jego postawa podczas wojny, ponieważ z własnej woli angażował się we współpracę z hitlerowcami, a w kierowanych przez siebie fabrykach wykorzystywał niewolniczą pracę robotników przymusowych. Miał jednak Porsche na swoim koncie także wiele tak zwanych czystych, można powiedzieć, projektów i wynalazków. Karierę konstruktora samochodów rozpoczął od pracy w wiedeńskim przedsiębiorstwie Lorner. Jego pierwszymi dokonaniami były prototypowe pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich znany jako Semper Vivus, zaprezentowany w roku 1900, był pionierską hybrydą. Tak, hybrydą, moi drodzy. Koła napędzane były silnikami elektrycznymi zamontowanymi w piastach, a silnik benzynowy pełnił funkcję generatora prądu. Drugim był pojazd czterosilnikowy Lochner Porsche, pierwszy na świecie samochód z napędem na cztery koła. W 1906 roku Porsche rozpoczął pracę w firmie Austro Daimler jako szef wydziału projektowego i zajmował się tam pracami nad autami wyścigowymi. Pełnił pełnię swoich możliwości, pokazał jednak dopiero w firmie Daimler-Benz, dla której stworzył jeden z najlepszych przedwojennych samochodów sportowych, Mercedesa SSK, oraz współpracując z firmą Auto Union w 1932 roku zbudował dla nich nowatorski bolid wyścigowy P-Wagen. Auto Union to było zrzeszenie pięciu firm: Audi, Horch, Wanderer i DKW. P-Wagen z silnikiem umieszczonym za kierownicą pojazdu konstruktor w 1931 roku stworzył firmę sygnowaną własnym nazwiskiem. Dwa lata później, spełniając życzenie Hitlera, rozpoczął pracę nad samochodem dla ludu, czyli Volkswagenem. Niewiele brakowało, a palmę pierwszeństwa w budowie takiego auta odebrałby Ferdynandowi Porsche inny konstruktor urodzony w Austro-Węgrzech. Z archiwum Mercedesa można znaleźć schematy i rysunki auta zbudowanego na ramie rurowej i napędzanego silnikiem typu Boxer, bardzo przypominającego późniejszego Garbusa. Ich autorem był Węgier Béla Barenyi. Sporządził je jeszcze w latach 20. podczas studiów, 5 lat przed tym, kiedy pracę nad podobnym projektem rozpoczął Porsche. Barenyi swoją karierę zawodową związał z Mercedesem, ale ostatecznie zdobywał w austriackich firmach Austro Daimler, Steyr i Adler. Jego pierwszą aplikacją o pracę Daimler odrzucił w 1939 roku. Zjawił się na drugiej rozmowie, podczas której członek zarządu koncernu Wilhelm Haspel zapytał go, co by ulepszył w ówczesnej gamie pojazdów Mercedes-Benz. A on powiedział, właściwie wszystko. Odpowiedział bez wahania i na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej objął nowo utworzony dział bezpieczeństwa koncernu. Barenyi wcale nie przeceniał swoich możliwości. Okazał się bowiem jednym z najbardziej płodnych i błyskotliwych wynalazców w dziejach. Zarejestrował ponad 2,5 tysiąca patentów. Realnie było ich nieco mniej, bo w niektórych wypadkach był to ten sam projekt zarejestrowany w różnych krajach, dwa razy więcej niż na przykład Thomas Edison.
Większość z nich była opracowana dla Mercedesa i dotyczyła bezpieczeństwa. Do najważniejszych wynalazków Bareniego należy odporna na deformację kabina pasażerska i strefy kontrolowanego zgniotu. Patent z roku 1952 po raz pierwszy w pełni zastosowany w modelu W111 w roku 1959 oraz na przykład bezpieczna łamana koruna kierownicy. Patent z roku 1963 wprowadzony w roku 1976 w serii W123. Był również prekursorem testów zderzeniowych. Przyczynił się do upowszechniania hamulców tarczowych i dwuobwodowych układów hamulcowych. Bez wątpienia jego wynalazki uratowały i nadal ratują życie milionów ludzi. Francuskim zaś odpowiednikiem Ferdynanda Porsche był André Lefebvre. Bez wątpienia jeden z najzdolniejszych projektantów w dziejach motoryzacji. Citroën Traction Avant 2CV DS HY to auta, które zbudowały renomę francuskiego producenta, a także jedne z najważniejszych i najciekawszych zarazem aut, które w ogóle powstały. Za ich skonstruowanie odpowiadał właśnie Lefebvre. Wspierany przez równie znakomitego inżyniera Paula Magessa i wybitnego stylistę Flaminio Bertoniego. Każdy z tych samochodów był przełomowy i innowacyjny. Traction Avant, czyli napęd przedni z roku 1934, to pierwszy seryjnie samochód produkowany z przednim napędem, mający jednobryłowe samonośne nadwozie. Niezależne zawieszenie kół, zaprojektowane przez Ferdynanda Porsche i hamulce hydrauliczne. 2CV, czyli popularna kaczucha z roku 1949, choć prototyp powstał dużo wcześniej, niezwykle prosty konstrukcyjnie, ale bardzo uniwersalny, zmotoryzował Francję i nie tylko Francję. A z czasem stał się autem kultowym i modnym. DS był wyjątkowy pod każdym względem. Kiedy wszedł na rynek w roku 1955, za awansowaniem technologicznym wyprzedzał konkurencję o lata świetlne, a innowacyjne hydropneumatyczne zawieszenie zapewniało, moi drodzy, nieziemski komfort. Z kolei dostawczak HY zadziwiał wyglądem z brachy falistej, ale i praktycznością. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj o wynalazcach. Będzie oczywiście część druga jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o wielu konstrukcjach i także o polskich konstruktorach typu Tadeusz Tański, czy też inni, którzy przyczynili się, Polacy, do rozwoju na przykład takiej firmy jak Aston Martin. Do tego jeszcze wrócimy tematu. Ja to Państwu...

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropa 2. Dzisiaj ponownie witam Was ja, Wiktoria Sadowska, i moim gościem jest Katarzyna Wijata.
2: Dobry wieczór.
1: I dzisiaj naszym tematem głównym jest psychika w starszym wieku, jak dbać o siebie emocjonalnie. No i tutaj mówią, że starość nie radość, ale czy na pewno? Wraz z wiekiem zmienia się nie tylko ciało, ale też to, co się dzieje w naszej głowie i sercu. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o swoją psychikę na emeryturze, jak radzić sobie z samotnością i dlaczego warto wciąż mieć coś, na co się czeka. No i zaczniemy sobie od tych zmian psychicznych związanych z wiekiem. Więc Kasiu, jakie zmiany psychiczne są naturalne w starszym wieku?
3: Z takich zmian, które są naturalne, czyli będą występowały na pewno u każdego z nas, to spowolnienie procesów myślowych, pogorszenie się naszej pamięci. Mogą pojawić się w różnym natężeniu zmiany w nastroju, co prowadzi troszeczkę do zmian osobowości. I pojawia się też podatność na zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy otępienie. Zaczęłaś tak trochę z żartem i mnie się nasunęło, że mój dziadek zawsze mi tak powtarzał. Mhm. Jak to szło?
1: Mówią, że starość nie radość.
3: A młodość nie wieczność. Mhm. I bardziej chyba bym wolała pójść w tą stronę podczas naszej dzisiejszej rozmowy, niż skupianie się tylko na tych takich negatywnych aspektach starości.
1: Mhm. Ale jeszcze z tym negatywem to... Czy pogorszenie nastroju to taka nieunikniona część starzenia się?
3: Pogorszenie nastroju może być, a nie musi, tak jak zawsze. Wszystko jakby to zależy, ponieważ to wszystko zależy od poziomu naszej akceptacji, od bilansu zysków i strat, od tego, jak my z tym starzeniem sobie radzimy psychicznie.
1: Mhm. A czy starzenie wpływa na nasze poczucie tożsamości? Na to, kim jesteśmy?
3: Zdecydowanie. Tożsamość, jakby tutaj byśmy mogli sobie to rozpatrywać jako takie zmiany fizyczne, utratę ról społecznych, czy kryzys tożsamości, jako trudność w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji. Może pojawić się poczucie zagubienia i bezradności, czy poczucie osamotnienia i utrata celu w naszym życiu, a także lęk przed śmiercią. Ale tak naprawdę ja bym wolała skupić się tutaj na tej takiej tożsamości, która może być pozytywna, ponieważ my wtedy nabywamy mądrości życiowej, doświadczenie, które gdzieś tam nas ukształtowało, które zdobyliśmy. My je nadal posiadamy. Mamy wspomnienia, możemy przytoczyć naszej rodzinie historię, że gdy nas zabraknie, to do nich już nie dotrą. Mamy jakby w tym poczuciu sensu życia taką aktywność, albo możemy ją w sobie pobudzać, aktywność do życia społecznego, do pomocy innym, do pielęgnowania jakby za pośrednictwem tych wspomnień, bliskości i relacji z najbliższymi, czyli nasze poczucie sensu się pojawia.
1: No dobrze, ale tutaj tak zaczęłaś pozytywnie i jeszcze trochę wrócimy do tego pesymistycznego podejścia, no bo co się dzieje, gdy ktoś nie może się pogodzić z tą starością?
3: Co się dzieje, gdy ktoś nie może pogodzić się ze starością? Czy tak jest na pewno, albo tak naprawdę znowu indywidualne podejście, czyli musielibyśmy się zastanowić, co go trzyma w tych wcześniejszych okresach życia, że nie potrafi zaakceptować tego, co nadeszło. Myślę, że każdy z nas jest w stanie to zrobić, tylko to jest proces i praca.
1: Dobrze, a dlaczego właśnie osoby starsze często czują się takie niewidzialne, że jednak one już są wycofane z tego społeczeństwa i one są zamknięte w swoim domu i nikt już do nich nie wraca?
3: Społeczeństwo tak naprawdę kładzie bardzo duży nacisk na młodość i produktywność, więc... Seniorzy mogą mieć takie poczucia, że są niewidzialni, z tego względu, że globalnie nie lubimy patrzeć na niedołężność. Dlaczego? Dlatego, że się jej boimy. Wiemy, że to jest coś, co czeka nas w przyszłości.
1: No i czy samotność tak samo boli psychicznie jak fizyczny ból? Bo wiemy, że jednak ze starością wiążą się też te fizyczne, podupadamy fizycznie. I czy też ta psychika podupada tak samo jak ta fizyka?
3: o fizyczności, to rozpatrujemy znowu to, że nasze ciało w jakiś sposób odmawia nam posłuszeństwa, aczkolwiek gdybyśmy potraktowali nasze ciało, nasz organizm jako instrument, to tak naprawdę jest zdolny do wielu rzeczy. To my wyznaczamy mu zadania, to my określamy, jak długo i w jakim stopniu będzie nam służyło. Ale gdybyśmy mieli porównać sobie ten ból psychiczny, jak i ból fizyczny, on jest bardzo podobny. Tak naprawdę na tą samotność wpływa wiele rzeczy, ale przede wszystkim brak więzi społecznych, brak bliskich relacji z naszymi bliskimi, z rodzinami. Pojawia się poczucie odrzucenia, smutek i znowu lęk.
1: A jak odróżnić samotność od depresji?
3: Znowu, to jest ze sobą bardzo skorelowane, bo ta samotność może prowadzić do depresji. To tak jak rozmawiałyśmy sobie na wcześniejszych etapach życia, to na tym etapie senioralnym, czyli powyżej, przyjmijmy tego 60 roku życia, zmagamy się z tym samym. Tylko nasze wzorce myślenia, nasze podejście będzie tym takim weryfikatorem tego, czy samotność przekształci się w depresję, bo to my sobie również dobieramy te relacje społeczne, to jaką rolę społeczną zaczynamy przyjmować. Ważne jest, żeby umieć się przemodelować, czyli z aktywności zawodowej możemy się zamienić tą aktywność zawodową na jakąś inną aktywność. Mhm. I to już indywidualne podejście, jaką aktywność wybierzemy.
1: A czy, oczywiście muszę zadać swoje pytanie odnośnie technologii, czy ona właśnie teraz nam pomaga, czy raczej pogłębia poczucie samotności u seniorów, bo jednak wiemy, że to jest dla nich też cięższe. Oni też się muszą tego nauczyć.
3: Mhm. Jest to trudne rzeczywiście, zwłaszcza, że młodszym osobom jest trudno nadążyć nad rozwojem.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
3: Technologicznym, no mi samej trudno było pogodzić się, że jednak takiego zwykłego Google'a zastąpił AI czy ChatGPT. Mhm. Seniorom jest na pewno trudniej za tym nadążyć, ale wydaje mi się, że technologia pomaga. Kiedyś, dawno, nie wiem, czy ja w ogóle mogę wspomnieć o nazwie firmy. Tutaj pan Piotr kiwa mi głową, że mogę. Była taka reklama społeczna, trochę społeczna, trochę kampania Allegro, gdzie był ten motyw seniora, jakiegoś pana dziadka, który dzięki temu rozwojowi technologicznemu miał kontakt z wnukami. Przyjął sobie za zadanie, czyli postawił sobie cel, postawił sobie wyzwanie, do którego zmierzał, żeby nauczyć się angielskiego, żeby za tymi wnukami nadążać. Więc w mojej ocenie technologia pomaga, ale znowu, dostęp do niej, jakby to, kto nas tego i w jakim stopniu nauczy, zależy już od tego młodszego pokolenia.
1: Czyli od naszych bliskich. No i właśnie teraz, jak bliscy mogą realnie pomóc, a nie tylko dzwonić raz w tygodniu, odwiedzić raz na miesiąc.
3: Wydaje mi się, że w tym pytaniu już jest nawet zawarta odpowiedź, bo wystarczy być. Mhm. A to, w jakim natężeniu, zależy od
1: indywidualnie.
3: Indywidualnie od tego, na ile my tego wymagamy, bo chciałabym tutaj zauważyć, że seniorzy niekoniecznie wymagają takiej stałej obecności innych, bo chcieliby też trochę pobyć sami, odpocząć, walnąć sobie drzemkę.
1: Tak. W końcu mają spokój.
3: Tak.
1: Mają już dzieci odchowane. Jedynie wnuki, wiadomo. To też jest temat pewnie ciężki, bo jednak ta starość bardziej nam nie pomaga z tą zabawą z wnukami.
3: Czy pomaga, czy nie pomaga? Mam takie poczucie, że rzeczywiście kiedyś dziadkowie trochę innych rzeczy się od nich wymagało, niż wymaga się teraz, zwłaszcza, że teraz babcie i dziadkowie bardzo często są jeszcze aktywni zawodowo, więc oni muszą podokańczyć swoje rzeczy, ale jeżeli mówimy już powyżej 60 roku życia, chociaż u mężczyzn 67 teoretycznie, to wygląda trochę inaczej.
1: A jak tutaj jeszcze wrócimy do tego celu. dlaczego ludzie starsi czasem tracą poczucie celu, bo ich życie się wcale nie skończyło. Oni jeszcze mogą do czegoś dążyć. To nie jest tak, że już koniec, już tylko czekamy na śmierć.
3: Nie czekajmy na śmierć, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ona nadejdzie. Jakby uczymy się tego, że taka jest kolej rzeczy i to, że oni go tracą, to jakby ja bym odpowiedziała znowu. Oni go tracą, bo oni go sobie nie wyznaczają. Czyli my musimy sobie wyznaczać cele, żebyśmy mieli do czego dążyć. Musimy stawiać sobie wyzwania. Musimy je realizować, osiągać. I to będzie nas napędzało.
1: A jak odzyskać sens życia po takim przejściu na emeryturę? Ten cel. Dać sobie cel.
3: Znaleźć sobie cel, zaakceptować to, że to się dzieje, przyjąć nowe role społeczne, które czekają, bo życie nie kończy się przejściem z tej aktywności zawodowej na emerytalne. Szukamy.
1: A jakie małe rzeczy właśnie mogą sprawić, że senior czuje się potrzebny, czyli te nowe role. Czyli tutaj mówimy o rolach dziadków, babć. Czy to są te nowe role?
3: Nie tylko. W ostatnich, nie chcę powiedzieć, że miesiącach, ale myślę, że już latach rozwijają się uniwersytety trzeciego wieku. Są kluby seniora, są organizowane wycieczki o różnych porach w różne miejsca. Więc tak naprawdę to są te rzeczy, które mogą napędzać.
1: A teraz trochę zejdziemy sobie z tematu i porozmawiamy sobie o radzeniu ze stratą. I jak przeżywać taką żałobę, gdy traci się partnera po wielu latach?
3: Wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią tutaj będzie, żeby nie tłumić emocji, to znaczy nie robić sobie i innym czegoś takiego, że tak już musi być, taka jest kolej rzeczy, tylko bardziej wspominajmy, rozmawiajmy, bądźmy uważni. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe.
1: A czy można na taką stratę się przygotować?
3: Chyba tutaj bym odpowiedziała też w ten sposób, że to poczucie akceptacji, czyli jeżeli my zaakceptujemy, że to nadejdzie, to będzie nam dużo łatwiej. Nie mówię, że to będzie łatwe w zupełności, ale bo jakby sam proces straty czy partnera, czy przeżywania żałoby jest trudny, ale znowu jest trudny na każdym etapie życia.
1: A co byś powiedziała takiej osobie starszej, która mówi, wszyscy moi już odeszli, teraz czekam na swoją kolej.
3: My zostaliśmy, my jesteśmy, jesteś z nami, żyj, ciesz się. Nie teraz, nie za 5 minut, jakby dajmy też czas na pogodzenie się, na przeżycie tego smutku, tych emocji, no właśnie, żeby ich nie tłumić, ale my jesteśmy i my ciebie potrzebujemy.
1: A jakie emocje dominują u osób starszych?
3: Znowu, to zależy. Bardzo indywidualne podejście. Jakby no, była piosenka Wesołe jest życie staruszka, więc mogą być różne. Jakby myślę, że nie ma emocji, której senior mógłby nie przeżywać, a te, które dominują, to jakby no, determinuje to, jakie ma podejście do tego okresu życia. Może dominować depresja, obniżenie nastroju, smutek, lęk, ale może dominować radość, szczęście i poczucie spełnienia.
1: A czy takie osoby starsze właśnie częściej wypierają te trudne emocje? Bo powiedzmy, że one już tyle przeżyły, czy jednak tłumią je w sobie?
3: Wydaje mi się, że oni po prostu częściej sobie na nie nie pozwalają, czyli jakby nie dają sobie czasu i przestrzeni na przeżycie. Nie tylko jakby negatywnych, nie tylko trudnych, ale też tych pozytywnych, tych przyjemnych emocji, że jakby nie ma się z czego cieszyć. Też jest gdzieś tam wśród seniorów takie podejście i takie powiedzenie. Więc ja bym w tym miejscu chyba po prostu podkreśliła fakt, żebyśmy pozwalali sobie na przeżywanie emocji w każdym wieku i wszystkich emocji, bo wszystkie emocje są ważne i wszystkie emocje o czymś nam mówią.
1: Tak, i dobrze, żeby to właśnie wybrzmiało, co teraz powiedziałaś. A czy możemy się uczyć takiej akceptacji zmian i przemijania? Czy możemy już przed tym okresem, powiedzmy tego 60+, już jakoś się tak wdrażać w to, czy po prostu musimy w to wejść?
3: dlaczego mamy się wdrażać, dlaczego musimy w to wejść. Jakby znowu wydaje mi się, że bardzo, bardzo to zależy i bardzo indywidualne podejście, bo przemijanie, okej, to jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, to nie jest tydzień, dwa, to są lata. I to, jak my będziemy do tego podchodzić, mój dziadek już nie żyjący świętej pamięci, ale zawsze mówił, że mam go nie obrażać, że on nie jest seniorem, on seniorem będzie po 80, więc wszystko zależy od naszego indywidualnego podejścia, od naszych predyspozycji i chyba najbardziej od tego bilansu zysków i strat, czy my będziemy zadowoleni z tego, jak przeżyliśmy życie, czy my będziemy rozgoryczeni, że mogliśmy zrobić coś inaczej. Ale w tym miejscu chciałabym podkreślić, że nigdy nie jest na nic za późno. Mój profesor na jednym z egzaminów lat 75 uczył się chińskiego, więc no, jakby szacun.
1: Tak.
3: Bo nam się nie chciało jakby podejmować nowych aktywności, ale można zacząć nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe cele na każdym etapie życia.
1: Mhm. I ty teraz mówisz o nowych hobby, nowe cele, ale czy starsze osoby też potrafią się uczyć jeszcze o emocjach, na przykład wybaczanie, mówić o uczuciach?
3: Myślę, że to jest bardzo ważne i cieszę się, że o to zahaczyłaś, bo tak naprawdę pojawia się najczęściej, no właśnie na tym końcowym etapie życia, czyli w wieku senioralnym, umiejętność wybaczania. Doznają osoby starsze strat i wiedzą, że jeśli nie teraz, to kiedy?
1: Mhm. A jak przekonać takiego seniora teraz do wizyty u psychologa? Bo wiemy, że ten wstyd tutaj jest większy, bo też jesteśmy starsi i właśnie powinniśmy pewnie sobie myśleć, osoby starsze myślą, że no nie, no ja tyle przeżyłem, ja wiem więcej niż taki psycholog.
3: No. To prawda. Gdzieś tam jest takie przekonanie, ale znowu trochę mówimy o zmianie tych wzorców myślenia. Jakby chciałabym podkreślić, żebyście, jeżeli są seniorzy, którzy nas słuchają, to pamiętajcie, że my możemy się od was wiele nauczyć, ale wy od nas także i tego nie zapominajcie. Jak przekonać seniora do wizyty? Tak naprawdę znowu indywidualne podejście. Na jednego zadziała jedno, na drugiego drugie. Wszystko zależy od tego, z czym dany senior się zgłasza.
1: Mhm, ale czy taka pomoc pomoże już ludziom właśnie między tam 60 a 70 rokiem życia? Czy to już będzie taka cięższa terapia i będzie ciężko go przekonać do swojej racji?
3: Myślę, że wbrew pozorom może być to trochę łatwiejsze niż z 30 czy 40-latkiem, który ma jeszcze w sobie przekonanie, że jeszcze wiele przed nim, a taki senior gdzieś bardziej to jest analiza życia, czyli właśnie bilans zysków i strat. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co działa na takiej terapii, to jest to, że my dla nich jesteśmy, my ich słuchamy, oni mają możliwość wypowiedzenia się, bo bardzo często jest tak, że my nie korzystamy z tej mądrości, którą mają osoby starsze, bardziej teraz, doświadczone.
1: Tak, i teraz właśnie zahaczyłaś o to, że jesteś tam, by wysłuchać taką osobę. No i właśnie co zrobić, jeżeli starsza osoba mówi, że nie potrzebuje psychologa, tylko potrzebuje tego, żeby ktoś mnie raz odwiedzał.
3: To dlaczego tego nie odwrócić? Ja bardzo często mówię o tym, że zdarza się czasami tak, że seniorzy gdzieś tam w gabinecie mówią, że no bo oni już do mnie nie dzwonią. No hello, telefon działa w dwie strony. My też możemy zadzwonić. I jeżeli mówi, że on nie potrzebuje, potrzebuje tylko tego, żeby ktoś go odwiedził, to ty możesz iść odwiedzić tego kogoś. Czy to jest psycholog, czy to jest koleżanka, czy to jest sąsiadka, czy to jest wnuczek. Obojętnie, to ty decydujesz o tym, z kim spędzisz czas.
1: Mhm. I teraz sobie trochę przejdziemy do takiej codzienności. I dlaczego rytuał i taka codzienna rutyna są tak ważne dla seniorów?
3: Nie wiem, czy znowu podkreśliłabym tutaj dla seniorów, bo mam takie poczucie, że rytuały, codzienne ta codzienna rutyna i to, że te dni są do siebie podobne, myślę, że są ważne dla każdego. Jakby no, rano wstajemy, idziemy do pracy, wracamy z pracy i zajmujemy się danymi aktywnościami. Senior nie poświęca tego czasu na pracę, ale ma szereg innych zadań lub celów, które osiąga i które realizuje. To daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa, czyli my nie zostaniemy zaskoczeni, bo my wiemy, co następuje po sobie. To jest ważne. To jakby to, dlatego doceniamy te rytuały.
1: A jak dbać o psychikę, gdy mieszka się samotnie?
3: Tak naprawdę, no fajnie by było podjąć jakąś aktywność fizyczną, bo to mieszkanie samotnie jest trochę, mam poczucie, że wymówką.
1: Okej, a jeżeli mamy osobę, która nie może brać udziału w aktywnościach fizycznych. Co no, wtedy?
3: Okej. Wydaje mi się, że nie mamy, w sensie niewiele jest takich chorób bardzo ograniczających do aktywności fizycznej podstawowej, czyli spacer. Ja nie mówię o tym, żeby iść na siłownię i dźwigać ciężary, tylko żeby to było przyjemne i jakby dostosowane do potrzeb i możliwości danego człowieka, ale tak naprawdę możemy robić szereg innych rzeczy, bo ta aktywność fizyczna to nie chodzi tylko o ciało, ale chodzi też o umysł. Rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, łamigłówek, układanie puzli, malowanie po numerkach. Coś, co ćwiczy zarówno ciało, no bo jakby ręce muszą pracować i umysł, no bo gdzieś tam cały czas go stymulujemy.
1: A tutaj jeszcze właśnie wymieniłaś w sumie bardzo fajne rzeczy, nawet ja czasem rozwiązuję krzyżówki.
3: I bardzo dobrze. Ty jakby dbasz o swoją starość już.
1: Dbam, już zaczęłam. I teraz zapytam cię, jak pogodzić się z tym, że dzieci już mają swoje życie i nie mają na mnie czasu, o czym wspomniałyśmy, że ten telefon idzie w dwie strony. Ale no jest czasem fakt tego, że naprawdę mam, powiedzmy, mam zapracowane dzieci, wnuki też już się uczą, nikt mnie nie odwiedza, jak się z tym pogodzić? Czy się nie pogodzić?
3: Zaakceptować to trochę co innego niż pogodzenie się, aczkolwiek znowu to my dobieramy sobie grono znajomych czy bliskich. Bliska może stać nam się sąsiadka, która jest w podobnej sytuacji. Dwie osoby samotne, jak się spotkają, już nie są samotne, bo mają siebie. Znowu, trochę punkt widzenia. Znowu tutaj jakby podkreślam to, że te wzorce myślenia musimy trochę przemodelować, trochę zmienić.
1: A co seniorzy mogą dać młodszym pokoleniom? Poza taką, wiadomo, opieką nad wnukami.
3: Mądrość życiową, myślę, że to przede wszystkim. To, żebyśmy czerpali z ich doświadczeń. Nam się wydaje, że, znaczy, mam nadzieję, że nie, ale często jest gdzieś takie przekonanie w społeczeństwie, że te czasy są inne. Okej, one są inne, ale zachowania ludzkie są bardzo podobne.
1: To się nie zmienia tak bardzo, jak ta technologia.
3: Dokładnie.
1: No właśnie. Jeszcze mowa o technologii. Jak nie zatracić takiego kontaktu z wnukami, nawet jeżeli dzieli nas ta technologia?
3: Wykorzystajmy ją jakby do wspólnego celu. Sudoku, remik, jakby są takie gry, które kiedyś były planszowe, teraz są multimedialne. Więc jeżeli im to ułatwia funkcjonowanie, spróbujmy za nimi nadążać, spróbujmy robić to, co oni, spróbujmy wejść do ich świata. Jeżeli mamy jakieś ograniczenia, coś, co nam nie pozwala, nie wiem, utrata wzroku albo pogorszenie się wzroku i potrzebujemy bardziej tradycyjnych metod, to spróbujmy wprowadzić tych naszych wnuków albo tych naszych podopiecznych do naszego świata, czyli przywrócić im, że zobaczcie, twoja gra nie jest nowa, bo na strychu leży taka sama wersja, tylko wersja analogiczna.
1: Dobrze, a jak budować taką relację bez zarzutów? Czyli kiedy ty w końcu zadzwonisz? Jak zbudować, jak nie być takim, nie wyżygiwać, że tak powiem, tego, że ty nie dzwonisz?
3: Znowu podkreślam, zmiana wzorców myślenia. Czyli nie atakująco, zwłaszcza, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej generalizacji, te zawsze, te nigdy i tak dalej. Jeżeli zmienimy wzorce naszego myślenia na bardziej pozytywne, to myślę, że nie będziemy szukali tego, dlaczego nie było tego kontaktu, tylko będziemy się cieszyli, że jednak jedna ze stron wyciągnęła rękę albo odezwała się pierwsza. Znowu, trochę trzeba przemodelować podejście.
1: Mhm. A teraz porozmawiamy też o obrazie samego siebie i tutaj jak pogodzić się ze zmianą wyglądu, sprawności czy roli społecznej. Już o roli społecznej trochę sobie powiedziałyśmy, ale teraz ten wygląd. Nie tylko, wiadomo, kobiety, no ale też mężczyźni. Jednak to ciało wiotczeje, stajemy się po prostu już... Też ta fizyczność, ta nasza sprawność maleją. I jak się z tym pogodzić? No też zaakceptować. Ale jak?
3: Tradycyjnie zaakceptować. To jest po prostu fakt. Tego się nie da zmienić. To nastąpi, okej? Okay? Medycyna estetyczna idzie w takim wieku, że staramy się zatrzymać tą młodość. Tylko zadajmy sobie pytanie, po co i czy to jestem ja? Jakby bardzo ważne w tej akceptacji i w tym, żeby pozostać sobą. I myślę, że pogodzić się, czyli zaakceptować, czyli odpowiedzieć sobie, czy to spełnia moje oczekiwania, czy tak powinno być. Jeżeli jest jakiś procent tego, że to jestem po prostu ja, to już mamy pełnię sukcesu.
1: Okay.
3: Albo zalążek do osiągnięcia.
1: Mhm. A skąd się biorą takie kompleksy?
3: Myślę, że to wynika jakby z przekroju całego życia. Znowu bardzo indywidualne podejście, bo kompleksy to nie jest coś, co występuje albo co jest tylko zarezerwowane dla seniorów czy dla osób starszych. To się pojawia na każdym etapie.
1: Mhm.
3: U dzieci w przedszkolu, u nastolatków, jakby tam mamy takie duże uwidocznienie tego, ale i u kobiet, i u młodych mam. Na każdym etapie życia zmagamy się z kompleksami. U osób starszych one też są, więc znowu wynika to z tego, jakim obraz siebie mamy.
1: Mhm. A czy można odbudować takie poczucie własnej wartości po 70, że na przykład całe życie mieliśmy może właśnie mniejsze poczucie wartości i teraz nagle coś nas przeskoczyło, że jednak chcemy mieć tą swoją wartość i znać ją?
3: Z pewnością można to odbudować. Proces będzie trochę dłuższy, trochę bardziej wymagający, ale tak naprawdę jakby no, terapia może nam to dać, ale możemy to zrobić też sami. Ważne jest w tym momencie zrozumienie, co doprowadziło do mojej niskiej samooceny, albo czy rzeczywiście ten proces starzenia na to wpłynął, czy to są jakieś takie rzeczy, które są z przeszłości, czy z młodości. Wydaje mi się, że jakby taka regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, dbanie o sen, to są rzeczy, które pozytywnie wpływają na całą samoocenę. I to trochę nas podbudowuje, odbudowuje. Wzmocnienie relacji, to, że my się spotkamy z bliskimi, to, że my jesteśmy aktywni, nie pozwoli nam się zatracić w tym smutku i w szukaniu tych takich rzeczy, które nas trochę wyniszczają.
1: Okej, okay, a teraz tak już na samą końcówkę, co byś przekazała teraz osobom starszym, które nas słuchają?
3: Cieszcie się życiem, jakby dbajcie o siebie, nie zamykajcie się. Świat, mimo że jest trudny, jest dynamiczny, jest rozwojowy, to ma wam jeszcze wiele do zaoferowania i myślę, że wy temu światu też możecie wiele dać.
1: Mhm. Dziękuję bardzo, Kasiu. Więc tutaj każdy zasługuje na tą bliskość, zrozumienie i poczucie sensu. I tutaj bez względu na wiek, jak już wspomniałyśmy przez nasze ostatnie podcasty, mam nadzieję, że to bardzo wybrzmiało, że wszystko, o czym rozmawiałyśmy, to jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna kwestia. Możemy to szufladkować, ale do pewnego momentu. Bardziej do tego momentu, gdzie na przykład mówimy o wieku, że okej, seniorzy są pomiędzy 60 roku życia, a gdzieś tam. Ale to i tak wszystko, to jest tylko indywidualna kwestia, więc mam nadzieję, że podobało wam się bardzo. I ja bardzo dziękuję Kasi i zapraszam też na stronę internetową psycholog.unisław.pl oraz na media społecznościowe takie jak Facebook i Instagram jako Praktyka Psychologiczna i oczywiście zapraszam też prywatnie do Kasi. No i bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję również za zaproszenie. Cieszę się, że udało nam się zrobić taki przekrój rozwojowy życia człowieka, ale to naprawdę dla każdego etapu to minimalny wycinek tego, co nas czeka.
1: Tak, więc ja mam nadzieję, że może jeszcze w przyszłości nas posłuchacie, a ja życzę miłego wieczoru i do widzenia.
3: Do widzenia.

0: Dobry wieczór słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiejszą audycję przeprowadzę ja, Wiktoria Sadowska, a moim gościem specjalnym jest Oliwia Flodrowska.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Młoda ekspertka w dziedzinie piękna. No i tutaj Oliwia preferuje, żebym zwracała się do ciebie Olu, tak?
1: Jak najbardziej.
0: Więc żeby ułatwić naszą rozmowę, będę się zwracać Olu. No i dzisiaj porozmawiamy o najnowszych trendach w kosmetykach, pielęgnacji oraz sztuce makijażu. No i zastanowimy się, jak w prosty sposób możemy podkreślić naszą urodę i czuć się w niej swobodnie. Mamy dla was mnóstwo inspiracji, praktycznych porad i ciekawych tutaj jeszcze inspiracji, którymi podzieli się z nami Ola. No i dobrze, więc Olu, opowiedz mi i słuchaczom coś więcej o sobie. Jak w ogóle zaczęła się ta twoja przygoda z makijażem i branżą beauty i co cię do tego zainspirowało?
1: Moja przygoda z branżą beauty zaczęła się dzięki mojej mamie, która od zawsze pracowała w tej dziedzinie i zaraziła mnie pasją, chociażby do takich prac artystycznych. Już jako dziecko podbierałam jej kosmetyki i próbowałam wszystkiego, co znajdę w jej kosmetyczce, aż z czasem przerodziło się to w prawdziwe zainteresowanie.
0: Okej, okay, super. No, a jakie były te takie twoje pierwsze kroki w branży, które podjęłaś, żeby być tutaj, gdzie jesteś teraz?
1: Moje pierwsze kroki w branży beauty zaczęły się tak naprawdę od praktyki w domu. Malowałam po rodzinie, po koleżankach, po znajomych, aż w końcu postanowiłam spróbować swoich sił w Akademii Wizażu w Warszawie i tak naprawdę na szkoleniach jeżdżąc po całej Polsce.
0: Okej. Okay. Czy masz jakieś takie formalne wykształcenie w dziedzinie makijażu, czy jesteś raczej samoukiem?
1: Tak, posiadam takie wykształcenie, a mianowicie oprócz licznych szkoleń uzyskałam też tytuł czelednika, wizażystki i stylistki, ale w branży beauty nauka nigdy się nie kończy, dlatego cały czas się szkolę i poszerzam swoją wiedzę.
0: Tak, to prawda. Możemy zauważyć, że naprawdę tutaj branża beauty kwitnie teraz, szczególnie w naszych czasach i widzimy coś nowego ciągle. Wchodzimy na media społecznościowe, widzimy cały czas jakieś nowe inspiracje na makijaż i zaraz sobie o tym właśnie porozmawiamy. Ale Olu, czy pamiętasz swoją pierwszą profesjonalną klientkę, której wykonałaś makijaż? No i jakie to było doświadczenia? Czy już wtedy właśnie wiedziałeś, że okej, to jest to, co chcesz robić?
1: Tak, pamiętam swoją pierwszą klientkę. Byłam wtedy bardzo zestresowana. Tak naprawdę miałam bardzo ubogi asortyment, jeżeli chodzi o kosmetyki i tak naprawdę nie wiedziałam do końca, czy jestem w stanie wykonać taki profesjonalny makijaż, ale kiedy zobaczyłam swoją klientkę uśmiechniętą i która była naprawdę zadowolona z tego makijażu, co do dzisiaj uświadamia mi to, wtedy kiedy przychodzi na moje wizyty i została moją taką stałą klientką, faktycznie pokazało mi to, że jednak to jest to, co chciałabym robić.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli została z tobą od początku tak naprawdę do teraz?
1: Tak, od początku mojej branży aż do dzisiaj.
0: Mhm. Dobrze, Olu. Więc teraz dla słuchaczy przechodzimy w temat dzisiejszych trendów w makijażu i stylizacji brwi, bo w brwiach też się specjalizujesz.
1: Tak,
0: więc tutaj pytanie, jakie są najnowsze trendy w makijażu i stylizacji brwi, którymi mogłabyś się z nami teraz podzielić dla słuchaczy?
1: Obecnie w makijażu i stylizacji brwi można wyraźnie zauważyć tą naturalność oraz lekkość. Obecnie w makijażu stawiamy na naturalny wygląd. Cera ma wyglądać promiennie, świetliście, zdrowo. Kluczowe jest podkreślenie struktury skóry, a nie jej nadmierne zmatowienie. Mocne makijaże poszły tak naprawdę w niepamięć, a pojawił się ten minimalizm. Można powiedzieć, że wystarczy naprawdę lekki krem BB, delikatny róż i subtelne podkreślenie oczu i brwi i mamy tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o brwi, głównie skupiamy się na naturalnym wyglądzie. Dbamy o nie tak naprawdę podkreślając ich naturalność. Nie stawiamy bardziej tu na depilację, a jednak zapuszczenie tych brwi czy układanie poprzez mydełka. Wybieramy się tak naprawdę do profesjonalnych stylistek na zabiegi typu laminacja brwi, co jest teraz bardzo modne.
0: Mm-hmm. I co też u ciebie można zrobić. Tak, bo pamiętam właśnie rok 2016, gdzie ten makijaż był mocny, te mocne brwi, pamiętam to, ta mocna kreska, dużo kolorów na powiece. Teraz zupełnie się od tego uciekło. Jest to, nie wiem, delikatny błysk na powiece i to jest tak naprawdę tyle. I
1: tak,
0: wchodzimy właśnie czy na Instagram, gdzie widzimy takie osobistości już wyższe w randze makijażu, gdzie oni w ogóle odbiegli od takich makijaży, więc jakby to za nimi podążamy. Dobrze, no i teraz jakie kosmetyki do brwi są teraz najczęściej używane? Już tam wspomniałaś o mydełku, tak? Jakby, czyli mydełko, czyli taki naturalny look. Tak. Na to stawiamy, tak?
1: Tak, stawiamy bardziej na naturalne podkreślenie, czy to brwi, czy cery. Stawiamy też na lekkie podkłady typu krem BB. Wszystko, co jest nawilżające i dobre dla naszej cery, też stawiamy na tą pielęgnację tak naprawdę. Bo tutaj, jeżeli nie ma dobrego płótna do makijażu, czym jest nasza cera, tak naprawdę no, nawet najlepszy podkład nie będzie stanowił tej podstawy
0: tak,
1: makijażu.
0: To po prostu będzie wyglądało dalej źle.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli musimy zacząć tutaj od cery. Dobrze, Olu, no i tutaj jakie najczęściej popełniamy w takim razie błędy w makijażu i w brwiach? Bo teraz właśnie jak przyglądam internet, to panuje taki trend jak na przykład brow blindness. Czyli, że jakby coś, jesteśmy ślepe na punkcie na przykład robieniu swoich brwi. I właśnie widzę, że teraz dziewczyny też wstawiają swoje zdjęcia sprzed kilku lat, że jeju, jak ja robiłam te brwi. No i teraz, żeby zapobiec temu teraz w obecnej codzienności, no co tutaj robić?
1: Jeżeli chodzi o brwi, teraz naprawdę mamy bardzo duży asortyment kosmetyków. Są to mydełka do brwi, są cienie do brwi, czy nawet lekkie kredki, czy pisaki. Tutaj nie stawiamy już na taką pomadę, a jednak stawiamy na te naturalne wykończenie, na ten subtelny wygląd. Tak naprawdę, jeżeli widzimy jakieś ubytki w brwiach, lepiej je skorygować takim pisakiem do brwi, czy lekkim cieniem, a nie mocną pomadą, która jest ciemniejsza niż nasze naturalne brwi.
0: Mhm. Czyli teraz takim młodym osobom, lub nie tylko młodym, po prostu osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z stylizacją brwi, co byś tak poradziła? Czy na przykład, czyli stawiać na naturalność, to wiemy. Ale co może jeszcze? Może jakieś tutoriale, coś, co mogłabyś polecić?
1: Na pewno mogłabym polecić nieprzycinanie brwi, co bardzo mi się zdarza, jeżeli chodzi o klientki. Klientki na własną rękę próbują też w taki sposób próbują sobie dobrać ten kształt, ale nie zawsze im to wychodzi, dlatego też mówię, że jesteśmy my, żebyśmy też pokazały inny kształt, jaki mógłby być jakby dobrany do naszego typu cery, twarzy, oczu, naszych konturów i wybranie się do takiej właśnie stylistki brwi jest tu lepszym rozwiązaniem niż pójście na własną rękę.
0: Tak, dokładnie, bo wiem, że dużo dziewczyn bierze często nożyczki i ciacha. Nie, tak nie robimy, drogie
1: tak
0: panie.
1: Tak nie robimy.
0: No i teraz kończymy tutaj rozmowę o brwiach. No i teraz przejdziemy do tematu makijaż a wiek, czyli jak dopasować ten makijaż do różnych etapów naszego życia. No bo my zaczynałyśmy się malować, jak byłyśmy też młode, ale też są osoby teraz w dojrzalszym wieku i też mają zagwozdkę, jak dobrać ten makijaż. No i może zacznijmy od tych młodszych osób, jak już wspomniałam na początku. I jakie są najważniejsze takie zasady dla tych młodych osób?
1: Najważniejsze to nie... Najważniejsze jest, aby siebie nie postarzać tak naprawdę, bo nasza cera jest młoda i to powinniśmy pielęgnować, powinniśmy przedstawiać to z jak najlepszej strony, dlatego najważniejsza jest pielęgnacja, nie stawiamy na mocne podkłady, a lekkie. Jeżeli miałabym powiedzieć tutaj o młodych dziewczynach, możemy naprawdę zaszaleć, ale tutaj na przykład w kwestii oczu, możemy stawiać na bardziej podkreślone, teraz bardzo modne jest stawianie na kolory. Szalejemy z kolorami i tu nie mam nic przeciwko, jeżeli chodzi o młode osoby. Jeżeli chodzi o starsze, tutaj właśnie bym postawiła na kolory stonowane, czyli bardziej maty, bardziej takie subtelne kolory, typu beże, lekkie brązy, aby ten makijaż nie był za bardzo przesadzony.
0: Czyli te młode osoby jeszcze tutaj mogą zaszaleć na powiece, ale właśnie przejdźmy teraz, jak już wspomniałaś, do osób dojrzałszych w średnim wieku. Czyli już takie maty, coś bardziej swobodnego, żeby ta powieka jakby nie grała roli, tak?
1: Tak.
0: W całym makijażu.
1: Dokładnie. Tutaj właśnie u osób starszych bardziej stawiamy na cerę, żeby ona też była świetlista. Możemy też użyć pewnego rodzaju rozświetlaczy. Taki rozświetlacz też da nam to, że ta cera będzie wyglądała zdecydowanie zdrowszą. Jeżeli chodzi o oczy, tu stawiamy właśnie, tak jak mówiłam, na maty, żeby te powieki były bardziej... Nie za bardzo podkreślone, a może bardziej wyglądały też na takie uwypuklone i nie przyciągały tych zmarszczek. Też nie stawiamy na mocne kreski, ciemny kontur oczu, a jednak stawiamy na dolne linie bardziej w beżach. Usta oczywiście też możemy tutaj... Można powiedzieć, że możemy zaszaleć z czerwienią, bo jak to w wieku eleganckim, kobiety lubią tą czerwień.
0: Czyli tutaj możemy szaleć, tak?
1: Tu możemy akurat szaleć, jeżeli chodzi o usta, to tak.
0: A czyli już mniej więcej określiłaś, jak ten makijaż powinien wyglądać, że ma być on świetlisty, że ma jakby takie próba odmłodzenia się, tak? Żeby ta cera wyglądała młodo. No i jakie są właśnie takie błędy, które panie popełniają w tym makijażu, co jakby bardziej niż ma odmładzać, postarza?
1: Tak naprawdę najczęstszym błędem, z którym się spotykam u kobiet w wieku eleganckim, jest źle dobrany podkład. Tak naprawdę często kobiety nie potrafią dobrać sobie odpowiedniego odcienia podkładu. Zwykle wybierają za ciemne lub za żółte.
0: Czyli jakby tu jest problem, a jakbyś mogła... pomóc, jak z doborem podkładu. Co warto zrobić, jak na przykład idziemy do drogerii i chcemy kupić sobie podkład? Co robimy?
1: Tutaj właśnie też takim błędem jest, że panie sprawdzają sobie podkłady na dłoniach. Co jest najczęstszym błędem? Ponieważ tą partię ciała mamy zakrytą. Dlatego lepiej sprawdzać tonację podkładu na żuchwie lub... na szyi, czy też nawet na dekolcie. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, ponieważ tak samo jak twarz, te partie ciała są odkryte, są narażone na światło UV, czy na inne czynniki zewnętrzne, przez co też jest łatwiej nam dobrać taki podkład, ponieważ tutaj mamy taką spójność i one najbardziej są ukazywane w codziennym noszeniu makijażu, tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. A jeszcze jakieś błędy?
1: Tutaj mogę też postawić na zbyt mocne konturowanie twarzy. Czasem warto wybrać bronzer czy róż w płynie. Mokre kosmetyki są też łatwiejsze do rozprowadzenia. Możemy rozprowadzić je zwilżoną gąbeczką, tak samo jak podkład. Nawet jeśli nałożymy zbyt dużo produktu, zawsze możemy je rozblendować taką gąbeczką. Po drugiej stronie, wtedy kiedy stosowałyśmy podkład na jednej stronie gąbeczki, drugą stronę gąbeczki mamy czystą i wtedy też możemy rozblendować taki bronzer czy róż, a nie stosować suche produkty, przez które możemy sobie zrobić tak naprawdę krzywdę na tej twarzy i zrobić tak naprawdę jedną wielką plamę.
0: Tak, też właśnie teraz używam produktów na mokro, nie dość, że są o wiele właśnie lepsze pod względem tego, że tej krzywdy sobie nie robimy, bo bierzemy tą właśnie mokrą gąbeczkę, o której wspomniałaś, sobie rozblendujemy i to wygląda fajnie, naturalnie.
1: Dokładnie.
0: A często właśnie te suche bronzery, weźmiemy tutaj pędzelek i jak zrobimy plamę, to często później to uratować i musimy często zmywać ten makijaż, bo już z tą plamą ciężko cokolwiek zrobić. Czyli takie produkty na mokro.
1: Dokładnie też. Mhm,
0: dobrze.
1: Tak samo na przykład brak tej pielęgnacji. Nawet najlepiej dobrany podkład nie będzie wyglądał dobrze bez tej odpowiedniej pielęgnacji. I ja zawsze o tym wspominam, że codzienne nawilżenie twarzy, tutaj odpowiedni dobór kosmetyków do pielęgnacji też jest bardzo ważny.
0: A jeżeli chodzi o taką pielęgnację, czy mogłabyś mniej więcej nam powiedzieć, jakie rzeczy używać? W sensie na pewno wiemy o kremie, ale no właśnie panie używają często krem i ten krem nie da rady. Coś musimy jeszcze, może jakieś serum, czy jeszcze wiemy teraz o tej nagonce na używanie SPF-u, że to jest też bardzo ważne. Czyli jakbyś to posortowała.
1: Tak naprawdę zacznijmy od tego, że zanim użyjemy jakichkolwiek kosmetyków pielęgnacyjnych na twarz, warto też tą cerę dobrze oczyścić. Mamy tutaj dużą gamę właśnie kosmetyków, które nam tą twarz oczyszczą, czy nawilżające pianki. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się dla osób z cerą dojrzałą. Takie pianki, ponieważ one nie podrażniają skóry. Wtedy możemy przejść do pielęgnacji twarzy za pośrednictwem takich właśnie serum, płatków pod oczy, kremów, właśnie jak wspominałaś. SPF też jest bardzo ważny i nieważne, czy jest to lato, czy jest to zima, SPF też musi być używany w zimę, ponieważ te słońce tak naprawdę cały czas jest
0: nad
1: nami.
0: Tak, dokładnie.
1: Cały czas ma takie działanie nieprzyjazne dla naszej cery. Dlatego warto go stosować tak naprawdę. No i też najważniejsze, jeżeli chodzi o kobiety dojrzałe, warto też stosować kremy pod oczy, które mają za zadanie ujędrnić nam tą okolicę koło oczu i też nam wygładzić w pewnym stopniu. Mhm. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne, żeby był też ten etap pielęgnacyjny, żeby tylko nie stosować jednego kremu, a jednak poszerzyć tą swoją taką kosmetyczkę, można powiedzieć, i żeby też spojrzeć na to w takiej kwestii pielęgnacyjnej, a nie tylko krem i podkład, taki, który znajdziemy w szafie daleko zakopany, można powiedzieć. A tutaj właśnie też ta pielęgnacja jest bardzo ważna.
0: Dobrze, czyli jakbyś teraz miała powiedzieć właśnie o tych nawykach makijażowych pomagających utrzymać młody wygląd, czyli mówimy o tej pielęgnacji. Jakby to ona będzie tym takim pionierem. Dobra pielęgnacja będzie nam pomagała utrzymać ten młody wygląd, że ten makijaż naprawdę wygląda dobrze, zdrowo i że ta skóra nie jest po prostu wysuszona. Często widzimy takie suche grudki na twarzy, że ten makijaż się roluje. To jest też jakby wszystko pielęgnacja. To, co mamy pod tym, ma właśnie to znaczenie.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, no to teraz, czy istnieją jakieś techniki, które choć troszkę mogłyby ukryć zmarszczki lub inne oznaki starzenia? Pewnie ta pielęgnacja, ale czy jest coś jeszcze?
1: Tak naprawdę lekkie podkłady też są bardzo ważne. Możemy też użyć w pewnym...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Stopniu, jeżeli mamy te zmarszczki, no to najważniejsze jest to rozświetlenie. Czy to są lekkie rozświetlacze, czy to lekkie podkłady, lekkie korektory, które nam nawilżą tą strefę, a nie wysuszą nam tej strefy.
0: Mhm. Dobrze, więc teraz zamykamy właśnie temat makijażu a wieku. Super pewnie tutaj nasze słuchaczki czy słuchacze zaczerpnęli inspiracji. Teraz takie pytania do ciebie, może troszeczkę osobiste. Jak wygląda twój taki codzienny makijaż? Bo jesteś makijażystką i robisz super pracę, ale czy u ciebie to wygląda na przykład inaczej, że idziesz do kosmetyczki, szybko pach, pach, pach i wychodzisz? Czy raczej masz taki rytuał, że 50 kroków?
1: Tak naprawdę, jak to się mówi, szewc bez butów chodzi. Ja właśnie jestem taką osobą, która wstaje rano, używa trzech kosmetyków i wychodzi tak naprawdę. Czasem nie mam czasu, żeby się pomalować, ale za to uwielbiam malować osoby z zewnątrz.
0: Mhm. I jeszcze mogłabyś wymienić swoje takie top 3 kosmetyki, które zawsze musisz mieć na sobie, albo masz w swojej kosmetyczce i poleciłabyś z każdej z nas?
1: Tak naprawdę moje top 3 kosmetyki to na pewno dobrze nawilżający krem, dobrze nawilżający podkład, bo im mniej, tym lepiej. I taki nawilżający podkład na pewno dłużej się będzie trzymał na co dzień niż taki mocniejszy. No i przede wszystkim tutaj właśnie może jakiś błyszczyk i troszeczkę różu na policzkach, tyle by mi wystarczyło.
0: Okej, okay. No i jakie są twoje plany na przyszłość w branży makijażowej, bo ty się dopiero rozkręcasz tak naprawdę, więc widzimy tutaj ciebie po prostu w tym na razie kwitnącą, ale co dalej? Masz jakieś plany?
1: Tak, mam spore plany. Tutaj właśnie za 2 tygodnie zaczynam studia kosmetologiczne w Gdańsku. Chciałabym poszerzyć swoją wiedzę nie tylko teoretycznie, a praktycznie. No i chciałabym się rozwijać w tym dalej, poszerzać swoją wiedzę i też swój zakres usług.
0: Dobrze, więc ja życzę tutaj tobie powodzenia w tym aspekcie studiów. Dziękuję. No i teraz na koniec, Olu, czy mogłabyś powiedzieć, jakie usługi oferujesz i gdzie klienci mogą się do ciebie zgłosić?
1: Tutaj usługi, jakie oferuję, to duży zakres makijaży, makijaże okolicznościowe, fotograficzne czy też ślubne oraz stylizacja brwi, między innymi henna pudrowa, laminacja brwi czy laminacja rzęs. Możecie mnie tak naprawdę znaleźć w Unisławiu, na ulicy Lipowej 9, w salonie kosmetycznym MF, który prowadzę ze swoją mamą.
0: Dobrze, ja już skorzystałam z takich usług, więc serdecznie zapraszam. Ola, jak i jej mama są super osobami, więc zachęcam, żeby się tam wybrać. No i ja ci, Olu, dziękuję bardzo za ten wywiad, dziękuję, że byłaś tutaj ze mną. I również dziękuję słuchaczom za wysłuchanie i życzę wam dobrego wieczoru.
1: Również dziękuję za zaproszenie. No i do usłyszenia.

Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja upraszczając mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja

0: genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeziorcu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy, badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, gdzie jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały. Ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat, w którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet pod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No, przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, a specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu, na górę, z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, nić i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka. Widać, gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka. To jest proces zwany translacją. A w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy. Tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole. Retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA, to jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA. To jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. To są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci. W przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrody Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest do, wtedy były, teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było odwirować, oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku, razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że doświadczenie, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Hershey, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to Nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt bakteriofa, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja, nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, który ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć życie, dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiera się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, no, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopniach bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrodę Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizyko-chemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie, no teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i został, dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białka. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność podjednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, czy ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankl Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydziedzić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i może i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może no już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor z tyrozyny lub nabierający fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin badając tego typu wirusy zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, to należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomny wirus. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i pokazali, wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, jednym słowem, nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypączkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy. Kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że chyba nie będzie, ale które w cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów. Wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu 90-tych chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego w Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego i Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór. Ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem i ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barres-Simsy, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach, niemieckich, francuskich, umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj i żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło lub nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna, ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej Lambdy, tego DNA, też DNA Lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga Lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy, i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie. Wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjną małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach, no ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z Lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano. Właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i Lambda DNA jest tu niewątpliwa. Bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusa, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą. Ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyślić, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest gdzieś, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. Tu jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No ale to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o bartnictwie, czyli takiej pierwotnej formie pszczelarstwa. To, co było na ziemiach polskich, no mniej więcej myślę, że nawet i 1000 lat temu. Temat taki jest na ratunek leśnym pszczołom rzecz o bartnictwie, bo dzisiaj bartnictwo to jest taka gałąź, która stara się przywrócić pszczoły do lasu, bo teraz pewnie jak Państwo wiedzą, w ogóle pszczoły mają swój dosyć zły czas. Natomiast jeżeli chodzi o te pszczoły leśne, to w zasadzie one praktycznie z lasu w ogóle się wyprowadziły, a w zasadzie to człowiek je wyprowadził. I w tej chwili lasy są bardzo ubogie w pszczoły, a pszczoły są bardzo ważne, o tym będę mówił. Ale zacznę w ogóle właśnie o tym bartnictwie. Co to w ogóle było bartnictwo, czym się zajmowało, na czym polegało i dlaczego w zasadzie dzisiaj już mamy do czynienia z taką szczątkową formą bartnictwa, w zasadzie z renesansem bartnictwa, bo bartnictwo zanikło w Polsce zupełnie przez dobrych 10 lat. W zasadzie nikt się tym nie zajmował i coś takiego jak zawód bartnika w zasadzie nie istniał. Natomiast teraz powoli się to odradza. No odradza się, wiadomo, nie w taki sposób, jak to miało miejsce kiedyś, czyli teraz będą bractwa bartne, które zrzeszają bartników, albo będzie zawód bartnika. Do tego raczej myślę, że nie dojdzie, ale ważne jest to, że jednak są ludzie pasjonaci, bo to przede wszystkim się opiera o pasjonatów. Są pasjonaci, którzy chcą to bartnictwo odbudowywać w Polsce. No ale zaczniemy może w ogóle od tego, czym się w ogóle zajmowało bartnictwo i w ogóle jak wyglądało. Więc bartnictwo to było nic innego jak po prostu podglądanie. Bartnictwo narodziło się po prostu z obserwacji. Jak wiele rzeczy w przyrodzie, jak wiele rzeczy, które człowiek podpatruje, naśladuje przyrodę i w związku z tym zaczyna działać troszeczkę tak jak przyroda. Chodzi o to, że człowiek obserwował drzewa, obserwował zwierzęta i widział, że pszczoły gnieżdżą się gdzieś wysoko na drzewach. Najczęściej to było właśnie wysoko na drzewach, to nie były gdzieś tam jakieś takie niskie, ulokowane, bo to często było dziupla. Dziuple, prawda, są raczej wysoko na drzewach, a nie gdzieś tam nisko. Więc jak w drzewie powstawała jakaś wyrwa, jakaś wolna przestrzeń, czyli mogło to być spowodowane na przykład wykuciem dziupli przez dzięcioła, albo na przykład wypruchnienie jakieś się tworzyło, albo po prostu dziupla naturalna, na przykład gałąź się odrywała w wyniku na przykład silnego wiatru, burzy, powstawała dziura w drzewie i tam właśnie wlatywały pszczoły. Pszczoły to zasiedlały taką dziuple. No i człowiek zaczął podpatrywać, że rzeczywiście no może by też spróbować w taki sposób hodować pszczoły, chociaż słowo hodować to jest raczej tutaj na wyrost. No i obserwując tą przyrodę, też podpatrywał człowiek na przykład niedźwiedzie, na przykład kuny, które się zakradały do takiej dziupli. No po co? No wiadomo, żeby zjeść, wykraść miód. To było jakby najważniejszą rzeczą. No i człowiek z racji tego, że też sobie bardzo cenił miód, no to też postanowił robić coś, żeby ten miód móc pozyskiwać i żeby mieć nad tym jakąś kontrolę. Bo wcześniej to wyglądało tak, że po prostu to była też raczej słowo gospodarka tutaj nie pasuje, ale to było po prostu rabowanie pszczelich zasobów i tak to trzeba określić. Natomiast jeżeli chodzi o samo bartnictwo, to no to już było takie, powiedzmy, że bardziej przemyślane, ale też tutaj była bardzo duża doza szczęścia, prawdopodobieństwa. Nie można tego nazwać w pełni taką zrównoważoną gospodarką. To nie miało raczej nic z tym wspólnego. Człowiek, który zakładał barć, czyli taką właśnie dział, taki otwór w drzewie z myślą, że tam zamieszkają pszczoły, nie miał żadnej pewności, czy te pszczoły tam się zagnieżdżą, czy w ogóle będzie jakikolwiek sukces. Tak wygląda wnętrze barci i to jest barć, no to akurat ja wykonywałem tą barć i to są widoczne plastry. Bo też trzeba powiedzieć, że barć to jest taki bardzo pierwotny, a później jeszcze kłoda bartna, to jest taka pierwotna forma w ogóle ula. bo ule przecież to jest nic innego jak takie drewniane pudełko, w którym znajdują się ramki z plastrami. Tutaj te plastry widać, one są też obok siebie, w takich dosyć niewielkich odległościach. Pszczoły je właśnie tak wykonują i człowiek właśnie też naśladując to, jak one wykonywały tutaj, tworzył też ul. Więc mówię, bardzo dużo rzeczy się po prostu dzieje z obserwacji. Człowiek obserwując sam się uczy i naśladuje przyrodę. I właśnie, co jeszcze warto powiedzieć, że na początku to było tak, że bartnicy chciałem powiedzieć wykuwali, ale to jest złe słowo, bo poprawnie się mówi dziali. Mówi się, że się dzieje barć, a nie wykuwa, czy wydłubuje dziurę, bo to jest bardzo nieprofesjonalne powiedzenie. Więc bartnik dział barć i to wykonywał w żywym drzewie. Natomiast później, ja będę o tym dalej mówił, ludzie upraszczali sobie troszkę pracę i stawiali kłody. Bardzo często właśnie mówię stawiali, bo to one nawet nie wisiały na drzewie, a stoją na drzewie. Dzisiaj Państwo zobaczą kłodę i będziecie Państwo mogli zobaczyć, że ona faktycznie stoi na drzewie, a nie wisi. No i parę słów jeszcze w ogóle trzeba poświęcić samym bartnikom. W ogóle warto byłoby powiedzieć parę słów o tych bartnikach, kim oni byli. Nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Ich słowo nie wymagało potwierdzenia. Słynęli z odwagi biegłego posługiwania się bronią. Bartnicy, bo o nich mowa, niemal wyginęli na terenie Polski, ale ich tradycje przetrwały i teraz przeżywają renesans. O tym renesansie będzie później. Natomiast sami bartnicy, kto to był? I jak w ogóle można było zostać bartnikiem? Najczęściej to był po prostu zawód dziedziczony, czyli z ojca na syna. Syn się uczył od ojca wszystkich tajników, często towarzyszył mu w pracy, obserwował, jak wygląda ta profesja, po czym sam stawał się bartnikiem. Natomiast warto zwrócić uwagę też, że właśnie to na pierwsze zdanie, że to nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Pytanie do Państwa. Dzisiaj jaka jest grupa społeczna, nie zawodowa, tylko, znaczy w zasadzie, przepraszam, właśnie w zasadzie powinienem powiedzieć, że zawodowa. Jaka grupa zawodowa w Polsce cieszy się największą popularnością, największym zaufaniem w społeczeństwie? I dokładnie, tak, to są strażacy. I ja bym porównał właśnie ówczesnych bartników do takich współczesnych strażaków, że to byli właśnie tacy strażacy, czyli tacy ludzie, do których wszyscy inni mieli zaufanie, którzy wiedzieli, że ich słowo dużo znaczy. Co ciekawe, kiedy stawali bartnicy przed sądem, oni byli zwolnieni ze składania przysięgi, że będą mówić prawdę. Bo wiadomo było, że jak bartnik mówi, to mówi prawdę. Więc to byli bardzo tacy uczciwi ludzie. I trochę dzisiaj żałuję, że do dnia dzisiejszego ten taki sposób postępowania się niestety nie utrzymał, bo jakby nie patrzeć, pszczelarze to są następcy bartników, a zdarzają się takie przypadki, że pszczelarze na przykład sobie podbierają pszczoły, albo podkradają miód, albo wytruwają pszczoły, więc to jest coś, co bartnikom na pewno nie przystoi i nie jest to jakby kontynuacją tego, co ci bartnicy kiedyś zapoczątkowali, czyli takiej naprawdę, byli po prostu takimi dobrymi ludźmi, tak? A dzisiaj właśnie czasami pszczelarze, którzy chcą się jakoś łatwo wzbogacić, czy innym popsuć ich pracę, to po prostu zupełnie niszczą ten obraz takiego dobrego człowieka, bartnika. Poza tym bartnicy w ogóle cieszyli się też wieloma różnymi przywilejami. Z racji tego, że to byli ludzie, którzy... ja myślę, że to był w ogóle jeden z pierwotnych i bardzo puszczańskich zawodów. Ciężko znaleźć, chyba nawet myśliwy był mniej puszczańskim zawodem niż bartnik, bo bartnik praktycznie cały czas żył w puszczy i do dzisiaj nawet mamy tego ślady. I nie mówię tutaj o drzewach bartnych, ale chociażby o miejscowościach. Na przykład miejscowości takie jak Bartniki czy czy jakieś pokrewne nazwy związane, czy na przykład Bartnik, wszelkie tego typu miejscowości najprawdopodobniej właśnie mają swoje nazwy od tego, że na początku zasiedlali te miejscowości właśnie Bartnicy. Jakby Bartnicy tworzyli w ogóle te miejscowości. No i oczywiście oni przemieszczali się cały czas po puszczy, bo to oni musieli chodzić od jednego drzewa do drugiego. Mówi się, że oni mieli takie bory bartne. Pod jednego bartnika podlegał bór bartny, a to jest nic innego jak 60 drzew bartnych. Z tym, że te drzewa, no kiedyś było łatwiej o takie drzewa, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie drzewa, które nadawały się na stworzenie barci, no bo to musiało być drzewo, które miało przynajmniej tak ze 120 lat, musiało mieć średnicy, no przynajmniej ten metr, ale to tak minimum. Dużo lepiej byłoby, jakby było jeszcze więcej. I takich drzew było kiedyś dużo więcej niż dzisiaj, niestety. Ale no, niemniej trzeba było się nachodzić i wybrać takie odpowiednie drzewo. Takie drzewo, jak było wybierane, to bartnik już się na nie wspinał, ale pierwszą rzecz, jaką musiał wykonać, to bardzo często podcinał wierzchołek. Czy ktoś wie dlaczego? Bo to wynika z biologii drzewa, takie podcięcie tego wierzchołka. Czy ktoś z Państwa wie dlaczego? Tak, dokładnie, żeby drzewo już nie wzrastało na wysokość, chociaż nie zawsze tak robiono, prawda? Ale to był częsty zabieg. Właśnie po tym można poznać na przykład do dzisiaj w Puszczy Białowieskiej takie drzewa, które właśnie były tymi drzewami bartnymi, że one nie mają wierzchołków, te wierzchołki są pościnane. Więc jak wierzchołek został ścięty, to drzewo niejako trochę to ogłupiało i wtedy drzewo przestawało rosnąć w górę, a bardziej wszerz właśnie. A to było dla bartnika bardzo istotne. No bo wiadomo, że stworzenie dość dużej dziury w drzewie, czyli właśnie barci, powodowało, że wytrzymałość tego drzewa w tym miejscu bardzo mocno się zmniejszała. Więc jak były wiatry mocniejsze, burze, to te drzewa po prostu w tych miejscach pękały. No tak zresztą jak to czysta fizyka, prawda? Zresztą do dnia dzisiejszego tak jest, że już to prawda barci nie ma, ale nawet drzewa pękają w tych miejscach, gdzie są osłabione przez jakieś spróchnienia albo przez dziuple dzięciołów. No to właśnie dokładnie tak samo było z barciami też. One osłabiały drzewo, więc bartnikowi zależało na tym, żeby to drzewo rosło wszerz. Stąd taki zabieg. No jak już wytypował takie drzewo, no to musiał wejść na górę i zacząć dziać taką barć. Sprawny bartnik robił to kilka dni, także no na przykład 3 dni, bo to było naprawdę trudne zadanie. Zresztą ja o tym Państwu będę mówił, ale jak już wyjdziemy na zewnątrz, bo pokażę też dokładnie, jak to wyglądało. No i właśnie, jak wyglądało w ogóle taka praca bartnika? Otóż trzeba powiedzieć, że niestety tutaj bardzo mocno dzisiaj ubolewamy nad tym, że zanik bartnictwa zbiegł się z czasem, kiedy zaczęła się popularyzować fotografia. W związku z tym, z racji tego, że tak to w historii wyglądało, no to zdjęć praktycznie w ogóle nie ma, albo są bardzo, bardzo nieliczne. I w zasadzie te, które do dzisiaj przetrwały, to są raczej z początku XX wieku. To są jedyne zdjęcia, jakimi dysponujemy dzisiaj i to są tak naprawdę ostatni bartnicy. No bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale jakby w Polsce najważniejsze znaczenie bartnictwo miało w średniowieczu. Wtedy się najbardziej rozwijało. Potem w zasadzie powoli zanikało. W Puszczy Białowieskiej uznaje się taką prostą datę 1888 rok za totalny zanik bartnictwa tam. Chociaż wiadomo, że to też jeszcze było w jakiś tam sposób
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ale nie miało już to tak wielkiego znaczenia jak wcześniej. No i tutaj mamy kilka przykładowych takich rycin bartników, którzy są na drzewie, więc proszę sobie zobaczyć, że wszyscy mają coś, chociaż ich stroje są trochę różne, różnią się między sobą, na przykład chociażby tutaj jest bez butów, prawda? Chociaż było to dosyć trudne zadanie, tak bez butów się spinać na drzewo. Ale jak widać, też nie mają za bardzo jakoś osłoniętych twarzy. Ten tutaj w ogóle nie ma nic na głowie, to jakiś kapelusik. A tutaj jest, powiedzmy, że najlepsze takie coś, co mogło ochronić, takie nakrycie, które mogło ochronić przed pszczołami, przed urządzeniami. tego nie widać, ale za tym takim kapturem tutaj jest jeszcze siatka założona i ta siatka chroniła przed tym, żeby pszczoły się tam do środka nie dostały. Natomiast taki element wspólny, który każdy z tych bartników posiada, to jest leziwo. Proszę zobaczyć, że każdy z nich siedzi na siadance albo na ławeczce, bo to jest różnie nazywane. I to służyło do tego, żeby właśnie móc wykonywać jakiekolwiek prace przy barci. No trzeba było się wspiąć na drzewo. Pytanie właśnie, jak wysoko były te rozlokowane te barcie. Więc one się znajdowały na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Najwyższe takie barcie to były mniej więcej na wysokości tych nastu metrów, czyli mogło to być 13-14 metrów, także całkiem sporo. Natomiast te najniższe, no to wiem, że nawet i były na wysokości 3, 5, 7 metrów. To mniej więcej taka średnia. No wiadomo, też człowiek jakby starał się wchodzić, wykorzystywać drzewo w całości, więc czasami zdarzało się tak, że powstawała barć na 5 metrze, później na przykład na 9 metrze i potem jeszcze z kolei to w wyjątkowych przypadkach i potem jeszcze na przykład na 15 metrze, prawda? To tak mogło też wyglądać, bo nieliczne drzewa miały też właśnie trzy barcie w sobie rozlokowane. No i właśnie, ja mam tutaj też jeszcze taki przykładowy strój bartnika, czyli taki zwykły wiklinowy kapelusik i spodnie jak spodnie, nic może jakiegoś tam szczególnego, tylko tyle, że one mają tutaj, a przepraszam, spodnie miałem pokazać, może nic jakiegoś tam szczególnego, to takie zwykłe lniane spodnie, z tym, że mają na przykład takie ściągacze, żeby się pszczoły nie dostały do środka, bo kto z Państwa ma doświadczenie z pszczołami, to wie, że jak one wejdą gdzieś pod ubranie, to jest to dosyć czasami stresujące, chociaż należy pamiętać o tym, że bartnicy na co dzień się stykali z pszczołami, więc myślę, że ciężko to powiedzieć, że przyzwyczajali się, bo moim zdaniem, ja uważam osobiście, że się nie da przyzwyczaić do żądlenia pszczół, bo ile razy człowiek nie dostanie, to zawsze będzie bolało. Natomiast wydaje mi się, że po prostu oni już niejako przestali zwracać na to uwagę. W związku z tym wiedzieli, że będą żądleni i tyle. I po prostu jakby byli do tego przyzwyczajeni. Chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że pszczoły potrafią rozpoznawać pszczelarza i w momencie, kiedy pszczelarze przychodzą mówię o czasach współczesnych nawet, dzisiaj do ula, to pszczoły rozpoznają pszczelarza i go nie żądlą. To się często zdarza, natomiast no, w tym przypadku raczej ciężko o tym mówić, ponieważ bartnik tak na dobrą sprawę przychodził do barci tylko dwa razy w ciągu roku. Na początku po zimie, czyli teraz jest właśnie idealny okres, po to, żeby on robił taki obchód, po to, żeby sprawdzić, czy pszczoły przeżyły zimę, jak w ogóle wygląda ich stan po zimie, w jakiej kondycji jest rodzina. Natomiast później po całym oglądzie pozostawiał je, zamykał barć i w zasadzie przychodził później już na jesień tylko po to, żeby wybrać miód i ocieplić barć po to, żeby pszczoły przeżyły. I to w zasadzie były dwie wizyty w ciągu roku, także nie było ich wiele, więc można byłoby zapytać, no to co ten bartnik w takim razie robił? No, więc odpowiedź jest bardzo prosta. W zasadzie głównym zadaniem bartnika to było praktycznie cały czas dzianie nowych barci. To się naprawdę z tym trochę schodziło i to było bardzo trudne zadanie, męczące też. Trzeba było być też trochę sprawnym fizycznie jednak do tego, żeby tak na drzewie siedzieć parę godzin i operować narzędziami, które zaraz Państwu pokażę. Właśnie, z tym dokarmianiem to już mówię. Pokażę tylko jeszcze właśnie taki przykładowy, powiedzmy, strój takiego bartnika, jak to wyglądało, koszula też razem tutaj ze ściągaczami. Jak to jest z tym dokarmianiem? Więc dokarmiać nie dokarmiał w ogóle, bo wiadomo, dzisiaj się dokarmia, ale dlaczego? Wtedy też mógł dokarmiać, tylko tyle, że nie robiono tego z prostych względów, żeby nie nosić nic, żeby nie nosić żadnego pokarmu, który prawda też sporo ważył, żeby nie wspinać się z nim i tak dalej, żeby uprościć sobie zadanie, to bartnicy po prostu pobierali mniej miodu, czyli zostawiali tyle miodu, żeby pszczoły mogły przetrwać zimę. Takie niezbędne minimum. A resztę po prostu zabierali i tyle. Więc dlatego dokarmiania po prostu nie było. Jakby też warto zwrócić uwagę na to, że bartnictwo oczywiście istniało na ziemiach polskich, w naszym kraju, na naszych ziemiach. Natomiast w różnych regionach były różne na przykład słowa na to samo narzędzie na przykład, albo na ten sam element, albo na przykład były różne stroje. Były drobne elementy, które się różniły, ale zasadniczo bartnictwo wszędzie, przynajmniej w Polsce, wykorzystywano właśnie na przykład leziwo do tego, żeby się wspinać na drzewa, czy na przykład właśnie tak jak widać tutaj tą ławeczkę, ale po strojach widać, że one się troszeczkę też różniły między sobą. No i taki bartnik, jak już zrobił taką barć, no to musiał też dać sygnał innym bartnikom, bo te bory troszeczkę się tak mogły przenikać, ten bór bartny. Mógł się przenikać z innym borem i jedno drzewo mogło być zaraz gdzieś tam obok drugiego bartnego drzewa, należącego już do innego bartnika. W związku z tym oni je musieli oznaczać. No i były różne znaki bartne, które taki bartnik wykonywał na drzewie, mniej więcej tak na wysokości wzroku, że jak się szło, to żeby się widziało, że to drzewo już jest oznaczone. No nie było nic innego, jak po prostu takie wydrążone najczęściej po prostu siekierą, taki fragment drewna razem z korą odbity z drzewa i tutaj są właśnie różne przykłady takich znaków, z tym, że warto dodać, że na przykład jak ojciec, załóżmy, wymyślił sobie taki znak, to na przykład syn, który kontynuował pracę po swoim ojcu, no to oczywiście na przykład musiał coś jeszcze dorobić, czyli na przykład dorabiał tutaj, powiedzmy, też jeszcze jakąś taką linię i na przykład jakiś poziomy element dodawał do tego. Także te znaki były rozwijane. Ale to była dosyć istotna sprawa, bardzo ważna dla każdego bartnika. No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że te znaki były... Jeden, i one się oczywiście mogły powtarzać, prawda? No bo to w zasadzie tylko i wyłącznie tak jak bartnik sobie wyobraził, tak po prostu stworzył taki znak i tyle. Musiał po prostu cały czas pilnować takiego drzewa, żeby no, nikt mu inny nie podebrał, nie zakradł się, prawda? Chociaż to też w ogóle było ciekawe, bo za w ogóle wszelkie jakieś kradzieże, za wszelkie różnego rodzaju przestępstwa związane z pszczołami były naprawdę dosyć srogie kary. Czasami nawet i kara śmierci się zdarzała, także to było naprawdę bardzo, bardzo mocno obwarowane. A w ogóle bartnicy no mieli, musieli nawet, prawda, nie tyle, że mogli, ale musieli cały czas z tym miodem się obchodzić i cały czas właśnie przychodzić do pszczół i cały czas się nimi zajmować. Jeżeli chodzi o te narzędzia, jakie narzędzia w ogóle były wykorzystywane przez bartników? No to jest tutaj zaprezentowane na zdjęciu są takie cztery główne narzędzia. I tak, to co tutaj widać, to jest pierzchnia albo pierzchnia, bo właśnie są na, tak jak wcześniej powiedziałem, na jedno narzędzie są różne nazwy. A jeszcze właśnie może wrócę i powiem tylko, że tutaj odnośnie tych znaków, to też funkcjonowało bardzo dużo różnych nazw. To było na przykład nacios, to było klejmo, ciosno, naprawdę bardzo dużo różnych nazw funkcjonowało. Podejrzewam, że to wynikało po prostu z racji tego, że gdzie, w jakim regionie zostało wykonane, tak? Takie słowo dotyczące danego regionu. Czyli tak, mamy pierzchnię, albo nazywaną również pierzchnią. To jest takie nic innego, po prostu takie większe dłuto. I pozwalało na to, żeby wyrąbywać dosyć duże kawałki drewna, z tym, że to pozwalało tylko uderzać w drzewo i no, ciężko było te elementy odbite, ciężko było wyciągać z drzewa. Natomiast temu służyło kolejne narzędzie, czyli cioska, albo inaczej cieślica, różnie też jest to nazywana, albo motyczka też, no, zresztą taki ma podobny kształt. Tylko tyle, że to są naprawdę bardzo ostre narzędzia, Więc taki Bartnik, podejrzewam, że też musiał żyć w dobrych układach z Kowalem, żeby mógł mu właśnie wykonać dobre narzędzia, które będą długo służyły, bo tak jak powiedziałem, to było główne zadanie Bartników, wykonywanie właśnie Barci. Oni się głównie na tym skupiali. I to służyło do niczego innego, jak tylko pogłębiania takiej barci, czyli po prostu trzeba było w głąb drzewa uderzać taką cieślicą po to, żeby ją cały czas pogłębiać, a ona musiała mieć no tak głębokości, powiedzmy, że te 30-40 cm, no to przynajmniej. No wiadomo też, jakby trzeba było wziąć pod uwagę to, jak szerokie jest drzewo, no bo nie można było zostawić tyle, bo jak się zostawiło tyle, to drzewo praktycznie momentalnie się mogło złamać. Czyli te ścianki musiały być też dosyć grube. Co tutaj jeszcze jest? Mamy jeszcze takie zwykłe dłuto, to jest do wyrównywania, do na przykład wykonywania takich drobnych otworów w barci. Czyli takie narzędzie, powiedzmy, pomocnicze. Ale tutaj jeszcze jest, czyli tak, mieliśmy to dłuto i tu jest jeszcze skobliczka. Skobliczka to jest takie kółeczko, które jest też tutaj bardzo ostre. I to służyło do tego, żeby wygładzić taką barć, czyli wkładano tutaj za trzonek, trzymano i wkładano do środka i tak przejeżdżano po ściankach po to, żeby je wygładzić. Czyli to było też tak naprawdę narzędzie pomocnicze. Jakby dwa główne, które służą do tego, żeby w ogóle barć powstała, to jest pierzchnia i cieślica. To są te narzędzia, którymi właśnie Bartnik operował w dużej mierze. No i tak wygląda to wewnątrz, jak jest tylko taka świeżo wydziana barcz, tak właśnie wygląda. Tutaj mamy takie podpórki, to są snozy i one służą do tego, żeby plastry po prostu nie opadły, żeby nie zarwało się, bo, żeby to wszystko się nie zarwało, bo wiadomo, że wypełnione miodem naprawdę dużo ważą. No sami Państwo wiedzą, że to są kilogramy, prawda? Słoik miodu waży dużo, a trzeba wiedzieć, że przecież w takiej barci mogło być kilka takich słoików, prawda? Więc to naprawdę sporo ważyło i żeby to się nie zarwało, to właśnie tworzono takie podpórki. Tutaj z kolei to jest oczkas i to jest miejsce, do którego właśnie podbierano miód. Czyli tu jest odpowiedź na Pani pytanie, czy dokarmiano pszczoły. Otóż właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dokarmiano, ale miód wybierano tylko do tego oczkasa, po to, żeby to, co jest do samej góry, jak to się mówi, głowy barci, zostawiano po to, żeby pszczoły miały ten zapas na zimę i mogły przetrwać zimę. Natomiast jak w ogóle też zachęcano pszczoły do tego, żeby one... Aha, bo jeszcze tutaj one wchodziły, tylko tutaj oczywiście nie da rady tak uchwycić tego na zdjęciu, więc jest taki otwór, którym one wchodzą. No i to można było wyciągnąć, to była taka ruchoma część. Natomiast jak zachęcano w ogóle pszczoły do tego, żeby one się zalęgły, zagnieździły w takiej barci? Otóż przybijano, bo to są gwoździe, więc mówię dlatego przybijano. To są gwoździe zrobione z drewna kalinowego i one są podbijane właśnie do tej głowy barci. I to są takie plastry, takie malutkie fragmenty plastrów. Dodatkowo jeszcze na przykład zachęcano pszczoły różnymi ziołami, różnymi kwiatami, albo na przykład też smarowano wnętrze barci, smarowano na przykład propolisem. To też było taka dosyć dobra zachęta do tego, żeby pszczoły się tam pojawiły. I tak jak mówię, no tutaj była totalna przypadkowość. Tutaj to nie jest tak, jak dzisiaj pszczelarz robi, że przenosi rodzinę z jednego ula do drugiego. Tutaj tego w ogóle nie robiono. Tylko pszczoły albo im się spodobała dana barć i tam się zagnieżdżały, albo nie. Bartnik po prostu czekał. Więc tutaj mówię, jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że to była hodowla, to jest trochę słowo takie na wyrost, bo to była tutaj naprawdę duża doza przypadkowości. I jeszcze istotna sprawa, te plastry trzeba było umieścić w odpowiednim kierunku. To znaczy, no, to żeby, prawda, nie wchodziły na siebie, żeby była pomiędzy nimi jakaś wolna przestrzeń i też żeby, tak jak Bartnik kontrolował barć, to żeby mógł po prostu mieć dla siebie dogodne ustawienie tych plastrów, więc on musiał już to wcześniej przemyśleć. Ale też jeszcze jest jedna ważna kwestia. Wiadomo, że komórka pszczela ma kształt sześciokąta, więc chodziło o to, żeby ta ostra część sześciokąta była skierowana właśnie tutaj do góry. Nie w ten sposób, tylko w ten. Tak właśnie umiejscowiano te plastry. To było dosyć istotne. No i Jak już ta Barć powstała, to Bartnik ją zamykał, no i tak jak mówię, czekał na to, aż pojawią się tam pszczoły. Jak się pojawiły pszczoły, no to wiadomo, dobudowywały te wszystkie plastry i przychodziła jesień, czyli ten najlepszy moment dla Bartnika po to, żeby zebrać owoce pracy swojej, ale przede wszystkim pracy pszczół. I to jest właśnie taki kadłubek, to jest z drewna lipowego, takie wiaderko wdrążone i tam on się wspinał z takim wiaderkiem, to co podciął, te plastry, które podciął, to wkładał od razu do tego kadłubka i to ze sobą ściągał na ziemię. Ile miodu można było z takiej Barci wyciągnąć? No niezbyt dużo, dlatego też to była jedna z przyczyn, że bartnictwo zaczęło zanikać na rzecz pszczelarstwa. No bo w Barci można mieć, zależy też od wielkości Barci, ale mniej więcej to jest około 3, 8 niektórzy podają, no różnie, ale to jest kilogramów, także no to nie jest jakoś bardzo dużo, bo z jednego ula można dużo więcej wyciągnąć, mało tego, z ula się wyciąga miód kilka razy w roku, no to też zależy jeszcze, jakie są pożytki, czyli jakie mamy rośliny dookoła ula rosną i co mogą przynosić, jaki nektar mogą przynosić pszczoły, to jest bardzo dużo od tego zależy, natomiast jeżeli chodzi o ul, to można wyciągnąć i 15, i 30, a słyszałem o takich, co i nawet potrafią 150 kg z trzech uli na przykład, prawda? Czyli wychodzi, że 50 kg na jeden ul. No to jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tą Barć, no to tam ta efektywność była niezbyt wysoka, bo to mówię, było kilka kilogramów. Ale trzeba pamiętać też, że taki bartnik, jak miał naprawdę do przejścia kilkadziesiąt albo jeszcze więcej tych barci, to naprawdę tego miodu mogło być całkiem sporo. No i jeszcze należy powiedzieć, że w średniowieczu ceniono jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj w zasadzie ma dużo mniejsze znaczenie. Chodzi oczywiście o wosk, który przecież świece, prawda, no to był bardzo ważny materiał właśnie do produkcji czegoś, co nam oświetli, prawda, jakieś pomieszczenie, kościół, to było bardzo ważne. Natomiast dzisiaj już wosk ma trochę mniejszą rolę. Już na przykład nie pozyskuje się tak mocno wosku, jak właśnie wtedy w średniowieczu. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o miód. A miód bartny, no to jest nic innego jak dzisiaj taka atrakcja, można powiedzieć, turystyczna. Jak ktoś jedzie w jakiś region, gdzie właśnie barcie są, no to wtedy warto spróbować. Ale bardzo drogi miód, bo taki słoiczek, o taki, kosztuje 50 zł. Także niestety jest to droga rzecz. Czy jest różnica w smaku? Mi się wydaje, że jest, ale to też ktoś powie, że nie ma, ktoś powie, że jest. Naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa. Mi się wydaje, że jest. Też wiadomo, że najlepiej smakuje taki miód bartny, jak się go zje prosto z barci. Tak prawie, że z plastra. No to rzeczywiście jest tak, że człowiek naprawdę jest zadowolony z tego, że się to udało. No bo to też nie jest takie proste, żeby dzisiaj właśnie miód bartny otrzymać. Ale są tacy ludzie, którzy się tym zajmują, tylko no niestety, to jest miód dosyć drogi. Dzisiaj ja niestety nie mam takiego miodu, ale mam mnóstwo innych też ciekawych, ale to będzie później. Kim był Bartniczek? No więc Bartniczek to nic innego jak po prostu niedźwiedź brunatny, który kiedyś w Polsce żył naprawdę na obszarze całego kraju. Dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie mamy w górach, tak? Tylko w zasadzie południe naszego kraju zamieszkują niedźwiedzie. No i co warto jeszcze powiedzieć, taka ciekawostka, ostatnio się dowiedziałem, że dawno, dawno temu, no to musiało być naprawdę bardzo dawno, jak Warszawa jeszcze była naprawdę niewielkim miastem, no to wiem, że niedźwiedzie były na Jazdowie, czyli w okolicach po prostu dzisiejszego Parku Łazienkowskiego. Tam normalnie chodziły niedźwiedzie, tam urządzano na nie polowania. Czyli w Lesie Kabackim, tu gdzie jesteśmy, no śmiało można powiedzieć, że najprawdopodobniej też niedźwiedzie tutaj bywały. No dzisiaj wiadomo, w zasadzie tylko południe kraju. No i jak wiadomo, niedźwiedzie wbrew pozorom i wbrew swoim wyglądają na bardzo zwierzęta potężne, może mało sprawne, ale kto miał do czynienia z niedźwiedziem albo widział chociaż na filmie na przykład, jak one się poruszają, to wie, że to jest bardzo sprawne zwierzę i naprawdę człowiek jest bardzo niesprawnym zwierzęciem w porównaniu z niedźwiedziem. Widział ktoś na przykład, jak niedźwiedzie biegają? Widział ktoś z Państwa, jak biegają niedźwiedzie? Niedźwiedź jest naprawdę bardzo sprawny i bardzo szybko się przemieszcza przez las. Także my nie mamy naprawdę najmniejszych szans w spotkaniu z niedźwiedziem, jeżeli chodzi o na przykład ucieczkę, jakby ktoś chciał uciekać. A i właśnie, no i to właśnie chciałem powiedzieć, że to, co widać tu na zdjęciu, że one się wspinają na drzewa, dokładnie. One naprawdę się potrafiły wspinać na drzewa dosyć dobrze, czyli duże zwierzę, ciężkie zwierzę, ale mimo wszystko robiło to naprawdę sprawnie. Taka ciekawostka przy okazji też, dzik wygląda też na duże i masywne zwierzę. Biega bardzo szybko po lesie. Naprawdę one potrafią momentalnie się przemieszczać i bardzo sprawnie przemieszczają się, przeskakują przez jakieś rowy, dołki. Naprawdę, człowiek by się zaraz pewnie przewrócił i tyle by z tego było, z tego biegu. A takie zwierzęta są naprawdę do tego świetnie przystosowane. Dlaczego lubią miód? To jest dobre pytanie, bo w zasadzie niedźwiedź jest zwierzęciem wszystkożernym. One bardzo lubią w ogóle słodkie rzeczy, bo i nie tylko miód, ale przecież i jagody. To jest coś, za czym naprawdę niedźwiedzie przepadają. I inne owoce leśne bardzo lubią. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. To jest biologia, to jest biologia. Myślę, że po prostu tak jak niektóre zwierzęta są do tego stworzone, że jedzą tylko rośliny, tak i mają takie upodobania, tak właśnie z niedźwiedziem jest tak, że on właśnie sobie też upodobał ten miód. No i był przez to właśnie, z racji tego upodobania miodu, był straszną zmorą dla bartników. Oni go nie lubili, no bo im po prostu niszczył barcie, bo wiadomo, niedźwiedź się dostawał tak, że bardzo często niszczył. Zresztą do dnia dzisiejszego jest tak, że pszczelarze często mają za złe niedźwiedziom to, że się dostają na pasieki i po prostu pasieki roznoszą w pył. Bo taki niedźwiedź po prostu, żeby się dostać do ula, no to co? Po prostu niszczy ten ul, czyli go rozbija w drobny mak. No i dostaje się do miodu, więc i to do dzisiaj się zdarza niestety, że niedźwiedzie wchodzą na tereny pasiek, niszczą zupełnie, no oczywiście w górach, tak, tam gdzie te pasieki są. No i do dzisiaj niestety jest cały czas ten zatarg na linii właśnie pszczelarz niedźwiedź. Kiedyś ich było dużo więcej, więc stanowiły dosyć duże zagrożenie. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej, tak naprawdę tylko właściwie na południu kraju, tylko muszą się ci pszczelarze mierzyć z takim problemem. Ale bartnicy sobie dawali radę bardzo prosty sposób z niedźwiedziami. Otóż wiadomo, też nie zawsze to stosowano takie rozwiązanie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Tworzono taki klocek drewniany, wieszano na linię, czyli powstawało wahadełko. To jest po prostu samobitnia, tak to się nazywało. Dlaczego samobitnia? Bo niedźwiedź sam się bił, jak sama nazwa wskazuje, i chodziło o to, żeby taki niedźwiedź jak wchodził, to żeby mu utrudnić dostanie się do kłody czy do barci przez taki właśnie dyndający klocek. I jak niedźwiedź podchodził, to on uderzał ten klocek się odchylał, ale wiadomo jak to wahadło, za chwilę wracał ten klocek i uderzał tego niedźwiedzia. No więc niedźwiedź jeszcze raz mocniej, no i jeszcze raz mocniej. W pewnym momencie tak mocno wyrzucał ten klocek, że klocek uderzając w niego go strącał z drzewa. Więc to bardzo mocno utrudniało niedźwiedziom dostanie się do kłody. Tutaj też taka ciekawa rzecz, takie kolce, prawda, które też bronią właśnie dostępu przed no na przykład niedźwiedziami. Myślę, że na kuny to akurat nie byłby dobry sposób. Ale co jeszcze robił człowiek? No wiadomo, Polak potrafi, więc pod drzewem jeszcze na przykład robiono tak zwane wilcze doły albo po prostu wbijano zaostrzone takie pale po to, żeby niedźwiedź się po prostu nabił. Czyli nie dość, że człowiek mógł w prosty sposób ochronić swoją barć, to jeszcze mógł mieć niedźwiedzia upolowanego. Więc jakby dwie korzyści naraz z takiego prostego, z takiej prostej rzeczy, jaką był ten klocek i chociażby te zaostrzone właśnie fragmenty drewniane wystające z ziemi. Albo właśnie takie na przykład wilcze doły gdzieś tam wykonane dookoła drzewa. Aha, jeszcze a propos zwierząt, to jakby my kojarzymy głównie tego niedźwiedzia za takiego najważniejszego wroga pszczół i zwierzę, które się zakrada do do pszczół, do uli, do barci, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne zwierzę. Pszczoły mają wielu swoich wrogów naturalnych. Na przykład to są chociażby sikorki bogatki, które każdy zna i pewnie jak ktoś z Państwa dokarmia zimą, to wie, że te takie, które mają żółty brzuch i czarną pręgę przechodzącą przez ten brzuch, no to jest właśnie sikora bogatka i one potrafią na przykład gdzieś się usadowić przy ulu i polują po prostu na pszczoły, które wylatują z tego ula. Więc w lesie oczywiście też to się działo, tak? Ja zresztą nawet tutaj u nas na terenie byłem świadkiem, jak właśnie taka mała sikorka uganiała się za pszczołą. Pszczoły oczywiście bardzo sprytnie też latają, dosyć szybko zmieniają kierunek lotu, tak żeby uciec takiej sikorce, no ale sikorka też jest bardzo sprawnym ptakiem i też się... Bardzo w ogóle to jest ciekawe zjawisko, takie uganianie się tego małego ptaszka za takim owadem. Natomiast no, co jeszcze? Dzięcioły. To był duży problem. Dzięcioły wykuwały, niszczyły po prostu drewno, więc one mogły się dostać. Zresztą do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że do uli dostają się, szczególnie zimą, dostają się głodne dzięcioły. Jest taki dzięcioł zielony, który zjada przede wszystkim mrówki, ale pszczołami też nie pogardzi, jak jest głodny. I zdarza się tak, że po prostu zimą one rozkuwają ule, wchodzą do środka, a wiadomo, że jak wszystkie owady są bardzo wrażliwe na zimno, więc taka pszczoła po prostu staje się bardzo ospała w momencie, kiedy jest zimno i on ma bardzo prostą zdobycz. A tak przy okazji, czy wiedzą Państwo, co robią pszczoły zimą? Właśnie, to jest najczęstsza odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że to jest błędna odpowiedź, bo oczywiście one nie śpią, tylko one są cały czas aktywne i one cały czas funkcjonują. Tylko tyle, że ich funkcjonowanie ogranicza się do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest, w zasadzie nie wiem, od której zacząć, bo w zasadzie one się powtarzają cyklicznie, jakby jedna wynika z drugiej. Otóż chodzi o to, żeby się ogrzać, czyli żeby mieć cały czas tą stałą temperaturę. W takim ulu naprawdę potrafi być bardzo, bardzo ciepło. 20 stopni więcej nawet, spokojnie. Czyli tak jak mamy w mieszkaniach. Zresztą mrówki, też owady społeczne, też potrafią właśnie się ogrzewać. W mrowiskach w zimę jest na przykład 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W każdym razie, wracając do pszczół, pszczoły się ogrzewają, zawiązują taki kłąb, czyli bardzo ciasno są ze sobą złączone i drżeniem swojego ciała powodują, że ta temperatura wzrasta. Natomiast, i one się oczywiście wymieniają, te, które były w środku tego kłębu, wychodzą na zewnątrz, cały czas one się tam poruszają, ale de facto cały czas są ze sobą zbite w taką jedną dużą kulę. Natomiast jeżeli chodzi o drugą czynność, bo to już powiedziałem, ogrzewanie, a druga czynność to po prostu trzeba mieć energię. Trzeba czerpać energię do tego, żeby móc się ogrzewać, żeby móc się ruszać, w związku z tym jedzą, tak? Czyli jedzą to, co sobie zgromadziły, albo to, czego im nie zabraliśmy podczas jesiennego miodobrania. No i to jest w zasadzie tyle. One nie wylatują. Chociaż powiem szczerze, że przy teraz takich zimach, jakie się trafiają, bardzo słabych, no to ja w tym roku obserwowałem pszczoły, które wylatywały z ula i w styczniu, i w grudniu, i w styczniu i w lutym, a w zeszłym roku to w ogóle wylatywały pszczoły, pamiętam, na Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie wylatywały. Także w ogóle coś, co nie powinno mieć miejsca. Takie zimy nie są zbyt dobre dla pszczół, bo pszczoły to je dosyć mocno rozregulowuje. Ona lepiej, żeby cały czas siedziała i czekała na wiosnę, niż żeby trochę wylatywała. Poza tym wiadomo, pszczoła, która wyleci, może już mieć problem z powrotem. Więc to jest taka problematyczna sprawa dzisiaj dla pszczelarzy. I jeszcze może powiem przy okazji taką rzecz, że pszczoły wcale nie są wrażliwe na zimno. To znaczy są wrażliwe, ale jeżeli tworzą właśnie ten kłąb, to one przeżyją nawet i minus 30 stopni. Natomiast, bo one potrafią, właśnie mają ten mechanizm ogrzewania się. Więc one potrafią to robić. Natomiast jeżeli chodzi o inny czynnik, który jest dla nich dużo gorszym problemem, dużo większym zagrożeniem, to jest wilgoć. One muszą mieć sucho. Może być zimno, ale muszą mieć sucho. Jak jest wilgoć, to wtedy jest dla nich fatalnie, bo one wtedy, wtedy w ogóle na przykład pojawia się grzyb na przykład w ulu, w barci, no i to jest już dla nich niezbyt dobra sytuacja. Parę pojęć. Nie chcę tu zanudzać tymi pojęciami, bo wiem, że to jest nic fajnego, jakieś definicje, ale chciałem powiedzieć tylko, chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że jak to w każdym zawodzie bywa, są nadane czynności, dane narzędzia, dane procesy są specyficzne nazwy. No i tak oczywiście w bartnictwie również były takie nazwy. O Boże, mówiłem. Tutaj może z takich ciekawszych to zwrócę uwagę na królową, bo o tym też wspominałem, ale nie mówiłem, że tak to się nazywa. To jest drzewo z trzema barciami, czyli to bardzo nieliczne zjawisko. Bo dwie to jeszcze się zdarzało, ale trzy naprawdę było rzadko.

robi nam się dosyć duża odległość, a to wszystko musi się zmieścić na drzewie, które, no wiadomo, na samym końcu ta ostatnia barcia nie może być na takiej szerokości drzewa, prawda? Tylko to drzewo też musi być dosyć szerokie, więc znaleźć takie drzewo po prostu było trudno. No dzisiaj mi się wydaje, że byłoby chyba już niemożliwe, żeby znaleźć takie drzewa, bo po prostu dzisiaj drzewa osiągają w Polsce 120-150 lat i je się po prostu wycina, tak? Starsze drzewa znaleźć, no to w zasadzie rezerwaty, parki narodowe. I w zasadzie tyle. Leziwo. To będę Państwu pokazywał, jak już sobie wyjdziemy. Właśnie, to jeszcze, to też wspomniałem, że to też jest poza cieślicą, na przykład motyczka. No ale to już zwracałem uwagę, że w różnych regionach różnie nazywano niektóre narzędzia. Ogacenie, to jest ciekawe, bo to jest nic innego jak po prostu ocieplenie. Czyli najczęściej to były na przykład gałązki, jakieś świerkowe, brzozowe, które przywiązywano do takiej barci po to, żeby raz, żeby utrudnić dostęp do dzięciołom na przykład albo kunom. Wbrew pozorom to była dosyć niezłe zabezpieczenie, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonać to jesienią po miodobraniu, po to, żeby taką barć ocieplić. No i mamy jeszcze na przykład ostrew. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo bartnicy wchodzili na drzewa nie tylko za pomocą leziwa, ale też wykorzystywali na przykład taką ostrew. No i ta ostrew to jest nic innego jak najczęściej taki dosyć długi fragment drzewa świerkowego. Dlaczego świerkowego? Bo świerki są bardzo mocno rozgałęzione. One mają bardzo dużo rozgałęzień różnych. Nawet takie młode. No i to właśnie do tego młode drzewa dedykowano. I podcinano taki ten fragment drewniany, podcinano z tym, że zostawiano, jak mamy ten fragment drzewa, to zostawiano, prawda, fragmenty takie wystające. Czyli nie ścinano całych gałęzi, tylko takie fragmenciki zostawiano. Powstawała taka drabinka i potem się po prostu człowiek spinał. To była taka dodatkowa jakby pomoc, żeby się dostać do tych barci, które nie są wysoko rozlokowane. Siadanka to mówiłem, o śniot, to jest też ciekawe, bo śniot to jest taka gruba deska, która jest zawieszona na barci, która właśnie utrudnia dostęp. Jeszcze tak na takich dwóch kołkach widoczna, gdzieś tam nawet w Puszczy Białowieskiej zachowało się jeszcze coś takiego. To jest już nawet no muszę powiedzieć, że taka niezwykła rzadkość, żeby coś takiego mogło się znaleźć jeszcze. I tu jeszcze na samym końcu ten znak bartnika wycinany na drzewie. Proszę bardzo zwrócić uwagę, ile ma różnych nazw. Jest znamie, cecha, ciosno, klejmo, nacios, nakłodzenie, signum. To jest wszystko jedno i to samo, ale ma wiele różnych nazw. No i jeszcze chciałem pokazać takie archiwalne zdjęcia, które się zachowały. Tak jak mówiłem, tych zdjęć jest naprawdę bardzo niewiele. To jest Filimon Waszkiewicz. Mówi się, że to był ostatni bartnik Puszczy Białowieskiej. To był człowiek, który uczył się od swojego ojca bartnictwa i jeszcze znał, wiedział, jak to bartnictwo wyglądało w Puszczy Białowieskiej, mógł tego sam doświadczyć. To była ostatnia osoba, która mogła o tym powiedzieć. Zresztą on też pomagał później w odtwarzaniu różnych narzędzi, różnych właśnie na przykład leziwa do Muzeum Białowieskiego. I no właśnie, tak jak wspomniałem, to mówi się, że to jest ostatni człowiek, który dotknął jeszcze bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W zasadzie no u nas trzeba powiedzieć, że na terenie Polski myślę, że ostatni bartnicy zmarli jakoś w okolicach pewnie przed II wojną światową. I wtedy w zasadzie już możemy mówić śmiało, że to jest definitywny koniec bartnictwa w Polsce, ale tak naprawdę to się zaczęło już dużo wcześniej. Tylko to powoli się chyliło ku upadkowi. No i teraz jeszcze parę słów może o tych naszych polskich bartnikach, ale to już współczesnych. To jest akurat tutaj trzech moich kolegów, którzy są, myślę, że śmiało można powiedzieć, pasjonatami bartnictwa i bardzo mocno działają, żeby to bartnictwo na ziemiach polskich dzisiaj przywrócić. Z tym, że wiadomo, bartnictwo nie będzie, na pewno myślę, że już nigdy nie będzie zawodem tak jak kiedyś. Raczej będzie to wszystko na zasadzie atrakcji turystycznej, pewnej ciekawostki, też może takiego podtrzymywania naszej kultury, bo to jakby nie patrzeć, naprawdę była bardzo ważna część naszej
naszej kultury i gospodarki też. Naprawdę to była

0: istotna sprawa, takie bartnictwo i ten miód. W ogóle Polska słynęła kiedyś naprawdę bardzo mocno z produkcji miodu. Już w czasach średniowiecza było głośno o Polsce ze względu na to właśnie płynne złoto, jak to się mówiło, określało. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy osoby tutaj, to mamy, powiem parę słów, bo warto zwrócić uwagę też, czym oni się posługują i w ogóle w jaki sposób działają. Więc moje zacznę tutaj, to jest Andrzej. Andrzej działa w Puszczy Spalskiej, on jest leśniczym, a przy okazji właśnie pszczelarzem i z racji tego właśnie, że jest związany tak mocno z lasem i z pszczołami, to w 2007 roku uczył się od samych baszkirów, którzy tutaj przyjechali z Parku Narodowego Szulgantasz, przyjechali do Polski po to, żeby uczyć Polaków bartnictwa, bo tam jeszcze się zachowało bartnictwo w takiej formie niezmienionej. Ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie i przyjechali tutaj do Polski uczyć nas Polaków bartnictwa. No i właśnie Andrzej razem z Tomkiem byli pierwszymi uczniami. Tych właśnie baszkirów, którzy przekazywali te tajniki bartnictwa. I to też ciekawe, bo Andrzej przejął ten sposób baszkirski wchodzenia na drzewo, to pokażę na kolejnej fotografii. Natomiast Tomek, on również działa w Puszczy Spalskiej, tam to w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. I on z kolei wykorzystuje tutaj sposób polski, jest wierny właśnie temu polskiemu sposobowi. Ja z kolei od niego się uczyłem wszelkich różnych tematów właśnie związanych z bartnictwem. I oni bardzo mocno tam rozwijają to bartnictwo. Natomiast drugi region jeszcze w Polsce, gdzie kolejna puszcza, bardzo ważna, to jest tam, gdzie działa kolejna osoba, to jest Piotrek z Puszczy Augustowskiej. On z kolei tam bardzo mocno też się wkręcił w ten temat bartnictwa, do tego stopnia, że nawet sobie właśnie taki zorganizował taki strój bartnika. Też wykorzystuje polski sposób, czyli wdrapuje się drzewo na leziwie. No i tu właśnie chciałem pokazać, jakie są różnice między tym sposobem baszkirskim a polskim. To jest sposób baszkirski, czyli polega to na tym, że mamy kiram, a kiram to jest taki pas i ten pas zarzuca się dookoła drzewa, podwiązuje i tutaj na lędźwiach się utrzymuje człowiekowi. I w zasadzie można stać na drzewie, tak się opierać i spokojnie można stać. Natomiast na drzewo się wspina po takich schodkach, które są wydrążone, jest drzewo po prostu okaleczone w tych miejscach. I na samym końcu jeszcze zakłada się taką ławeczkę. Taką ławeczkę i na tym się staje i dopiero wtedy ma się dostęp do całej barci. Natomiast polski sposób jest dużo mniej inwazyjny, jeżeli chodzi o drzewo. Nie kaleczy tak drzewa, na pewno jak ten sposób baszkirski. No i też na pewno dosyć mocno utrudnia dostęp do barci osobom niepowołanym. No bo wiadomo, że tutaj to jak ktoś będzie chciał, no to po tych schodkach lepiej, gorzej, ale jakoś tam da radę. Natomiast tutaj to już tylko trzeba mieć leziwo i nic innego. No chyba, że ktoś jest arborystą jeszcze, to może dać radę. Natomiast zarzuca się takie leziwo, ja to dzisiaj pokażę, i się wspina na drzewo bez żadnych tam kołków, bez żadnych schodków i tak dalej. No i to wykorzystuje Tomek razem z Piotrkiem. Tutaj Piotrek akurat właśnie nie wiem, czy ściąga, czy podciąga w każdym razie ten kadłubek, czyli to, w czym się znajduje miód, dopiero co wybrany. No i właśnie, jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć tak już na koniec. Jak to jest z tym bartnictwem? Dlaczego w ogóle bartnictwo nie przetrwało? Więc przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele. To nie jest tylko jedna przyczyna i koniec. Tylko tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego akurat bartnictwo upadło? Więc o paru rzeczach już mówiłem, ale teraz sobie tak wszystko, całą taką listę tutaj pokażemy. Więc
1: słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zaczęły się pojawiać takie ule kłodowe, bo człowiek jest generalnie istotą leniwą. No i po prostu nie chciało mu się wchodzić wysoko na drzewa, nie chciało mu się chodzić do lasu z tym leziwem. Stwierdził, a może by tak sprowadzić pszczoły do parteru. albo w ogóle jeszcze najlepiej pod samą zagrodę. No i tak właśnie okazało się, że pszczoły też mogą tak funkcjonować i też mogą w ten sposób latać, też zbierać pożytki, więc człowiek sobie pomyślał, po co do tego lasu chodzić, po co się wspinać na te drzewa, jeszcze narażać swoje zdrowie, życie, to lepiej sprowadzić pszczoły pod zagrodę. No i tak właśnie się stało, dlatego właśnie te ule kłodowe stawały się coraz bardziej popularne. No i tak jak mówiłem, ta data 1888 rok, w zasadzie w Puszczy Białowieskiej to jest w zasadzie definitywny koniec bartnictwa. No i też to jest bardzo ciekawe, że z racji tego, że postęp cywilizacyjny cały wymagał tego, żeby pozyskiwać coraz więcej drewna, no to pewnym nieracjonalnym gospodarowaniem było wykorzystywanie drzew zdrowych, w pełni silnych, bez żadnych chorób na drzewa bartne. Lepiej byłoby to drzewo wykorzystać na przykład na surowiec, na jakieś elementy na przykład konstrukcyjne, czy do czegokolwiek innego, a nie akurat na to, żeby sobie stało i jeszcze w nim dłubać jakąś dziurę. No więc stwierdzono, że najlepiej na barcie przeznaczać drzewa chore, próchniejące, opanowane przez pasożyty, a wiadomo, że to też z kolei pszczołom zbytnie nie sprzyjało, więc ustanowiono po prostu, no bartnicy się temu sprzeciwiali, chcieli od tego odejść. I tutaj właśnie taki przykład ula kłodowego, czyli, bo w ogóle pierwotna forma ula jest taka, że to jest zwykły fragment drzewa wycięty, postawiony na ziemi i tam jest po prostu wydrążona taki otwór, tam się pszczoły gnieździły. Natomiast, no jeszcze taki zadaszony, prawda, bo tak jak mówiłem, wilgoć jest bardzo dużym problemem dla pszczół, dlatego żeby to uniknąć, no to stosowano właśnie takie różne daszki. No a tutaj już takie różne wymysły, to już ludzie sobie tutaj tworzyli, bo przecież na pewno Państwo kojarzą, że są też ule w postaci, w kształcie na przykład różnych ludzi, świętych na przykład, czasami różnych domków. Były na przykład ule, które były wykonane na kształt na przykład ratusza poznańskiego, niedaleko właśnie Poznania w Swarzędzu, jeżeli się nie mylę, jest muzeum pszczelarstwa i tam właśnie są takie różne ule pokazane. Na przykład jest ul właśnie w kształcie ratusza. Także naprawdę tu była różna kreatywność naprawdę nie znała granic. Co jeszcze? Względy ekonomiczne po prostu, czyli pasiecznictwo było po prostu bardziej opłacalne. Nie trzeba było właśnie, no już skracało się sam czas dojścia na przykład do takiej barci, prawda? Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było iść do lasu, tylko wystarczyło przekroczyć próg własnego domu i w zasadzie miało się pasiekę pod nosem. Więc to ten czas pracy, czas nawet samego dojścia do pszczół już się bardzo mocno skracał. Gwałtowny wyrąb lasów od początku XIX wieku. No to też już na to zwróciłem uwagę, że postęp cywilizacyjny wymagał, żeby te drzewa wycinać. Drewno było cały czas potrzebne, więc drzew ubywało, a wraz z nim niestety i barci, i bartników, i pszczół. Wprowadzano wysokie podatki, które, no wiadomo, podatki wielu zniszczyło, więc też i bartników to niestety dotknęło. I oczywiście wiadomo, bartnicy się temu sprzeciwiali, ale niestety no to też jakby była jedna z przyczyn, że bartnictwo upadło. Czasami pozwalano hodować pszczoły w drzewach nieprzydatnych w lesie. No to jakieś sporadyczne przypadki. Puszcza Radomska, Świętokrzyska, Białowieska. Czyli nieprzydatne, no to czyli właśnie chore, spróchniałe, opanowane przez grzyby, pasożyty, no takie drzewa. A jak mówiłem wcześniej, to pszczołom w żaden sposób nie sprzyjało. No i co jeszcze? Cukier też. Po prostu miód był zawsze drogi. Więc ludzie szukali jakiegoś taniego produktu, który mógłby zastąpić miód. No i oczywiście był nim cukier, a to z kolei cukier spowodował, że właśnie upowszechniło się no, spożycie, szczególnie właśnie wśród ludności miejskiej. Ludzie więcej spożywali cukru aniżeli miodu, w związku z tym też bartnicy mieli problem, żeby się przebić z tym swoim produktem, żeby go móc sprzedać. Rozkwit handlu kłodami bartnymi. No, jeżeli ktoś stwierdził, zauważył, że jeżeli te kłody są dobrym miejscem, gdzie można te pszczoły hodować, no to w związku z tym może by spróbować też nimi handlować. No mówię, człowiek Polak potrafi. Więc padł ktoś na taki genialny pomysł, to się szerzyło, zaczęło się rozwijać ten handel właśnie kłodami. No i niestety, ale to też Bartnikom nie sprzyjało. Taka ciekawostka, podczas powstania styczniowego obowiązywał zakaz wstępu do lasu, natomiast Bazyl Szpakowicz, Polak, woził powstańcom do Puszczy Białowieskiej żywność. No to był właśnie Bartnik, dlatego on w jakiś tam sposób też pomagał powstańcom, przez to, że no, dostawał się do tego lasu, więc ich wspomagał żywnością. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Skoro było mniej bartników, to i było mniej nauczycieli bartnictwa, a w związku z tym, jak było ich mniej i też podejrzewam, że byli trochę mniej wyszkoleni, to powodowało to niski poziom wiedzy, no a w konsekwencji nieopłacalność. Jeżeli ktoś nie umie czymś się zajmować, nie zna pewnych tajników, nie zna pewnych procedur, no to jest mu dużo trudniej. Musi sam do tego dochodzić. Czasami może dochodzić do tego latami. Łatwo się zniechęcić. Prowadzi to też do właśnie nieopłacalności, więc ludzie z tego łatwo rezygnowali. No i taka chyba jedna z głównych przyczyn to rozwój po prostu pszczelarstwa. Pszczelarstwo się zaczęło dosyć mocno rozwijać. Zaczęto budować właśnie ule, ramki różnego rodzaju, no i dlatego też właśnie bartnictwo nie przetrwało. No i tutaj jeszcze chciałbym tylko zaprezentować zdjęcia z tego, co zaraz zobaczymy, bo to jest kłoda, która była wieszana tutaj u nas. Za chwileczkę sobie wyjdziemy, to zobaczymy. I to jest właśnie taka próba wprowadzenia pszczół do lasu. Ponowna próba wprowadzenia pszczół do lasu. Staramy się też właśnie pszczołom w taki prosty sposób pomóc. Na razie ona jest jeszcze nie zasiedlona, ale liczymy na to, że ona w końcu będzie zasiedlona, że się to uda. I pszczoły też zawitają do Lasu Kabackiego. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Na razie wiszą dwie, będzie pewnie więcej. Na razie czekamy, bo mówię, tutaj jest pełna przypadkowość. Nie wiadomo, kiedy pszczoły się pojawią i w ogóle, czy się pojawią też. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych pszczół było dużo więcej niż dzisiaj. No dobrze, to jeżeli chodzi o prezentację, to by było tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o miodzie. Może tak, na początku w ogóle, dlaczego pszczoły produkują miód? Czy ktoś z Państwa wie? Dlaczego? Słucham? Dlaczego pszczoły produkują miód? No, słucham?
2: Na zimę, żeby jeść.
0: No dokładnie tak, oczywiście. To znaczy może nie tylko na zimę, ale w ogóle, żeby jeść, tak? No zima to jest jakby ten główny czas, kiedy będą na pewno potrzebowały, bo bez tego po prostu nie przeżyją. Ale tak, oczywiście to jest ich pożywienie. Ale czy to jest jedyne pożywienie pszczół? Czy one tylko jedzą miód? Czy coś jeszcze?
2: Rozpylanie.
0: Tak, dokładnie. Pyłek, oczywiście. Pyłek, dokładnie tak, bo jakby pożywienie pszczoły, no to jest przede wszystkim pokarm białkowy, czyli właśnie pyłek. Pyłek jest świetnym, w ogóle to jest rewelacyjna rzecz do jedzenia, także też bardzo polecam, żeby nie tylko jeść miód, który jest naprawdę bardzo zdrowy, ale też i pyłek. Ale poza pyłkiem właśnie też miód, tak? No i nektar. No to nektar, ale z nektaru wiadomo powstaje miód, tak? Bo nie, z pyłku nie powstaje miód, tylko z nektaru. No dobra, a w takim razie jeszcze chciałem Państwa zapytać, jakie są jeszcze w ogóle inne produkty? Poza miodem, co jeszcze? Poza wosk, oczywiście o tym jeszcze mówiliśmy. Co jeszcze? Tak, propolis, dokładnie tak. Propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. I kit pszczeli, po co w ogóle pszczołom ten kit? On pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest po pierwsze uszczelnieniem. Jak pszczoła ma gdzieś nieszczelność jakąś w ulu, to po prostu zalepia to kitem. Pszczoły tak się na zimę przygotowują właśnie, że uszczelniają sobie ul, zalepiając, kitując po prostu wszelkie szpary, wszelkie miejsca, gdzie na przykład się dostaje woda, albo na przykład się dostaje powietrze niepotrzebne, bo też ważne, żeby przewiew był, więc pszczoły też sobie potrafią to jakoś regulować. Dobrze, a coś jeszcze? Poza propolisem, poza woskiem, pyłkiem i miodem jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo droga. Nie? No to już było. to uwaga, to jeszcze jest mleczko pszczele, którego pozyskiwanie jest strasznie trudne, żmudne, długie, trudne i dlatego też stąd taka cena, bardzo wysoka. Ja dokładnie nie wiem, ile kosztuje mleczko, ale to naprawdę jest w ogóle zatrważająca cena. Słucham? Jak się je pozyskuje? No niestety trzeba się dostać do komórki. To nie jest tak jak miód, prawda, że wycinamy plaster dajemy na przykład do wirówki albo zwykle po prostu najprościej można po prostu go miażdżyć, tak, i ten miód wypływa. I mamy dzięki temu i miód i za chwilę mamy też wosk, więc dwa w jednym. A jeżeli chodzi o mleczko, to mleczko trzeba niejako wyciągać z komórek, bo mleczko to jest pożywienie pszczół. One się wzajemnie tym żywią i to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sposób, w jaki pszczoły się karmią tym mleczkiem, powoduje, że ma wpływ na to, jaka pszczoła się urodzi. Czyli czy będzie to zwykła robotnica, których w ulu jest oczywiście najwięcej, czy będzie to matka. Czyli matka rodzi się dokładnie z tego samego jaja, z którego rodzi się zwykła robotnica, z tym, że wpływ na to, czy powstanie matka, czy powstanie robotnica, ma właśnie pożywienie. I matka pszczela w zasadzie można by powiedzieć, że znaczy jeszcze nie matka, tylko to jajo, tak, z którego ma powstać matka pszczela, w zasadzie praktycznie jest cały czas otoczone tym mleczkiem pszczelim. Czyli matka dostaje, potencjalna matka, przyszła matka dostaje dużo więcej tego mleczka niż zwykła robotnica. Bo przecież jeszcze są trutnie, prawda? Czyli ja to zawsze, jak z dziećmi rozmawiam, no to używam tej nomenklatury bajkowej. Czyli mamy maję, no i maj jest najwięcej w ulu, ale mamy też i gucie, których jest dużo mniej. Bo ich jest w zasadzie w takiej pełnej rodzinie pszczelej. Mamy taki układ, że jest jedna matka, zawsze jest jedna matka. No w bardzo nietypowych sytuacjach są dwie, ale to nie będę o tym mówił. Natomiast są głównym jakby częścią składową tej całej rodziny, no to są oczywiście właśnie te pszczółki maje, czyli robotnice, i ich jest wiele, wiele, wiele tysięcy w jednej rodzinie. No taki ul dosyć mocny to może posiadać i nawet 50 tysięcy pszczół. Także jest ich bardzo dużo, z czego kilka tysięcy to jest tylko trutnie, to są trutnie. I matka oczywiście jest w stanie regulować, tak, czy to będzie robotnica, czy to będzie truteń. Ona ma na to wpływ. No ale trudnie, to na pewno Państwo wiedzą, zresztą się przecież mówi, że nawet przecież jest, my często używamy nawet takiego określenia, prawda? Ty trutniu, no to oznacza, że ktoś jest nierobem, tak, że jest leniwy, dokładnie. Bo co robił Gucio w bajeczce? Leżał, bardzo dobrze. Leżał, co jeszcze robił? Spał i jadł. Dokładnie tak. To były jego główne czynności, które on wykonywał. Natomiast no Maja cały czas gdzieś tam, prawda, latała i tak dalej. Także pod tym względem ta bajka bardzo dobrze pokazywała, że rzeczywiście jakby tą biologię pszczół. Natomiast jest, jeżeli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy. No poza tym, że wiadomo, to jest bajeczka dla dzieci, ale jest jedna ciekawa rzecz tutaj pokazana. Czy ktoś pamięta, jak wyglądała Maja? Chodzi mi o to, co wystawało z jej korpusika, z jej ciała. Ona miała dwie ręce i no tak, no skrzydełka oczywiście, poza tym miała dwie ręce i miała dwie nogi. No ale zabrakło jeszcze dwóch, bo pszczoła ma w sumie sześć odnóży. Czyli zabrakło nam tak, czyli nam zabrakło jeszcze tutaj dwóch sztuk, niestety. No także tak to wyglądało. Gucio też tak właśnie wyglądał, prawda? Ale poza tym, jakby ten proces cały życiowy pszczół jest bardzo ładnie pokazany, że właśnie Gucio jednak śpi, nic nie robi, niczym się nie zajmuje, a ta Maja praktycznie... Słon?
3: Cyganie też tak. Leżą.
0: No może tak, może tak. Dobrze. Tak?
3: Tytuł wykładu, pszczoły rośnie. Czy one są
0: Już tłumaczę, więc tak, generalnie, znaczy ja w ogóle tak, może umówmy się, że jak ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę pytać, jak ja będę wiedział, to będę odpowiadał. I teraz tak, pszczoły leśne, jak to jest z tymi pszczołami leśnymi? Czy one są inne niż te w ulu? Oczywiście jest bardzo, dzisiaj jest bardzo dużo różnych ras pszczół, bo są pszczoły i krainka i... W Polsce jakby te takie główne to jest właśnie krainka kaukaska, ale naprawdę one mają jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam swoich takich oddzielnych ras, także jest tego naprawdę bardzo dużo. I pszczoła leśna generalnie tak, wyróżnia się, że to jest coś innego. My oczywiście jej nie poznamy. My nie, jak mamy dwie pszczoły, to jest bardzo ciężko rozpoznać, czy ta, w zasadzie to jest niemożliwe, czy to, jaka to jest pszczoła. To trzeba po prostu, to już są badania genetyczne, to trzeba do specjalistów dać i oni wtedy są w stanie rozpoznać. Jest na przykład taka ciekawa pszczoła kampinoska i ta pszczoła kampinoska, jak sama nazwa wskazuje, Puszcza Kampinoska, ten obszar, tam zamieszkuje. No i jest nawet na terenie, jak ktoś tam zajmuje się pszczołami, nawet jest zakaz wprowadzania innej pszczoły, po to, żeby one się nie wymieszały. Tam właśnie się tego pilnuje. No i są różne, naprawdę, w zależności od tego, od rejonu, od właśnie rasy, naprawdę tych pszczół jest bardzo, bardzo dużo. A więc pszczoła leśna zasadniczo jest to taka pszczoła, która właśnie żyje w lesie, głównie jest to zwierzę, które praktycznie tam cały czas się porusza, tam żyje. Poza tym ta pszczoła leśna jest też bardziej odporna na choroby niż często te zwykłe ulowe pszczoły. Ona jest też bardziej odporna na mrozy i ona jest bardzo agresywna. Czyli, bo na przykład są takie pszczoły bakwasty i one są z kolei słyną z łagodności, ale z racji tego, że są łagodne, to są mniej też miodne i mniej tego miodu produkują. Natomiast to są naprawdę takie pszczoły, że śmiało moglibyśmy przy nich sobie, tak jak tutaj stoimy, tutaj pracować i myślę, że pewnie nikogo by nawet nie urządliły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo łagodniutkie. Z kolei te leśne są rzeczywiście agresywnymi pszczołami i one zresztą musiały być agresywne, bo to człowiek zaczął sobie regulować, prawda, żeby ta pszczoła była mniej agresywna, ta bardziej agresywna, ta mniej miodna i tak dalej, ta bardziej miodna i tak dalej. No ale te leśne musiały być agresywne, no bo one, tak jak wcześniej mówiłem, miały jednak sporo tych różnych swoich wrogów naturalnych, tak? Ja powiedziałem o sikorce, o dzięciole, o niedźwiedziu, o kunie, ale było ich więcej, no. Co z szerszeniami? Więc uwaga, szerszenie to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzęta. Tak, to znaczy ja osobiście nie zauważyłem na tyle, na ile się sam stykam z pszczołami, żeby pszczoły jakoś szczególnie ucierpiały na skutek obcowania z szerszeniami. Nie widziałem jeszcze żadnych ataków. Mało tego, widziałem na przykład, jak osy wlatywały do ula i przez pszczoły jakoś specjalnie nie były zwalczane. Więc wiem na pewno, że są takie szerszenie azjatyckie, które powodują, atakują ul i to jest walka na śmierć i życie. Naprawdę to jest, tam się straszne sceny dzieją, bo takie szerszenie atakują pszczoły. No i w zasadzie jedno ugryzienie takiego szerszenia powoduje, że pszczoła nie żyje. Więc one są naprawdę bardzo agresywne i takie, wiadomo, no wojny wśród zwierząt to jest rzecz powszechna. Ale pszczoły mają mechanizm, warto o tym powiedzieć, dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo pszczoły mają pewien mechanizm, który potrafi, one nie są zupełnie bezbronne w walce z szerszeniami. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo takie szerszenie, nie mówię o tych naszych europejskich, tylko azjatyckich, one jak wkraczają do takiego ula, to wbijają się tam jak najgłębiej, no i wiadomo, po prostu zabijają momentalnie te pszczoły. Natomiast pszczoły potrafią otoczyć takiego szerszenia, bardzo szybko muszą to zrobić, otoczyć go, żeby on nie miał możliwości pozbycia się tych pszczół, strącenia ich, czy też właśnie dalszego ich zagryzania. I one wtedy momentalnie podnoszą temperaturę ciała, bo tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią utrzymywać temperaturę ciała, przepraszam, nie temperaturę ciała, tylko temperaturę w ulu, co jest bardzo ważne na przykład w okresie zimowym, tak, żeby właśnie mieć to ciepło, żeby móc przetrwać. I tutaj robią dokładnie to samo, z tym, że robią to dużo szybciej. Szybko podgrzewają takiego szerszenia do tego stopnia, że osiągają taką temperaturę, która dla szerszenia jest już zabójcza, a pszczoły jeszcze ją wytrzymują. Czyli, krótko mówiąc, po prostu go zagotowują. Po prostu żywcem go zagotowują. No i taki szerszeń po prostu ginie. I one muszą to dosyć szybko zrobić, bo jak jest kilka tych szerszeni, to trzeba szybko je dopaść, podgrzać, zabić. I w zasadzie tyle. Ale szerszenie to jest w ogóle, swoją drogą, to też jest ciekawe zwierzę. I my w ogóle mamy ogromny strach przed pszczołami, osami, szerszeniami, trzmielami, bo żądlą. I to są w ogóle wszystko bardzo ciekawe owady, bo tak, pszczoła, w ogóle bardzo dużo osób też nie odróżnia pszczoły od osy, bo ja na przykład zanim się w ogóle zacząłem zajmować pszczołami, to pokazałem swojej mamie, jak wygląda pszczoła i osa, i ona była przekonana, że osa to jest pszczoła. Po prostu bardzo często nasze jakieś takie bojaźnie wynikają z czystej niewiedzy. My po prostu nie wiemy, jakie jest dane zwierzę, czego się po nim spodziewać, się go boimy. To samo jest na przykład z trzmielami, które są błędnie nazywane bąkami. One są one są nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne. To są zwierzęta, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Zapylają, potrafią zapylać dużo wcześniej zapylają niż pszczoły. Trzmiel potrzebuje 8 stopni Celsjusza, pszczoła potrzebuje mniej więcej 12 stopni Celsjusza, żeby wylecieć. 4 stopnie, wbrew pozorom to jest dużo. Więc jak Państwo widzą dużą, tą puchatą kulkę, czarno-żółtą, najczęściej jeszcze z białym kuprem, to proszę po pierwsze nie nazywać tego bąkiem, bo to nie ma nic z bąkiem w ogóle wspólnego. Bąk zupełnie inaczej wygląda. Jakbym miał przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to bąk wygląda bardziej bliżej mu do muchy niż do trzmiela, zdecydowanie. A druga sprawa to proszę się nie bać, bo one naprawdę muszą być bardzo mocno, w zasadzie chyba tylko przy gnieździe są w stanie zaatakować człowieka. Nam naprawdę krzywdy nie zrobią. Mimo tego, że robią dużo hałasu jak lecą, to naprawdę nie są groźne, a proszę pamiętać, że są naprawdę niezwykle pożyteczne, bo zapylają, a zapylają takie rośliny, których na przykład nie są w stanie zapylić pszczoły. No i właśnie, w ogóle nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę pszczoły, to my mówimy, prawda, o miodzie, o wosku i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejszą rzecz, jaką my mamy, najwyższą korzyść, jaką każdy z nas, każdy, absolutnie każdy tutaj nawet z Państwa siedzący dokładnie, to jest oczywiście zapylanie. Czy ktoś lubi pszczoły, czy nie lubi, czy ktoś je miód, czy nie lubi jeść miodu. I tak jest, i tak śmiało można chyba powiedzieć, to naprawdę nie będzie przesadzone, jeżeli się użyje stwierdzenia, że żyjemy dzięki pszczołom, bo dzięki pracy pszczół mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo chociażby kawę, na przykład kawę, mamy mnóstwo na przykład również przecież roślin, z których się które się wykorzystuje na przykład do tworzenia ubrań. Więc jakby jest naprawdę mnóstwo rzeczy, dzięki którym, które powstają dzięki pszczołom i ich pracy, a jest to w zasadzie praca, której no nie da się zastąpić, albo jeżeli nawet będzie człowiek zastępował, tak jak to już jest niestety w niektórych regionach w Chinach, to będziemy robić to znacznie wolniej, nieudolniej, będzie nas to bardzo dużo kosztowało, więc to jest bezcenna praca. A pszczoły teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pszczoły teraz mają swój bardzo niedobry czas. I chyba jeden z gorszych w ogóle w historii ludzkości, bo człowiek spowodował to, że bardzo mocno po prostu zdegradowaliśmy środowisko, a przy okazji zniszczyliśmy i wiele zwierząt, i wiele roślin. I bardzo cierpią niestety właśnie na tym pszczoły, które no w zasadzie cały czas muszą się zmagać z różnymi problemami. Jest ich coraz mniej. Mamy też do czynienia z czymś takim jak masowe ginięcie pszczół. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak drastyczne, ale już trzeba się obudzić.
4: Proszę bardzo.
3: Ja chciałam zapytać o problem w miastach, w ogóle w związku z tym, że mało pszczół, a zrobią jakieś skórowki, które są na dachach.
0: Tak, tak, tak. To jest dosyć powszechna, tak, to jest dosyć powszechna praktyka, że stawia się ule na dachach, faktycznie. Oczywiście są, tak, niektórzy pszczelarze mają za złe tym pszczelarzom, którzy stawiają te ule na dachach, mówiąc, że to nie jest środowisko naturalne pszczół, że to jest przecież beton, gdzie ona ma zbierać miód i tak dalej. Tu są zdania niestety podzielone. Pszczelarze się niestety wspierają. Mam nadzieję, że to nie pójdzie. Zresztą wielu pszczelarzy też ma za złe też i współczesnym bartnikom to, że się tym zajmują. Jakby też powstają różne, nie chcę powiedzieć może konflikty, ale takie sprzeczki, niesnaski właśnie na podstawie różnego patrzenia na pszczoły. Czy pszczelarstwo miejskie jest jakąś szansą dla pszczół? Ja myślę, że tak, ponieważ jak pokazują badania, pszczoły, które pozyskują miód tutaj z na przykład w Warszawie, czy w ogóle w wielu innych miastach, w Niemczech jest to bardzo popularne, ale w Nowym Jorku też stoją przecież ule na dachach i w wielu, wielu miejscach na świecie stają ule na dachach miast. Na pewno przewagą miast jest to, że oczywiście są zanieczyszczone jak najbardziej, dużo bardziej niż te tereny na przykład wiejskie, ale mają pewną przewagę nad terenami wiejskimi, chociażby taką, że nie ma oprysków, które są bardzo groźne dla pszczół i na przykład jeżeli widzą Państwo, że jedzie jakiś rolnik i wykonuje oprysk w ciągu dnia, no to raczej albo nie jest uświadomiony, albo robi to, no nie wiem z jakich powodów, ale na pewno nie pomaga pszczołom, a wręcz przeciwnie, bardzo im szkodzi, bo wtedy właśnie latają pszczoły, więc nawet jest takie zalecenie, że jak się robi, żeby robić opryski po zachodzie słońca albo już o zmroku, kiedy po prostu pszczoły wracają do ula i już nie wylatują, żeby one się wszelkiej trucizny nie najadły, nie zebrały, bo giną po prostu od tego pszczoły, więc miasto ma taką przewagę. Już widzę, że tu panowie się zgłaszają, ale słucham. Czym one się żywią? No właśnie, i tu cała nadzieja w nas, bo domyślam się, że Państwo jesteście wszyscy z Warszawy albo gdzieś tu mieszkacie w okolicy. No właśnie, więc tutaj też od razu możemy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Warto, jak ktoś ma balkon, albo nawet nie ma balkonu, albo ma, nie wiem, ogródek działkowy. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby tym pszczołom pomóc. Wystarczy taka najprostsza rzecz. Jak kupujemy kwiatki, na przykład na ten balkon, albo będziemy sadzić sobie jakieś drzewka na przykład na działce, to trzeba zobaczyć, czy to będzie sprawdzić, dowiedzieć się, często na opakowaniach nawet jest napisane, że roślina miododajna. Więc warto coś takiego zakupić, zasadzić, a to naprawdę taka saszetka kosztuje 2,50, zasadzi się i w bardzo prosty sposób my będziemy mieli ładne kwiatki, a pszczołom pomożemy, bo one będą miały co jeść. Więc w taki prosty sposób możemy im pomagać. Więc co one jedzą? One jedzą to, co tutaj znajdą. Wiadomo, że na przykład jak mamy, nie wiem, w Warszawie, no chociażby na Żwirki i Wigury mamy aleję lip, prawda? I rosną lipy obok siebie. Super, fantastyczne miejsce. Bardzo dużo mogą rzeczywiście tam znaleźć dla siebie pożywienia. Ale warto pamiętać o tym, że przecież one muszą jeść od tego kwietnia do września, prawda? A lipa kiedy kwitnie? No jak sama nazwa już nam wskazuje, to jest tak, początek lipca, w zeszłym roku na przykład, to było specyficzny był zeszły rok, bo tak, w czerwcu, więc one generalnie czerwiec, lipiec wtedy kwitną. No ale to jest ile? Tydzień, dwa tygodnie przekwitają i koniec. No i coś trzeba jeść znowu, prawda? Więc na przykład koniczyna jest na przykład taką dobrą rośliną, bo w zasadzie ona kwitnie praktycznie cały czas. Słucham? Wrzosiki, tak. Tylko wrzosiki niestety powodują, z racji tego, że ciężko jest taki miód zdobyć. On jest, to jest późny miód w ogóle, no bo wrzosy też z kolei, jak sama nazwa wskazuje, wrzesień. Więc jest to późny miód, jeden z późniejszych. No i niestety jest bardzo drogi. I uwaga, wiedzą Państwo, ile kosztuje taki słoik miodu nawłociowego? Przepraszam, nie nawłociowego, tylko wrzosowego? No ja się spotkałem z ceną 124 zł za taki właśnie słoiczek. Także no niestety jest to coś bardzo drogiego, ale to jest, no też proszę zrozumieć takiego pszczelarza, dla którego to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby taki miód pozyskać. No i też jeden z tych późniejszych to jest nawłociowy, prawda? Na włocie to też właśnie jest taki gatunek, który właśnie kwitnie we wrześniu. Słucham? Tak, tak, bardzo dużo, to prawda. Jeżeli chodzi o te urządzenia, Tak, tak, w odwłoku, tak, to jest w odwłoku. Nie otworem gębowym, żadne, nie, nic z tych rzeczy, tylko, chociaż oczywiście może gryźć, tak, jak najbardziej. Natomiast ona oczywiście w swoim odwłoku, tak, znajduje się żądło i samo żądło nie jest jakoś wcale groźne, tylko gorsze jest to, co znajduje się dalej, poza tą ostrą częścią żądła, to, co jest dalej, tam jest taki zbiorniczek. No i tam jest jad. I ten jad właśnie jest dla nas taki bolesny. Jak to jest z tymi urządleniami? Więc tak, faktycznie pszczoła jak urządli, to niestety ginie i to jest moim zdaniem, no moim osobistym zdaniem, to jest wielka niesprawiedliwość przyrody, że właśnie pszczoła ginie, oddaje swoje życie, chociaż to jest też bardzo...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Szlachetna postawa, bo pszczoła oddaje swoje życie bardzo często za całą społeczność, bo broni całej swojej społeczności pszczelej. Natomiast, no niestety, ginie. Ale też nie zawsze, bo ona ginie wtedy, kiedy... Bo to jest... żądło ma połączenie z różnymi organami wewnętrznymi. I w momencie, kiedy ona wbije to żądło i żądło się na tyle mocno zakleszczy, że nie może już jej, że nie może go z powrotem wyciągnąć, no to niestety wtedy wyciąga te wszystkie swoje jeszcze wnętrzności pszczoła, no i właśnie dlatego ginie. Natomiast... Osa tego nie ma. Właśnie to mi się wydaje, że taka wielka niesprawiedliwość, że pszczoła ta bardzo pożyteczna niestety ginie, a osa niestety nie. Ona nie ginie. Szerszeń też. Szerszeń może wielokrotnie żądlić, ale uwaga, to też taka ciekawostka. Szerszeń naprawdę musi mieć powód, żeby nas urządlić i on na przykład gdzieś tam do dżemu, czy tam do jakiegoś miodu, on nie przyleci. Przylatują osy. Szerszeń się trzyma z daleka, tak? Ale to tak przy okazji. Natomiast szerszeń, osa żądlą wielokrotnie, mogą oczywiście, pszczoła niestety ginie. I jest taki specyficzny przykład, jak to pszczoła ginie w momencie, kiedy urządli ssaka, czyli zwierzę, które ma grubą skórę, to nie jest w stanie tego żądła już wyjąć. Ono się zakleszcza i nie jest w stanie jego wyjąć. To jest taki mały harpunik, bo jak się przyjrzymy pod mikroskopem, to widzimy, że to jest taki malutki harpunik. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to na przykład w walce z owadami innymi pszczoła jest w stanie wyciągnąć swoje żądło, czyli ona w przypadku ssaków tak naprawdę jak urządli to ginie, ale w momencie kiedy na przykład walczy z innymi owadami, to jest w stanie właśnie wyciągnąć to żądło, no i dalej żyje, tak? Dalej żyje.
4: Tak?
5: Że giną pszczoły, że jest rastą.
4: Tak.
5: Jest to zjawisko występujące w całym świecie.
4: Tak.
5: Na Politechnice Warszawskiej kilka lat temu naukowcy pracowali nad urządzeniem, które ma częściowo zastąpić pszczoły. Czy pan był zorientowany? Bo ja rozmawiałam z człowiekiem, który bezpośrednio był w tym projekcie zatrudniony, potem straciłam z nim kontakt. Co się stało z tym urządzeniem?
0: Dobrze. To już tłumaczę. To znaczy ja się takimi urządzeniami nie zajmowałem, nie miałem z nimi styczności, więc też jakby moja wiedza, przyznaję się, jest tutaj uboga. Ale z tego co wiem, to rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby, bo tak jak właśnie pani słusznie powiedziała, pszczoły mają swój bardzo zły czas teraz, giną. No więc ludzie, całe szczęście, że niektórzy obudzili i zaczynają kombinować, jak, co by tutaj wykonać, jak zastąpić tą pszczołę, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety, ale długo bez tych pszczół nie przetrwamy. No więc powstają malutkie robociki, pszczółki, które będą zapylały, no ale niestety wadą takiego urządzenia jest to, że no przede wszystkim właśnie, że jest to oczywiście musi być zasilane. Poza tym pytanie właśnie, jak przyroda zareaguje, jak przyjmie takie robociki, prawda? Bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład będą reagowały na to inne zwierzęta, jak one będą się w ogóle sprawdzały. Pytanie też jeszcze dosyć istotne, na przykład o zaśmiecanie środowiska, no bo jakby nie patrzeć, jest to element sztuczny, prawda? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam sobie wyleci do lasu i na przykład ulegnie zniszczeniu, prawda? Czy to nie będzie z kolei jakiś dodatkowy czynnik dokładnie wprowadzający zanieczyszczenie w środowisko? To jest też pewien problem do rozwiązania. Mało tego, no to jest jeszcze taki temat, no przecież one będą zapylały, no ale one poza tym nic innego nie będą robiły, one będą zapylały, ale już miodu nie będziemy mieli, tak? Więc pozostanie nam, bo człowiek nie potrafi wytworzyć miodu, my nie potrafimy wyprodukować miodu. Można, jak państwo chodzą po sklepach, to mogą zobaczyć obok miodów, tych naturalnych, że stoją miody sztuczne. Tylko, że sztuczny miód to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, to jest nawet tak, on ma konsystencję inną, on ma kolor inny, on ma smak inny, on w ogóle nawet miodu nie przypomina. Powiem szczerze, że dla mnie to jest obrzydliwe, bym powiedział. To jest, słucham? Tak, tylko dokładnie. Z miodu jest tylko nazwa i słoik i nic poza tym. Natomiast wszystko inne jest zupełnie nie nadające się. Tak, już zaraz pana zapytam, tylko... Tak, to prawda, a bardzo często jest, proszę zwrócić uwagę też, jakie państwo miody kupują, bo to, że jest miód, to nie oznacza do końca, że on jest naturalny, bo on może być na przykład, bardzo często stosuje się różne mieszanki miodów, czyli miody są po prostu mieszane ze sobą i są, też dużo jest chińskich miodów, no co tu dużo ukrywać, po prostu z Chin są sprowadzane, niekoniecznie są tutaj z naszych polskich terenów, to po pierwsze. Po drugie, czasami można kupić miód, który jest cały czas w stanie płynnym. On stoi na półce sklepowej pół roku i on cały czas jest płynny. No bo ludzie wolą płynny, bo jest łatwiej go, wygląda jak miód, bo niektórzy, jest taki też mit, że miód się scukrzył i wtedy już jest cukrem i w ogóle się nie daje do spożycia. Oczywiście, że to jest nieprawda, bo taki miód, który się scukrzył, czyli na przykład tutaj troszeczkę już to zaczyna być widoczne, to jest dalej miodem. Tylko tyle, że on po prostu zmienił swój stan skupienia i to wszystko. Ale to jest tak samo jak woda w lód się zamienia, prawda? To tutaj jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że trzeba to podgrzać, ale nie przegrzać, bo jak przegrzejemy, to już będziemy mieli taki cukier płynny, bo on wtedy traci wszystkie swoje cenne właściwości. Najlepiej tak do 40, mówi się 42 stopnie Celsjusza, to jest taka graniczna temperatura, żeby podgrzać miód, żeby mu nie zaszkodzić, ale żeby go doprowadzić z postaci stałej z powrotem w płynną. Więc proszę zwracać uwagę, jak państwo będą kupować miody, co kupujecie, bo niekoniecznie jak jest napisane, prawda, bio, eko i że polski miód, to niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Jedno jest pewne i mi się wydaje, że w ogóle tak, my jeszcze na temat pszczół wcale tak dużo nie wiemy. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do odkrycia, ale jedyna rzecz i jest dużo właśnie różnych tajemnic. To, o czym pan tutaj wskazuje, to też może być jedną właśnie z tajemnic takich. Natomiast już momencik widzę. Natomiast jest warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że wszystko, co pszczoła produkuje, jest niesamowicie zdrowe, niesamowicie ekologiczne i pochodzi prosto z natury. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, którą my możemy spożywać. Nawet się mówi, że nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale mówił taką rzecz, że jakiś w każdym razie grecki filozof, myśliciel mówił, że najlepiej jakby jedzenie było dla nas lekarstwem. I rzeczywiście, no tutaj dokładnie tak to jest, właśnie z miodem. Miód jest właśnie dla nas takim lekarstwem. Spożywanie regularnie miodu naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga. I w zasadzie nie ma czegoś takiego, że jest lepszy miód i gorszy miód. Każdy miód, oczywiście mają swoje różne właściwości, jedne na to, drugie na coś innego, ale każdy miód jest zdrowy. O ile mówię, nie jest sztuczny, nie jest jakiś oszukany przez pszczelarza. Więc właśnie jest to... Słucham? Tak, są niektórzy, tak, niektórzy ludzie faktycznie mogą, tak, rzeczywiście mogą mieć trudności z przyswajaniem, mogą właśnie powodować różne alergie, ale tutaj akurat ja nie jestem takim wielkim znawcą, więc nie chcę się tutaj też na ten temat wypowiadać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Z tego co wiem, to nie ma. Tak, tak. Z tego, co wiem, to niestety nie ma. I niestety, tak, jeszcze długa droga do tego, żeby właśnie u nas nad tymi pszczołami, no żeby jakoś się nimi zatroszczyć, tak? Oczywiście wiadomo, że jest taka oddolna inicjatywa, typu właśnie tutaj pasjonaci bartnicy, którzy chcą pomóc pszczołom, różne akcje edukacyjne i tak dalej. Wielki Dzień Pszczół przecież też. Oczywiście to jest wszystko, jak najbardziej, bo trzeba ludzi uświadamiać. W ogóle, co robi pszczoła, dlaczego jest taka ważna i dlaczego i w ogóle też uczyć odróżniania, rozpoznawania w ogóle pszczół. I jeszcze taką jedną ciekawą Państwu rzecz powiem, bo ja głównie dzisiaj mówiłem i w zasadzie wszystko, co tutaj było, to dotyczyło niestety, ale tylko jednego gatunku pszczół, bo mówiłem wcześniej o rasach, tak, że jest bardzo dużo ras. Ta kampinoska, krainka, kaukaska i tak dalej, ale to rasa. Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to mówiliśmy tylko i wyłącznie o jednym gatunku, czyli o pszczole miodnej. To jest pszczoła miodna, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje dużo, dużo więcej gatunków pszczół niż tylko ta pszczoła miodna i wszystkie również są, wszystkie są tak naprawdę ważne. Pytanie do Państwa, może ktoś będzie wiedział, ile jest gatunków pszczół poza jeszcze tą jedną, czyli o której my mówiliśmy. Ile? 100? Mało. 500 to już trochę za dużo. Czy między 100 a 500? 460. Około 460 gatunków pszczół. Są murarki, kornutki, smukliki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych pszczół. One żyją samotnie. One są mało znane, bo one żyją samotnie. Tak, są pszczoły samotnice, dokładnie tak. Tak, one w ziemi, dokładnie. Chociaż nie tylko w ziemi, ale one na przykład się gnieżdżą w ziemi. To są bardzo...
6: Ale zapylają.
0: Też, oczywiście, zapylają. Dlatego też warto właśnie myśleć o tych dziko żyjących pszczołach, a nie tylko o tych pszczołach, które właśnie produkują miód i żądlą, bo my właśnie, chociaż tamte też żądlą, ale my właśnie głównie kojarzymy, jak mówimy pszczoła, no to każdy od razu ma gdzieś tam skojarzenie. Miód, żądło, czy takie trochę przyjemne i nieprzyjemne od razu jednocześnie. Ale my kojarzymy głównie tylko tak pszczoły. A przecież trzeba pamiętać właśnie o tym, że jest masa innych pszczół, które równie są bardzo ważne i też mają swój niestety zły czas. W ogóle jakby ja Państwu powiem jeszcze tak, może tak już powoli dochodząc do końca, bo widzę, że nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tyle pytań, co mnie bardzo cieszy, bo to jednak widzę, że chyba Państwu się ten temat spodobał i że jest jakieś tutaj chęć, żeby tego wysłuchać, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja tylko chciałem napomknąć, że ten temat jest i bartnictwa, i pszczelarstwa, i jeszcze miodów, jest tak szeroki, że ja tutaj naprawdę mówię takie, powiedzmy, najciekawsze rzeczy i dosyć szybko o tym opowiadam, bo o bartnictwie mógłbym tutaj mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo dłużej, o samym pszczelarstwie również i o miodach także. Ale zakończę może w ten sposób. To powiem dwa słowa. Pierwsze słowo będzie takie, że miód, co mam nadzieję Państwa za bardzo nie zniechęci do tego, żeby sobie jeść te miody, żeby tu spróbować i w ogóle, żeby żeby jeszcze w przyszłości jeść miody, a zresztą jedząc miody niejako też pomagamy pszczołom, a przede wszystkim pszczelarzom, tak? Więc to też warto o tym pamiętać. Natomiast jak to jest z tymi miodami? Otóż miód to jest nic innego jak wielokrotne wymiociny pszczele, bo pszczoła musi ze swojego wola na języczek bardzo wiele razy, ktoś nawet policzył, że około tam 250 razy, musi zwrócić i z powrotem przetrawić ten nektar tak naprawdę, bo to z nektaru powstaje miód i dopiero wtedy mamy tutaj tą słodką ciecz. I naprawdę to jest ogrom pracy, jakie wkładają pszczoły. Zresztą ja myślę, że człowiek śmiało może się uczyć, niby tam można powiedzieć takie tam małe owady, mało znaczące. Otóż nie, bo my im bardzo wiele zawdzięczamy, ale my sami możemy się od nich bardzo dużo uczyć. Mi się wydaje, że dwóch rzeczy. Przede wszystkim organizacji pracy, organizacji w całej społeczności i drugie to pracowitości. To są naprawdę bardzo pracowite zwierzęta, które praktycznie, można by rzec, zapracowują się na śmierć. Czy wiedzą Państwo, ile żyje robotnica, pszczoła robotnica, czyli ta pszczółka Maja? Jak ona żyje? Krótko, ale to krótko to znaczy ile? Rok, dwa? Słucham?
7: Jeden sezon.
0: Więc jak się pyta pszczelarza, to pszczelarz zapyta, a która pszczoła? Więc pszczoła, która urodzi się we wrześniu, będzie żyła dłużej od pszczoły, która się urodzi, załóżmy, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ta pszczoła, która urodzi się zimą, ona musi przeżyć, przepraszam, we wrześniu, która się urodzi, ona musi przeżyć całą zimę, więc ona będzie żyła dużo, dużo dłużej. Czyli ona żyje około pół roku. Potrafi żyć mniej więcej pół roku. Pszczoła natomiast, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj, ona do wakacji już nie będzie żyła. Czyli mniej więcej to jest półtora miesiąca. Mniej więcej tyle żyje pszczoła teraz w sezonie. Matka pszczela żyje dużo dłużej, bo ona żyje mniej więcej, to już lata są. Ona potrafi żyć 4-5, podobno najdłużej nawet i do 8 lat. Natomiast jeżeli chodzi o trutnie, troszkę dłużej, czyli gucie, żyją trochę dłużej niż maje, bo to jest mniej więcej okres około 50 dni, czyli troszeczkę dłużej. Słucham? Tak, tak, ale one się dokładnie. Znaczy ich rola w zasadzie ogranicza się do tego, że zapłodniają matkę, tylko tyle, że to też jest bardzo taki, mówi się nawet o nich, że to są tacy dżentelmeni przyrody, bo oni też oddają swoje życie za to, żeby dać przy innym pszczołom życie, bo one po zapłodnieniu po prostu giną. Także tak. Ale wracając jeszcze do miodu, bo to miało być to jedno słowo, czyli to, że miód to jest pszczele wymiociny, a druga sprawa taka już właściwie organizacyjno-techniczna. Mamy kilka rodzajów miodów i ja specjalnie chciałem, żeby to były takie nietypowe miody. To nie będą tam rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, tak jak Państwo doskonale znają, tylko to będą bardzo nietypowe miody, których zakup jest dosyć raz, że drogi, a dwa, że ciężko je dostać w ogóle. Bo na przykład, tak jak tutaj w ręku trzymam malinę leśną. Jadł ktoś taki miód? Z maliny leśnej? Tylko z maliny leśnej. Dlaczego to jest w ogóle trudno dostępny miód? No, bo właśnie, mało malin. Poza tym trzeba znać miejsce, gdzie te maliny masowo występują, a nie, prawda, tu rośnie malina, tam malina i za kilometr malina. No to pszczoły raczej tego nie pozbierają zbyt dużo. A tutaj jest właśnie miód z maliny leśnej, więc bardzo dobry miód. No moim zdaniem chyba najlepszy w ogóle z tych, które tutaj są. Niektóre czasami mają takie nawet zabarwienie delikatnie różowawe, ten akurat nie ma, tutaj akurat nie za bardzo to widać. Natomiast tak, mamy kolejny, to jest z Gór Świętokrzyskich w ogóle miód, to jest z Gór Świętokrzyskich, ten też jest z Gór Świętokrzyskich, to jest leśny. Czyli jak najbardziej się wpisuje w temat naszych dzisiejszych zajęć, no bo mówimy o pszczole, która żyje w lesie, zresztą no wszystkie pszczoły to były pierwotnie leśne zwierzęta, więc i też miód leśny. Proszę zwrócić uwagę też na to, że one mają zupełnie inny kolor. Tutaj podejrzewam, że też znajdzie się jakiś miód spadziowy pewnie, jakaś spadź. A spadź w ogóle, czy ktoś wie, co to jest spadź? Bo to też wcale nie jest mało ciekawa. Słucham? Dokładnie. To są wydzieliny mszyc. W zasadzie to, co z siebie wydalają mszyce, czyli też nic wielce smakowitego, a proszę zobaczyć, że pszczoły robią takie cudo z tego. Także to, mimo tego, że to są wydzieliny, wydaliny mszycy i w dodatku jeszcze wielokrotne wymiociny pszczele, to jednak powstaje coś z tego niesamowitego. Czyli mamy jeszcze miód leśny do skosztowania. Tutaj jest miód nektarowo-spadziowy, bo w ogóle jeżeli chodzi o miody, to mamy miody nektarowe, czyli powstające te z nektarów, czyli musi pszczoła się dostać do nektarników danej rośliny, wyssać nektar, tak, zanieść do ula i tak, no cały proces, może nie będę opowiadał o całym procesie. Mamy spadziowe, czyli te, które powstają tylko i wyłącznie ze spadzi, one są właśnie najczęściej takie ciemne, te miody, i to jest spadź najczęściej pojawia się na drzewach iglastych, ale też może i na liściastych występować, na przykład na lipie może też być właśnie taka spadź, więc spadź, miód nektarowy, miód spadziowy, ale też jest mieszanka, tak jak tutaj widoczne, to jest nektarowo-spadziowy. Tutaj też kolejny nietypowy miód. Niestety nie jest to nasza borówka czernica, czyli popularnie nazywana jagodą. Borówka czernica to jest po prostu jagoda, a to jest akurat borówka amerykańska, ale też jednak no jest to borówka, więc pomyślałem sobie, że warto jednak też coś pokazać. Taki akcent, powiedzmy też, żeby leśny był, no bo borówka przecież tylko i wyłącznie w lesie rośnie. I no tak, no tak, oczywiście, tak, tak, tak, dokładnie. Więc to też jest, jakby Państwo widzą, że właśnie dużo łatwiej jest zebrać z takiej, prawda, borówki, niż z tej naszej leśnej, czyli czernicy. No bo, no dokładnie, dokładnie tak. No chyba, że gdzieś w lesie mamy, prawda, ale proszę pamiętać o tym, że jak chcemy mieć miód borówkowy, wrzosowy, jakiś, nie wiem, lipowy, tak, to trzeba właśnie konkretnie, no tak, gryczane to już troszeczkę inna sprawa, ale ja mówię o tych typowo leśnych, to trzeba rzeczywiście pasiekę ulokować tam, gdzie pszczoła doleci do tych roślin, no bo pszczoła lata w

0: 30 metrów jak w Puszczy Białowieskiej, prawda, bo tam takie drzewa, no 40 to już maks. A u nas, prawda, czasami są dużo wyżej na wieżowcach, prawda, ule, więc ta pszczoła musi się wdrapywać tam daleko, wysoko, wysoko, a przecież proszę pamiętać, że ona sobie nie leci tak zupełnie luźno, tylko ona jednak leci z ładunkiem, czyli ona jest obciążona, prawda? I ostatni miód, chociaż jego będzie ciężko tutaj się dostać do niego, bo on już tu się rurka kończy niestety, ale coś zaraz wymyślę. Jeszcze jest klonowy, bo klon też jest rośliną miododajną, tylko mało kto też właśnie kojarzy klon jako tą roślinę, która jest też miododajna. Oczywiście tych roślin miododajnych jest dużo, dużo więcej i właśnie ważne jest to, szczególnie właśnie w tym pszczelarstwie miejskim, żeby zapewnić im różnorodną bazę, prawda, żeby one miały właśnie dużo, żeby miały dostęp do różnych miodów, które, przepraszam, nie miodów, tylko nektarów, które się pojawiają w okolicy, no żeby one mogły przeżyć. Ale jak się okazuje, mój kolega pszczelarz, który bardzo intensywnie działa, no jest w ogóle doktorem na SGGW, robił takie, postawił gdzieś w Warszawie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, postawił pasiekę, bardzo niedużą pasiekę. Ona nie miała, to nie było tam 50 uli czy coś takiego. On nie ma czasu, żeby się aż tyloma ulami zajmować, więc kilka uli postawił i ja już nie pamiętam ile to było, ale proszę mi uwierzyć, że to było kilkaset kilogramów z tej całej pasieki. I on stwierdził, że miasta są fantastyczne pod tym względem, że tam naprawdę jest bardzo dużo...
1: Na dachu hotelu Kwiat.
0: Tak, jest, to prawda, tak. Tak, to prawda, zgadza się. W ogóle już teraz to coraz więcej rzeczywiście jest rozlokowanych ich w miastach. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nawet w Paryżu przecież stoją ule i podobno dużo więcej właśnie tam jest z Paryża jest miodu niż tam z jakichś, nie pamiętam, jakichś pól takich, gdzie tam są uprawy, no jakieś takie rolnicze obszary, prawda, że ktoś zrobił... Sprawdził. No właśnie, dokładnie tak. Dziękuję również.

Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda. No, zegarek minęła godzina 8, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Od pewnego czasu w naszych szerokościach geograficznych, czyli umiarkowanych, od Półwyspu Labradorskiego i Morza Labradorskiego na zachodzie po Ural Południowy i część południową Uralu Centralnego przemiennie lokują się ośrodki niżowe, oddzielające przez ośrodki wyżowe. Zarówno ośrodki niżowe i wyżowe przejściowo zmieniają tor przemieszczania powietrza w kierunku północno-wschodnim. To ich zmienność powoduje wymianę mas powietrza chłodnego w tylnej części ośrodka niżowego i przedniej części ośrodka wyżowego. Wówczas to sprzyja napływowi, czyli adwencji chłodnego powietrza polarnego, natomiast w południowej, a zwłaszcza w zachodniej stronie wyżu i południowej części niżu występuje adwencja ciepłego powietrza, a w najcieplejszej porze roku zaciąganego przeważnie z południowego zachodu i południa. W chłodnej porze roku zazwyczaj powoduje odwilż, a w najcieplejszej porze roku upały. Od dwóch dni jesteśmy w chłodniejszej fazie. Dzisiaj nad naszym krajem lokuje się mobilny wyż z ośrodkiem nad Mazowszem i Podlasiem z tendencją do przemieszczania się w kierunku wschodnim nad Białoruś. Jutro w kształcie elipsy z osią od zbiornika Rybińskiego w Rosji na północy po południowe Bałkany na południu. Będzie on opuszczał miejsce niżowi atlantyckiemu nad Morzem Norweskim z Zatoką Niżową schodzącą na południe po północne Niemcy i kraje Beneluxu. To jutro, a dzisiaj pogodny, ten mobilny wyż gwarantować będzie pogodne niebo i umiarkowanie ciepłą temperaturę. Na wschodzie kraju 24-26 i wyraźnie wyższą na zachodzie sięgającą 28-30, a na ziemi lubuskiej możliwe nawet 31. Wiatr będzie słaby, na wschodzie zawiewający ze wschodu, a na zachodzie z południowego wschodu, a w ciągu drugiej połowy dnia na zachodzie skręcający na południowy i znów powieje gorącym powietrzem. Nocą postępować będzie zmiana warunków pogodowych powodowana przesuwaniem się wyżu na wschód i ustępowaniem miejsca Zatoce Niżowej związanej ze wspomnianym niżem z nadmorza norweskiego. Od zachodu nasuwać się będzie zachmurzenie związane z frontem chłodnym, jeszcze bezopadowe, natomiast na pozostałym obszarze pogodne i bezchmurne niebo. Temperatura do rana zejdzie do 10-12 stopni na północy kraju, do około 14-16 na pozostałym obszarze. A w ciągu dnia jutro na północnym zachodzie rozprzestrzeniać się będzie zachmurzenie frontowe, w tym opadowe, z przelotnymi opadami deszczu i ponadto spodziewane są burze prowadzące intensywne opady przelotne i spodziewane są lokalnie nawet burze z gradem. Zjawiskom tym jutro będzie towarzyszyć silny wiatr osiągający prędkość nawet 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Tyle dzisiejszego komentarza, a już za chwilkę kolejna audycja z cyklu Kupuj Świadomie, przygotowana właśnie w tym celu. Zostańcie z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki. One już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. Mm-hmm. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych A, D, E i K to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? Mm-hmm. I to też jest ogólnie. Dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Mm-hmm. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim u ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Mm-hmm. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. Mhm. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzony przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? Mm-hmm. No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład, jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączony razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej i nie na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm w talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda, mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w tej sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają,

0: też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze, to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków trzeba lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
0: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
1: No tak samo jest taką chorobą z niedoboru.

0: którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. Bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych. Dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czy jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? Mhm. No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Mhm. Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mhm. Nie ma energii, bo też nie ma też, jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą. Mhm.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Radio Kuropatwa FM, minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam Państwa serdecznie. Niedziela, 9 dzień sierpnia, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. 17,8 stopnia to w tej chwili temperatura w Złej Małej i okolicach. Temperatura odczuwalna bardzo podobna. Słońce wzeszło 16 minut po godzinie 5, zajdzie 27 minut po godzinie 20, a dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o godzinę 47 minut. Dziś krótka prognoza w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w Karpatach okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 w rejonie Helu, około 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany na południu kraju z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków południowych, na wschodzie wiatr zmienny. 26 stopni termometry wskażą na ziemi chełmińskiej. Tutaj u nas zresztą temperatura dzisiaj bardzo wyrównana. Podobne wartości w centrum, nieco cieplej, tak jak wspomniałem, na południu i na zachodzie naszego kraju, a nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Tutaj 23-24 stopnie. A już za chwilkę spotkamy się z dr Aldoną Fenek i porozmawiamy o domowych przetworach, a to wszystko z cyklu Kupuj Świadomie. To program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zostańcie z nami.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy Cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy Cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które Ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Albo wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko. Ogórki tak. To można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść, tak. Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki. Mhm. Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób. Ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Mhm. Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to właśnie taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko solonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasku cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej, bo też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby no, zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje, natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Dokładnie, tak. To też zależy jaki sezon, na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie, albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije.
0: Tak.
1: Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda? Mhm.
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam, no, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale tak i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina, wysuszenie tylko. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldona, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą. I to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje, więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej. Można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki...
1: Koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Samo zresztą jak cukinię.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Mhm. Także pierwsze produkty z działki już
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Mm. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak...
2: Tak.
0: Naprawdę super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią drzemy, tak? Drzem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. Mhm. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką pomieszankę warzyw, które no, trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo. Robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
0: wszystkiego.
1: Jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak?
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki.

0: przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
1: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
2: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
2: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. Mhm. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki, i to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
2: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i
0: raz
2: to mamy
0: się.
2: Przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo Aldonko, do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
2: Dokładnie, no. W ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek. Nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje. Zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
2: I ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości
0: pokroić
2: w takie talarki. I to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt. Tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
0: zielone.
2: Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
2: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
2: Dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
1: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
2: No się potem fajnie zimą je.
1: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
2: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak.
2: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny.

0: Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
1: nasz produkt
0: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
1: Tak i na smaku.
0: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy. Więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
1: to tak do następnego.
0: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
1: tylko tak, niż
0: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
0: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
0: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: O to chodzi.
0: Na przykład z malin.
2: Tak.
0: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć i wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
1: Nie próbowaliśmy.
0: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
1: Także zawsze coś.
0: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
1: No właśnie, też jest bardzo dobry.
0: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
0: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
1: No tak, bo one zaraz wyczują.
0: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
1: A właśnie.
2: Do wusów później.
1: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
1: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
0: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak, mm-hmm, jak tak. Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, mm-hmm, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty, mhm, takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
1: Tak, widzieliśmy ten filmik.
0: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
1: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
1: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
0: Dam radę.
1: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
0: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
1: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego, to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste. Sami
0: bardzo
1: to,
0: proste, no, naprawdę.
2: Czyli
1: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
2: Przyszły tydzień
1: zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
0: No, całe lato tak naprawdę.
1: Całe lato tak naprawdę, tak.
0: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
1: Oj bardzo.
0: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
1: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
0: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
1: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
1: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
1: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
1: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy na naszej antenie doktora Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co to dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich, przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgnęły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa. Proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany trunkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi woccie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalory, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy, czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją.
1: Nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijałem.
2: Nie, tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, a, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
0: Takie mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Ludonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają 2 łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z 2 łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak to musi.
1: Wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je
0: jemy.
1: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Także a, to nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój, tak. swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robię głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś

0: też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy, bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
1: Gotowe też.
0: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
1: No tak.
0: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak, i będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam, tak rzeczywiście w jakiś tam w inny sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować.
0: I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj w glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest

0: takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. Mhm. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. Mhm. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
1: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
2: zagotować,
0: zagrzać.
2: Tak, zagrzać.
0: Mhm, tak.
2: Jeśli wstawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
2: Zalewę.
0: Mhm. Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
1: O, także nawet lepsze.
2: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
2: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
2: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
1: Zwłaszcza do gołąbków.
2: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
2: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Mm-hmm. Więc to też super smakuje.
1: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
2: papryka też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. Mhm. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była dobra.
2: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, to naprawdę tylko taka... Ale troszeczkę. Ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
1: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
1: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie.
2: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
2: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
1: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
1: Później to dopiero taka, taką potem, bazę.
0: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
2: Mhm. No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak, mięso by już zmieniło.
0: Mhm, dokładnie.
1: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
2: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
2: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie, ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaków, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają wcale nie ma potrzeby dodawania.
1: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
2: Trochę oleju.
1: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
2: Wielowarzywnej.
0: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
2: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo dokładnie, trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
2: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo... lepiej zrobić to nożem.
2: No właśnie, bo to też...
0: tego posmaku nie będzie.
1: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
2: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, ale może ja mam po prostu...
1: Wyczulona jesteś.
0: Strony.
1: Oj, Naldonko.
2: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, można, jak najbardziej.
1: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
2: Smakowo, no właśnie.
0: Bo to może wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
1: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
2: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
1: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać, bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
2: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
1: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
2: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
1: Aldonki.
2: Taki mus był.
1: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
2: Jeden.
1: Dwa były. W butelce coś było.
2: A, w butelce był
1: sok. A nie, to sok był z malin.
2: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
1: I truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
2: Taki mus był, tak?
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
2: Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
1: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje. Naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
1: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy, do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
2: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
2: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: I też można jabłek. Podać.
2: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i...
1: I były
2: bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Warto spróbować do mięsa.
0: Mhm. Wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
2: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie... z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
2: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowała, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
2: tak,
0: gruszki.
2: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: Tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
0: Tak, pyszny,
2: aromatyczny. Ale
0: co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki. Znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
1: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
1: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
2: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Oczywiście. Dobrze.
2: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
1: Było za dużo ich tych...
2: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
2: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Tak do jest, usłyszenia do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
2: zrobić. To znaczy nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
2: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
2: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
2: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
2: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki... No,
1: ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWRL dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

Tak, a dzisiaj w historycznej kuropatwie temat, którym się już wcześniej zajmowaliśmy, moi drodzy, zajmowaliśmy się już podróżami w czasie, ale dzisiaj troszeczkę w innym kontekście, też i kosmicznym, ponieważ różnego typu informacje do nas docierają, zresztą sami ich szukam. Jednym z takich najbardziej cenionych scenariuszy science fiction jest wykorzystanie czarnej dziury jako takiego portalu do innego wymiaru czasu lub wszechświata. No i czy to rzeczywiście jest tylko science fiction, czy ta fantazja może być bliższa rzeczywistości niż nam się wydaje, niż sobie wyobrażamy? Czarne dziury to prawdopodobnie najbardziej tajemnicze obiekty we wszechświecie, są konsekwencją grawitacji miażdżącej umierającą gwiazdę bez ograniczeń, co prowadzi do powstania prawdziwej osobliwości. Co ma miejsce, gdy cała gwiazda zostaje skompresowana, ściśnięta do jednego punktu, w wyniku czego powstaje obiekt o nieskończonej gęstości. Ta gęsta i gorąca osobliwość wybija niejako dziurę w samej tkance czasoprzestrzeni, prawdopodobnie otwierając okazję do podróży nadprzestrzennych. To znaczy, że co? Skrót przez czasoprzestrzeń, pozwalający na podróżowanie w kosmicznych odległościach w krótkim czasie, czy może co innego? Wcześniej naukowcy myśleli, że każdy statek kosmiczny próbujący wykorzystać czarną dziurę jako portal tego typu będzie musiał liczyć się z naturą w jej najgorszym wydaniu. Gorąca i gęsta osobliwość spowodowała, że cokolwiek się zbliży, że statek kosmiczny zniósłby sekwencję coraz bardziej niewygodnych rozciągań i ściskań, zanim zostanie całkowicie odparowany, rozerwany. Więc co, można przelecieć przez tą czarną dziurę, czy też nie? No i tutaj trochę może wyjaśnień. Zespół naukowców z University of Massachusetts Dartmouth i naukowcy Georgia Gwinnett College wykazali, że wszystkie czarne dziury nie są sobie równe. Nie, nie. Jeśli czarna dziura, taka jak Sagittarius A, one mają swoje nazwy, oczywiście tak jak gwiazdy, znajdująca się w centrum naszej własnej galaktyki, jest duża i obracająca się, to perspektywy dla statku kosmicznego zmieniają się dramatycznie. To dlatego, że ta osobliwość, z którą musiałby się zmierzyć statek kosmiczny, jest bardzo delikatna.

No i bez poparzenia. Więc przechodzimy, zrobimy sobie takie doświadczenie w domu, można sobie zrobić bez problemu. Fizykę czarnych dziur naukowcy badają od ponad dwóch dekad. W 2016 roku Caroline Murray, zainspirowana przebojowym filmem Interstellar, postanowiła sprawdzić, czy bohaterowie tego filmu mogą przetrwać upadek w głąb Gargantui. No tam w tym filmie taka fikcyjna, supermasywna, szybko obracająca się czarna dziura o masie około 100 milionów razy większej od naszego Słońca była. Interstellar, czyli ten film, powstał na podstawie książki napisanej przez laureata Nagrody Nobla, astrofizyka Kaipa Thorna. A fizyczne własności Gargantui są kluczowe dla fabuły tego hollywoodzkiego filmu. Opierając się na pracy wykonanej przez pewnego fizyka, Amosa Ori, dwie dekady wcześniej, i nasza pani profesor była uzbrojona w dużą moc obliczeniową, jeśli chodzi o komputery. Profesor Malary zbudowała model komputerowy, który uchwycił większość podstawowych efektów fizycznych na statku kosmicznym lub innym dużym obiekcie wpadającym w dużą, obracającą się czarną dziurę, taką jak na przykład nasz Sagittarius A. Co by tam było? Odkryła, że w każdych warunkach obiekt wpadający do obracającej się czarnej dziury nie doznałby nieskończenie dużych efektów po przejściu przez tak zwaną osobliwość wewnętrznego horyzontu czarnej dziury. Tak to się nazywa fachowo. Jest to osobliwość, której obiekt wchodzący do obracającej się czarnej dziury nie może już niczego zrobić, nie może manewrować ani ominąć, po prostu tam wlatuje. Mało tego, w odpowiednich okolicznościach efekty te mogą być pomijalnie małe, pozwalając na dość wygodne przejście przez tą osobliwość, czyli przez czarną dziurę. W rzeczywistości może nie być żadnych zauważalnych efektów na spadającym w osobliwość obiekcie. Co za tym idzie, zwiększa to możliwość wykorzystania dużych, obracających się czarnych dziur jako portali do podróży nadprzestrzennych. Mallory odkryła również cechę, która nie była wcześniej w pełni doceniana, fakt, że skutki osobliwości w kontekście obracającej się czarnej dziury skutkowałyby gwałtownie rosnącymi cyklami rozciągania i ściskania statku kosmicznego. Ale w przypadku bardzo dużych czarnych dziur, takich jak właśnie ta filmowa Gargantua, siła tego efektu byłaby naprawdę bardzo mała. Tak więc statek kosmiczny i wszystkie osoby na pokładzie nawet by tego nie poczuły. Najważniejsze jest to, że te efekty nie rosną bez ograniczeń. W rzeczywistości pozostają one ograniczone, mimo że naprężenia statku kosmicznego mają tendencję do nieskończonego wzrostu w miarę zbliżania się do czarnej dziury. No i tutaj istnieje kilka ważnych założeń upraszczających i wynikających z nich zastrzeżeń w kontekście modelu dr Mallory. Głównym założeniem jest to, że rozważana czarna dziura jest całkowicie odizolowana, a zatem nie podlega ciągłym zakłóceniom powodowanym przez źródło, takie jak na przykład inna gwiazda w jej sąsiedztwie, czy nawet padające promieniowanie. Chociaż to założenie pozwala na istotne uproszczenia, to warto zauważyć, że większość czarnych dziur jest otoczona materią kosmiczną, czyli pyłem, gazem, promieniowaniem. Dlatego naturalnym rozszerzeniem pracy Mallory byłoby przeprowadzenie podobnego badania no już w bardziej realistycznych warunkach astrofizycznych. Tutaj oczywiście to podejście
dr Marley, polegające

użyciu symulacji komputerowej do badania wpływu czarnej dziury na obiekt jest bardzo powszechne w dziedzinie fizyki czarnych dziur. No nie trzeba dodawać, że nie mamy jeszcze możliwości przeprowadzania prawdziwych eksperymentów w tych osobliwościach, czyli w czarnych dziurach lub w ich pobliżu, więc no, naukowcy mogą uciekać się tylko do teorii i symulacji, by rozwinąć zrozumienie, dokonując przewidywań i nowych odkryć. No to takie wprowadzenie. Chwilka przerwy teraz i wracamy za moment. Tak, to temat filmu. Powrót do przyszłości. No tak z tymi podróżami w czasie, moi drodzy. Czy są możliwe, czy nie? Koncepcja podróży w czasie zawsze pobudza wyobraźnię zarówno fizyków, jak i laików, ale czy to naprawdę możliwe? Czy możemy to zrobić teraz? Wszyscy tak naprawdę robimy to. Wszyscy podróżujemy w przyszłość co sekundę, tak sekunda za sekundą, godzina, minuty i tak dalej. Ale nie o tym myślimy. Czy możemy podróżować znacznie dalej w przyszłość? Gdybyśmy mogli podróżować z prędkością zbliżoną do prędkości światła lub pobliżu, jak wspomnieliśmy, czarnej dziury, czas zwolniłby, umożliwiając nam podróżowanie dowolnie daleko w przyszłość. Ale czy możemy się cofnąć w przeszłość, jak w tym filmie Powrót do przyszłości? Był taki dawno temu serial telewizyjny Carla Sagana, Kosmos, z roku 1980. Tam były różne pomysły kreatywne, mniej kreatywne. Teoria względności Einsteina 20 lat później. Oczywiście te wszystkie teorie były już znane w zupełnie inny sposób. Czy możemy podróżować, czy możemy zbudować wehikuł czasu przy użyciu jakiejś prostej konstrukcji? Ogólna teoria względności Einsteina dopuszcza możliwość wygięcia czasu w tak wysokim stopniu, że w rzeczywistości składa on się na siebie jakby, co skutkuje taką pętlą czasową. Teraz wyobraźmy sobie, że podróżujemy po tej pętli. Oznacza to, że w pewnym momencie znaleźlibyśmy się w przeszłości i zaczęlibyśmy doświadczać tych samych chwil od tamtej pory. Trochę jak déjà vu, z wyjątkiem tego, że nie zdawalibyśmy sobie z tego sprawy. Takie konstrukcje są często określane jako zamknięte krzywe czasu albo zamknięte krzywe czasu przestrzeni. W literaturze naukowej i popularnej nazywane wehikułami czasu. Wehikuły czasu są produktem ubocznym schematów podróży szybszych od światła, a ich zrozumienie może poprawić kiedyś nasze zrozumienie działania wszechświata. W ostatnich kilku dekadach znani fizycy, tacy jak Kip Thorne czy Stephen Hawking, stworzyli przełomowe prace nad modelami związanymi z wehikułami czasu. Ogólny wniosek, jaki wyłania się z poprzednich badań, w tym Thorna i Hawkinga, jest taki, że natura zabrania pętli czasowych. Być może najlepiej to wyjaśnia przypuszczenie o ochronie chronologii. Ochronie chronologii Hawkinga, które zasadniczo mówi, że natura nie pozwala na zmiany w swojej przeszłej historii, oszczędzając w ten sposób wszelkim paradoksom, które mogą się pojawiać, gdyby podróże w czasie były możliwe. O tym już mówiliśmy podczas ostatniego programu. Być może najbardziej znanym wśród tych paradoksów, które pojawiają się w wyniku podróży w czasie w przeszłość, jest tak zwany paradoks dziadka, w którym podróżnik cofa się w przeszłość, zabija własnego dziadka. To zmienia bieg historii w taki sposób, że pojawia się sprzeczność. Podróżnik nigdy się nie urodził, a zatem nie może istnieć. Było wiele filmów
fabuł filmowych, filmów, powieści opartych na paradoksach wynikających z podróży w czasie. Być może jednymi z najbardziej popularnych to chociażby Powrót do przyszłości. W zależności jednak od szczegółów, różne zjawiska fizyczne mogą interweniować tak jakby, aby zapobiec powstawaniu zamkniętych krzywych przypominających czas w układach fizycznych. Najczęstszym jest wymaganie określonego typu, w cudzysłowie, egzotycznej materii, która musi być obecna, aby zaistniała pętla czasu. Mówiąc ogólnie rzecz biorąc, materia egzotyczna to materia, która ma ujemną masę. Problem polega na tym, że jak na razie my tej materii nie znamy. W naszej przyrodzie nie znamy materii, która ma ujemną masę. Może taka materia istnieje, ale my jej w tej chwili, dodam, nie znamy. Może kiedyś poznamy. Takie modele wehikułów czasu wymagają właśnie egzotycznych materiałów o masie ujemnej, no i wtedy oferują bardzo prostą konstrukcję. Możemy to na przykład zrobić w postaci dwóch bardzo długich samochodów, zbudowanych z może mniej egzotycznego materiału o dodatniej masie, zaparkowanych równolegle. Jeden samochód jedzie szybko do przodu, pozostawiając drugi zaparkowany. W takim układzie ta pętla czasu znajduje się w przestrzeni między dwoma samochodami. Więc co? Można zbudować wehikuł czasu na podwórku swoim może? No tu jest pewien haczyk. Te modele samochodowe wymagają, aby środek każdego samochodu miał nieskończoną gęstość. Oznacza to, że zawierałyby one obiekty zwane osobliwościami o nieskończonej gęstości, temperaturze i ciśnieniu. Co więcej, w przeciwieństwie do osobliwości, które są obecne we wnętrzu czarnych dziur, co czyni je całkowicie niedostępnymi z zewnątrz, te osobliwości w modelach samochodowych, o których tutaj wspomnieliśmy, są całkowicie widoczne i obserwowalne, a zatem mają prawdziwe efekty fizyczne. Fizycy tutaj nie spodziewają się, że tak osobliwe obiekty będą istniały w przyrodzie, więc no, przykro mi, niestety nie zbudujemy takiego sobie na razie przynajmniej wehikułu czasu z dwóch samochodów bardzo długich na podwórku. Chwilka przerwy. Tak, wracamy do naszych podróży w czasie dzisiejszego programu. Nasze współczesne rozumienie czasu i przyczynowości wywodzi się właśnie z ogólnej teorii względności. Teoria Einsteina łączy przestrzeń w czas i czas w jedną całość. W czasoprzestrzeni dostarcza niezwykle skomplikowanego wyjaśnienia, jak obie działają na poziomie nieporównywalnym z żadną inną uznaną teorią. Ta teoria istnieje już od ponad 100 lat i została zweryfikowana eksperymentalnie z niezwykle wysoką precyzją, więc fizycy są dość pewni, że dostarcza ona dokładnego opisu przyczynowej struktury naszego wszechświata. Od dziesięcioleci fizycy próbują wykorzystać ogólną teorię względności, aby dowiedzieć się, czy te podróże w czasie są możliwe. Okazuje się, że można wypisać równania opisujące podróże w czasie, które są w pełni zgodne z teorią względności. Ale fizyka to nie matematyka, a równania nie mają sensu, jeśli nie odpowiadają niczemu w rzeczywistości. Jakie są więc argumenty? Istnieją dwa główne problemy, które każą nam sądzić, że te równania mogą być no po prostu nierealne. Pierwsza kwestia jest praktyczna. Zbudowanie wehikułu czasu wydaje się wymagać egzotycznej bardzo materii, czyli materii o ujemnej energii.
Teraz jej nie znamy. Być może taka istnieje, nie wiemy tego, nie znamy. Jesteśmy na jakimś etapie poznania fizyki i materii. Cała materia, którą widzimy w naszym codziennym życiu, ma taką dodatnią energię. Materia z negatywną energią, czyli ta antymateria, nie jest czymś, co można po prostu znaleźć gdzieś tam. Z mechaniki kwantowej wiemy, że taką materię można teoretycznie stworzyć, ale w bardzo małych ilościach i na zbyt krótki okres czasu. Nie ma to tutaj jednak dowodu na to, że nie da się wytworzyć tej egzotycznej materii w wystarczających ilościach. Co więcej, można odkryć inne równania fizyczne, które pozwalają podróżować w czasie bez konieczności stosowania tej egzotycznej, w cudzysłowie, nazwy materii. Dlatego ten problem może być po prostu ograniczeniem naszej obecnej technologii, wiedzy lub ogólnie zrozumienia mechaniki kwantowej i fizyki. Druga kwestia główna jest mniej praktyczna, czyli bardziej istotna jest to obserwacja, że podróże w czasie wydają się zaprzeczać logice w postaci tych paradoksów, o których już wspomniałem dzisiaj. Istnieje kilka rodzajów takich paradoksów, ale najbardziej problematyczne są te paradoksy spójności czasu. Ten popularny trop w filmach science fiction, te paradoksy spójności zdarzają się zawsze, gdy następują pewne wydarzenia, które prowadzą do zmiany przeszłości. Ale sama zmiana zapobiega temu wydarzeniu w pierwszej kolejności. No rozważmy na przykład taki scenariusz, w którym, albo inaczej, weźmy ten film Powrót do przyszłości, tak znany nam wszystkim. Wchodzimy do wehikułu czasu, używamy go do cofnięcia się w czasie o 5 minut i niszczymy maszynę, gdy tylko dotrzemy do tej przeszłości. Teraz, kiedy zniszczyłem wehikuł czasu, 5 minut później, nie mógłbym z niego skorzystać. Ale jeśli nie mogę użyć wehikułu czasu, to nie mogę cofnąć się w czasie i go zniszczyć. Dlatego nie jest zniszczony, więc mogę cofnąć się w czasie i go zniszczyć. No i tak możemy rozważać to w kółko. Innymi słowy, wehikuł czasu zostaje zniszczony wtedy i tylko wtedy, gdy nie zostanie zniszczony, ponieważ nie można go zniszczyć i nie zniszczyć jednocześnie, więc taki scenariusz jest w ogóle niespójny, no i paradoksalny naprawdę. Oczywiście w filmach science fiction panuje błędne przekonanie, że paradoksy można stworzyć, podróżnicy w czasie są zwykle ostrzegani, aby nie dokonywali znaczących zmian w przeszłości, unikali spotkania z przeszłością właśnie z tego powodu. Przykłady tego można znaleźć no właśnie w takich filmach jak znana trylogia Powrót do przyszłości. Ale w fizyce paradoks nie jest zdarzeniem, które faktycznie może się wydarzyć. Jest to czysto teoretyczna koncepcja, która wskazuje na niespójności samej teorii. Innymi słowy, paradoksy spójności nie tylko sugerują, że podróże w czasie są niebezpiecznym przedsięwzięciem, ale sugerują, że po prostu są niemożliwe. Była to jedna z motywacji fizyka teoretycznego Stephena Hawkinga do sformułowania hipotezy ochrony chronologii, która stwierdza, że podróże w czasie powinny być niemożliwe, jednak to przypuszczenie jak dotąd pozostaje nieudowodnione. Co więcej, wszechświat byłby o wiele ciekawszym miejscem, gdybyśmy zamiast eliminować podróże w czasie z powodów paradoksów, moglibyśmy po prostu wyeliminować same paradoksy. I to tyle w dzisiejszym programie. Moi drodzy, może temat dość skomplikowany, ale starałem się Państwu go przybliżyć w taki sposób bardziej popularno-naukowy. To druga część tematu o podróżach w czasie. Może jeszcze kiedyś do niego wróci.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

I tylko to, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50. A NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą
cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba, że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczały poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca. No ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwinąć bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się korelacjom z fazami księżyca dopiero później, bo pomyśleliśmy o tym po drinku w lokalnym barze pewnego wieczoru przy pełni księżyca lata temu po zakończeniu badania, piszą w swoim artykule. Analiza przeprowadzona przez badaczy sugerowała, że tuż przed pełnią księżyca i po niej uczestnicy zasypiali średnio o około 5 minut szybciej, a czas ich snu skrócił się o około 20 minut.
Ich sen był również lżejszy niż zwykle, a poziom melatoniny również spadł blisko pełni księżyca. To zauważyli naukowcy. Ale też nie byli w stanie wyjaśnić tych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje, to wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję? To zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka mitycznego, stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu dwa razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca a wzrostem zachowań agresywnych. Późniejsze badania, robione w 2019, to naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali dane prawie 18 tysięcy osób leczonych na 15 różnych oddziałach psychiatrycznych w ciągu 10 lat. I tutaj w tym badaniu również nie znaleziono takich twardych dowodów na wzrost agresji podczas fazy pełni księżyca. Przekonania, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie, wydają się w dużej mierze nieczułe na fakt, że wiele badań, w tym obecne, ich nie potwierdziło, ale naukowcy badają to dalej. Przyczyn utrzymywania się takich przekonań nie można też szukać w racjonalnym rozumieniu, ale w bardziej takim pierwotnym, emocjonalnym pragnieniu przekonania, że nie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak po
pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany. Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Avery'ego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędzanego grawitacyjnym przyciąganiem Księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, no po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z Księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też Apokaliptika. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam. Zaraz troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu przypomnę. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Avery'ego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... No właśnie. Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy te cykle działają, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na historyczne przekonania, że to Księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to,
czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w naturalnych warunkach, takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jako jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby w czasie i w nieprzerwanie różnych fazach księżyca, dodaje. No i tu wracamy do naszego psychiatry. Otóż dokładnie zrobił to Weir w swoim badaniu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W niektórych przypadkach, śledząc daty ich epizodów nastroju przez lata, ponieważ ludzie różnią się sposobem, w jaki reagują na te cykle księżycowe, nawet gdybyśmy mieli uśrednić wszystkie zebrane przez niego dane, to nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek byśmy znaleźli, mówi Weir. Jedynym sposobem na znalezienie czegokolwiek jest przyjrzenie się każdej osobie indywidualnie w czasie, a następnie zbudowanie jakiegoś wzorca. No i zajął się tym. Kiedy to zrobił, odkrył, że jego pacjenci zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Wahania nastroju u niektórych osób wydawały się następować po 14,8 dnia cyklu, a u innych po 13,7 dnia cyklu księżycowego, chociaż niektórzy z nich od czasu do czasu przełączali się jakby między tymi cyklami. Raz mieli cykl 14,8, a raz 13,7. To była duża ciekawostka. Księżyc wpływa na Ziemię na kilka sposobów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest oczywiście zapewnienie nam światła księżyca, przy czym tutaj księżyc w pełni pojawia się co 29,5 dnia, a księżyc w nowiu następuje po 14,8 dnia. Dalszym sposobem, w jaki oddziałuje, to jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Patrząc na nasz układ planetarny,
no to dojdziemy do wniosku, moi drodzy, że mamy największy księżyc w stosunku do masy planety, czyli masy Ziemi. Bo żadna inna planeta takich księżyców ogromnych nie ma. Zatem ta masa grawitacyjna wpływa naprawdę bardzo, bardzo mocno i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Księżyc jest takim, razem z Ziemią tworzą jedną masę, jeśli chodzi o grawitację. Choć oddziałują na siebie w sposób bardzo zróżnicowany podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi, to jednak obracają się wokół Słońca. To przyciąganie grawitacyjne Księżyca tworzy pływy oceaniczne. To najbardziej widoczne zjawisko, które

Próbuję to później wyjaśnić może jakimś rysunkiem Państwu, ale to już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić. No, w każdym razie tych cyklów jest sporo. I teraz nasz kochany psychiatra, pan Weir, wydaje taki werdykt. Wydaje się, że pacjenci Weira synchronizują się z tymi mniej więcej dwutygodniowymi cyklami na wysokość pływów. Nie chodzi tutaj o to, że przechodzą w depresję lub manię co 13,7 albo 14,8 dnia. Po prostu jest to przejście z depresji w manię, następuje nieco inaczej. To dzieje się jak w dawnych czasach. Zwykle pojawia się w pewnej fazie cyklu pływów księżyca, tak jak to wcześniej zauważył dyrektor szpitala, czyli profesor Avery. Po przeczytaniu o badaniach Weira, Avery podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do niego, a następnie ponownie przeanalizował dane inżyniera, stwierdzając, że on również wykazywał 14,8 wzorzec w swoich cyklach nastroju. Kolejnym dowodem na wpływ księżyca na nastroje tych pacjentów jest odkrycie, że co 206 dni, dokładnie co 206 dni, te, jakby to powiedzieć, skądinąd regularne rytmy wydają się być przerywane przez inny cykl księżycowy. Ten, który odpowiada za tworzenie, na pewno się spotkaliśmy z tym określeniem, superksiężyców, superksiężyc. Często mówi się, zobaczcie, dzisiaj będzie superksiężyc, kiedy księżyc jest eliptyczny albo owalny, tak go widzimy, ukształtowany, jego orbita zbliża się szczególnie do Ziemi, wtedy jest tak zwany supermoon, superksiężyc. Może chwilka muzyki, bo mi w gardę zaschło. Ale tym razem trochę Was pobudzę. Temat z filmu Top Gun. Tak, a my wracamy do naszego tematu, moi drodzy, teraz o śnie. Annie Wirtz Justice, chronobiolog ze Szpitalu Psychiatrycznego Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, opisuje dane Weira dotyczące związku między cyklami księżycowymi i maniakalno-depresyjnymi jako wiarygodne, ale złożone. Nie mam pojęcia, jakie to są mechanizmy, dodaje. Teoretycznie światło księżyca w pełni może zakłócać sen ludzi, co może wpływać na ich nastrój. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową, w których epizody nastroju są często wywoływane przez zakłócony sen lub rytmy dobowe. 24-godzinne wahania w naszej biologii i zachowaniu, które mogą zostać zakłócone w wyniku pracy zmianowej albo na przykład długiego lotu. Istnieją nawet dowody na to, że sen można wykorzystywać do wydźwigania pacjentów z efektywną, afektywną, dwubiegunową chorobą i nawet z depresji. Popierając tezę, że księżyc może w jakiś sposób wpływać na sen pacjentów, Weir odkrył, że w miarę upływu dni ich czas budzenia przesuwa się stopniowo później, podczas gdy ich czas snu pozostaje taki sam. Co oznacza, że ilość czasu, przez który śpią, wydłuża się, aż nagle się skróci. Ten tak zwany skok fazowy jest często związany z początkiem manii. Mimo to Weir uważa, że pełnia księżyca to mało prawdopodobny kandydat do tych zmian. We współczesnym świecie jest tak duże zanieczyszczenie światłem i spędzamy tak dużo czasu w pomieszczeniach wystawionych na działanie sztucznego światła, że sygnał zmieniającego się poziomu światła księżyca został nam nieco przesłonięty, wyjaśnia. Podejrzewa raczej, że jakiś inny aspekt wpływu księżyca zaburza sen jego pacjentów, co ma wpływ na ich nastrój. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Jednym z pomysłów na to, że
wyzwala to takie

0: subtelne fluktuacje pola magnetycznego Ziemi, na które niektórzy ludzie mogą być wrażliwi. Oceany, moi drodzy, przewodzą elektryczność, ponieważ składają się ze słonej wody i płyną wraz z pływami, z którymi związane jest pole magnetyczne, mówi Robert Vickers, ekspert do spraw pogody kosmicznej z University College of London. Jednak efekt jest niewielki i nie jest jasne, czy wpływ Księżyca na pole magnetyczne Ziemi jest wystarczająco silny, aby wywołać zmiany biologiczne. Z pewnością niektóre badania powiązały aktywność słoneczną ze wzrostem zawałów serca i udarów, napadów padaczkowych, napadów schizofrenii i samobójstw. Kiedy rozbłyski słoneczne lub koronalne wyrzuty masy uderzają w ziemskie pole magnetyczne, indukuje to niewidzialne prądy elektryczne wystarczająco silne, aby wyłączyć sieci energetyczne. Co może mieć i co według niektórych może również wpływać na bardzo, bardzo wrażliwe elektrycznie komórki w sercu i w mózgu. Kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się w naszym lokalnym środowisku, doświadczali spadku aktywności fal alfa w mózgu. Problem tutaj, moi drodzy, nie polega na tym, że nie jest to możliwe, aby takie rzeczy się wydarzały, ale na tym, że badania nad tym są bardzo, bardzo ograniczone. Więc bardzo trudno jest powiedzieć coś ostatecznego, wyjaśnia Vickers. Po pierwsze, w przeciwieństwie do niektórych ptaków, ryb i owadów, uważa się, że ludzie nie posiadają zmysłu magnetycznego. Jednak badanie opublikowane na początku zeszłego roku podważyło to założenie, bo okazywało się, że kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się po naszym lokalnym środowisku, jak wspomniałem, doświadczali silnego spadku aktywności fal alfa w mózgu. Tu muszę dodać, że fale alfa powstają, gdy nie śpimy, ale nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Znaczenie tych zmian pozostaje dalej niejasne. Może to być nieistotny produkt uboczny ewolucji lub może zmiany magnetyczne w naszym środowisku. Mogą one tak bardzo subtelnie modyfikować chemię naszego mózgu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Ta teoria magnetyczna oczywiście przemawia do Weyra, ponieważ w ciągu ostatniej dekady różne badania wskazywały, że w niektórych organizmach, takich jak na przykład muszki owocowe, białko zwane kryptochronem może również działać jako czujnik magnetyczny. Kryptochron jest kluczowym elementem zegarów molekularnych, które sterują 24-godzinnym rytmem dobowym w naszych komórkach i tkankach, w tym w mózgu. Czyli ten zegar biologiczny. Kiedy to białko, czyli kryptochron, wiąże się z cząsteczką pochłaniającą światło, zwaną flawiną, nie tylko informuje to zegar dobowy, że jest dzień, ale także wyzwala reakcję, która powoduje, że kompleks molekularny staje się wrażliwy na pole magnetyczne. Bambos Karyakou, genetyk behawioralny z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii wraz z kolegami, wykazał, że narażenie na pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości może nam przedstawić rytm dobowy, bo sprawdzano to chociażby na muszkach owocowych, prowadząc do zmian w porach ich snu. Gdyby te badania rzeczywiście rozszerzyć i gdyby tak było w przypadku nas, czyli ludzi, mogłoby to wyjaśnić nagłe zmiany nastroju obserwowane u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową Weyra i Averiego. Ci pacjenci mają dość dramatyczne zmiany w czasie ich rytmu dobowego, gdy przechodzą przez cykle nastroju, a także mają dość dramatyczne zmiany w czasie, trwania snu, powiedział Weir. Chociaż to białko, czyli kryptochron, jest również niezbędnym składnikiem ludzkiego zegara dobowego, działa on nieco inaczej niż wersja działająca u muszek owocówek. Wygląda na to, że kryptochron człowieka i innych ssaków nie wiąże już flawiny, a bez flawiny nie wiemy, w jaki sposób uruchomiłaby się chemia wrażliwa magnetycznie, mówi Alex Jones, fizyk z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ludzkie kryptochrony były wrażliwe na pole magnetyczne, chyba że w ludziach znajdują się inne cząsteczki, które mogą wykrywać pola magnetyczne. Inną możliwością jest to, że pacjenci Weira i Averiego reagują na przyciąganie grawitacyjne Księżyca w taki sam sposób jak oceany poprzez siły pływowe. Powszechnym argumentem przeciwko temu jest to, że chociaż ludzie mają do 75% wody, posiadają jej znacznie mniejszej ilości niż ocean. Ludzie co prawda są zbudowani z wody, ale przyciąganie jest tak słabe, że trudno byłoby zobaczyć, jak to działa z fizycznego punktu widzenia, mówi Karia Koł. Mimo to kiwa głową w stronę badań nad pewnym chwastem, uważanym za organizm modelowy, a ten chwast nazywa się Arabidopsis thaliana. Przez biologów badających rośliny kwitnące jest to organizm modelowy i sugerując tutaj, że korzenie tej rośliny rosną w cyklu 24,8 godziny, tyle czasu zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi. Są to tak bardzo niewiarygodne małe zmiany, że można wykryć się tylko za pomocą niezwykle czułych urządzeń, ale teraz istnieje już, moi drodzy, ponad 200 publikacji, które to potwierdzają, mówi Joachim Fisan, biofizyk z Instytutu Fizjologii Roślin imienia Maxa Plancka w Poczdamie w Niemczech. I tak już na zakończenie. Ten badacz, czyli Fisan, modelował dynamikę skupisk cząsteczek wody w pojedynczych komórkach roślinnych i odkrył, że codzienne zmiany grawitacji spowodowane orbitą Księżyca wystarczyłyby do spowodowania utraty lub przyrostu cząsteczek wody w komórce. Objętość tych cząsteczek wody, nawet jeśli mieści się w zakresie nanometrów, reaguje z każdą niewielką zmianą grawitacji, mówi. W konsekwencji nastąpi ruch cząsteczek wody przez kanały wodne, co oznacza, że woda będzie przemieszczać się z wnętrza komórki na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od kierunku siły grawitacji, a to może mieć wpływ na cały organizm. Teraz naukowcy planują przetestować to w kontekście wzrostu korzeni, badając rośliny ze zmutowanymi kanałami wodnymi, aby sprawdzić, czy mają zmienione cykle wzrostu. Jeśli komórki roślinne naprawdę są wrażliwe na takie siły pływowe, to Fisan nie widzi powodu, dla którego komórki ludzkie nie miałyby robić tak samo. Biorąc pod uwagę, że uważa się, że życie zaczęło się w oceanach, niektóre organizmy lądowe mogą nadal zachować mechanizm przewidywania pływów, nawet jeśli nie służy to już praktycznemu zastosowaniu. Po prostu w trakcie ewolucji gdzieś to zostało odsunięte, odcięte. Nawet jeśli na razie mechanizm nam umyka, żaden z naukowców, z którymi rozmawiano w sprawie tego artykułu, nie kwestionuje podstawowego odkrycia Weira, wahania nastroju jego pacjentów z chorobą dwubiegunową. Wiadomo, że są rytmiczne i że rytmy te wydają się być skorelowane, zgrane z pewnymi cyklami grawitacyjnymi Księżyca. Weir do jednego utrzymuje otwarty umysł na temat mechanizmu i ma nadzieję, że inni zobaczą go jako zaproszenie do dalszych badań. i napisał tak. Nie odpowiedziałem jeszcze, w jaki sposób ten efekt powstaje, ale myślę, że rzeczy, które znalazłem, rodzą kolejne pytania, powiedział. I na kolejne pytania będziemy starali się odpowiedzieć w następnym odcinku, który i tak nam się przedłużył ten, bo mamy już 20.04, a planowałem do 20. No widzicie, moi drodzy, tak to wygląda w programach na żywo.
1: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Nie.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: od kilku tygodni już. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: Problemem, czyli niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać. A to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to...
0: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Gorąco będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka działa, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj trzeba
1: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej na ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu, 96% oczywiście, i 2 szklanki wody w takiej proporcji, zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj doskonale filtry do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru, z 2 szklankami wody, gotujemy, dobrze jest to odszumować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny i to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ognie.
0: Nie od razu, nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litry do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki, tak akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
1: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego mi się...
1: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: Tak, będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy do, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Mhm. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki, inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się to nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście cukier?
1: Taka nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście są, nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: No.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego upodobania.
1: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to ma taki charakter.
1: Wyraziste, dokładnie. żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tygwowca.
2: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
2: tak bardziej...
1: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z tych malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tygwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tygwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tygwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z

0: pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce Darenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian Darenia, to radzę z każdego Darenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. Tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek, jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego,
1: tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie,
0: całe. W przypadku zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokwiatowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak.
0: Dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żółtym.

0: żołądek na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
1: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
2: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś, podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
2: No tak, będą miały tylko trochę więcej.
1: Trochę będą bardziej
0: w modzie. Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
2: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
2: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, to też właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
1: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, odstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się, możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drelowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
2: No tak.
0: Te w syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
1: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę teraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
2: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
2: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takim akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
2: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
1: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców. Z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zaś jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czy tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
1: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
1: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to glubki. Tak.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
2: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliwe.
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli to, że to są takie malutkie żółte, tak?
2: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka, właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mm-hmm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie lepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
2: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
1: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny.
2: Mm-hmm.
0: No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40% i będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne, no praktycznie nam nie uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To wtedy życie tak, może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami sos świerku. Młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie. One w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
1: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
1: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
1: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspomniał pan.
0: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze, w niewielkich ilościach, łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat, wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%, stoi to do tygodnia i jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści, jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami. A taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gorzki, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mając na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy i to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie tak
0: delikatnie. Dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą no jesieni się pojawiały takie już no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona.
0: To się z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można też uważać, bo ona jest dosyć wonna.
2: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
2: nie tyle
0: w kosmetyce.
2: Tak.
0: Jako aromatyczny, czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo tak, samej nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
1: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie taka. Może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
1: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia. Jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumę. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
1: A jak się
0: typowe
1: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić. Zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnym...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia. chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: W normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy nasz...
0: Jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
1: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: Też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę, czy też...
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków.
1: O.
0: Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli...
1: Wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
1: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
1: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czy rzeczywiście... Tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
1: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
2: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Już właśnie znajomi upominają o nalewkę.
2: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: No to wyrzucamy po prostu tam.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych. Tak. Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
1: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek?
0: Na szczęście kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną, przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, to już podejrzewam.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Jakaś śledzicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli przy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: Znaczy, nawet do warzyw, do ziół, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czy rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
2: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, tak mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie,
2: to są małe ilości.
0: Alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą rozpuszczenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek,
2: właśnie,
0: to
2: tak.
0: sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
0: Nie wiem. Za tydzień od razu mówię, że niestety w świetny będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne będą
1: mieli... mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz...
0: Grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach mikologicznych.
2: No tak, powiemy, pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę w warsztatach mikologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście to jeszcze najbardziej zapraszamy, będą ciekawe. Może być albo wtorek, 5.
1: Piątego. Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który... Na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz dokładnie, nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: Naszym gościem
2: są takie grzyby,
1: był...
2: które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też już na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Witamy Państwa serdecznie w naszej hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj mamy nowy rodzaj mięska. Też pokażemy, jak je przygotować, żeby służyło naszemu zdrowiu. No i w jakim otoczeniu dzisiaj to mięsko podasz?
1: Dzisiaj robimy takie danie, można powiedzieć, że to jednogarkowe, tak? Ponieważ to będzie tak duszona gicz, jagnięca. Gicz jagnięca, można udusić gicz cielęcą ewentualnie. A to jest danie, które potrzebuje trochę czasu. Ale też znowu, możemy je przygotować wcześniej i ono na pewno jest najlepsze na drugi dzień. Czyli nie robimy tak, że gotujemy i wyciągamy i jemy, bo wtedy to mięso nie będzie jeszcze dobre. Ja to zawsze mówię, że te wszystkie dania jednokarkowe, tak jak młode małżeństwo. Niby razem, ale jeszcze osobno. To chodzi o to, żeby to wszystko się razem przegryzło. Tak, i te soki z powrotem to mięso zaabsorbuje do siebie i zupełnie inaczej to będzie smakowało.
0: Następny dzień.
1: Czasami może robicie coś w domu, że jest dusicie, wyciągacie, mówicie, jakieś suche wyszło. To właśnie jest to. To mięso musi w tym sosie odpocząć.
0: Czas.
1: Dzisiaj dusimy, jutro jemy.
0: Jasne.
1: Masz tyle czasu?
0: Nie wiem.
1: Zobaczymy. Ale żeby udusić to mięsko, najpierw je sobie zamarynujemy. Piękna giczka jagnięca właśnie tutaj mamy. Tu odstawiamy.
0: Wygląda
1: pięknie. Do tego mamy odrobinę taką mieszankę już curry. To gicz będzie lubiła. Kmin rzymski. Jak z tym u Hildegardy.
0: Bardzo, bardzo dobrze.
1: I tych ziółek trzeba dać całkiem sporo, nie? Giczkę dobrze jest właśnie też potrzymać w solance odrobinę, tak? Bo to będzie długo się gotowało, to wszystko gdzieś tam przejdzie, nie? Dodamy dużo innych składników jeszcze do tego wszystkiego.
0: Tak, nie? Czyli zaczynamy od solanki, bo nie wiemy skąd pochodzi, jakiej jakości jest mięsko. Później mamy tutaj marynatę z ziół.
1: Giczka, która sobie odstoi sobie chwileczkę. Robimy w sposób następujący. Odrobinę, dosłownie odrobinę, tak? Tłuszczu w postaci masła klarowanego.
0: Klarowanego, tak.
1: Bierzemy czosnek. Rozgniatamy tylko. Nagrzeje nam się troszeczkę patelnię, ten garnek, a my zaczynamy kroić sobie warzywa.
0: Tak. I teraz tak, właśnie, Hildegarda bardzo zaleca jagnięcinę osobom chorym i zdrowym. Bardzo rewitalizuje i nas wzmacnia. Natomiast w jej zapiskach znajdziemy informację, żeby najlepiej stosować to w lecie, że w zimie nie za bardzo, bo jednak może nas troszkę wychłodzić i coś luzować.
1: To jest danie jednogarkowe. Tutaj nie będziemy jakoś przywiązywać form do kształtu. Tak?
0: Jasne.
1: Ono i tak się nam troszeczkę tam pogotuje.
0: Seler i bulwa, i w formie tej nadziemnej, jak najbardziej u Hildegardy się sprawdzi. Marchewka,
1: tak, dosyć grube kawałki, tak. Bo to jednak długo będzie się gotowało, a pamiętaj, że my nie lubimy też takiej papki totalnej. Nie?
0: Dokładnie. Ale czosnek też jak najbardziej. Widzę tu buraki, cebulkę.
1: Buraczki dodam później.
0: Buraczki później dodasz, cebulka jak najbardziej. Hildegarda by była ucieszona z tych składników, które przygotowałeś. Kapusta w formie ukiszonej. Myślę, że w kuchni Hildegardy od czasu do czasu też może zaistnieć, bo jak wiemy, kiszonki są świetne dla naszych jelit, odżywiają naszą florę jelitową, a to przy odporności, no w zasadzie dla zdrowia całego organizmu jest dobre. No ale z kapustą ostrożnie, raczej ludzie zdrowi, bo sobie poradzą z tymi sokami. Natomiast dla osób chorych będzie to pewnego rodzaju obciążenie, więc w kuchni hildegardiańskiej tej kapusty nie za dużo.
1: Obkładamy tą giczkę tymi naszymi warzywami, do tego dorzucimy jeszcze odrobinę przypraw, goździk, ziele angielskie, liść laurowy.

0: Tak, ułożymy na wierzchu, to jest danie nogarkowe, ono musi się robić powoli, ale długo. I tu się zaskoczę, dajmy jeszcze cynamon trochę.
1: O, ciekawe połączenie.
0: Tak, jak wiem, cynamon też jak najbardziej lubi. Nieduże ilości lubi.
1: Komponuje się.
0: Tak jest. Dobra. To nam się wszystko podsmaża, poddusza. I do tego
1: podlewamy już wodę.
0: Tak, odrobinę wody. Wszystko przykrywamy i dusimy. Jakieś 3 godziny później pięknie nam już tu gićka dochodzi. Mamy warzywka, ta kapustka zrobiło nam taki wszystko z tego sosik. Mm. Ja jeszcze zamierzam dodać to odrobinę wcześniej ugotowanych buraków. A do buraka macierzanka, tak?
1: Tak, a do buraka macierzanka.
0: To tak, odrobinę takich buraków jeszcze dodamy do koloru, tak jakby. Muszę uważać, czy mogę zaszaleć?
1: Możesz zaszaleć.
0: Mogę zaszaleć. Jak Jola mówi, że mogę zaszaleć, to już.
1: Dla zdrowotności.
0: Tak jest.
1: Szalejemy.
0: Będziemy tutaj oszczędzać. I w tej formie powinniśmy zostawić to do jutra.
1: Do jutra.
0: Do jutra. Niech to sobie ostygnie. Niech to wszystko razem pobędzie ze sobą. Nacieszy się sobą. Poduszonych warzywek z tą kapustką, marcheweczką, tego buraka z macierzanką, tak? Dodajemy.
1: Wspomaga krew dla anemików.
0: Tak?
1: Rewelacja.
0: Widziałaś?
1: No i oczywiście wszystkie choroby skóry buraczek nam będzie wspierał.
0: Że łatwo nie będzie, posłużę się swoimi szczypcami. O, zobaczcie.
1: Piękna sztuka.
0: Do nas, mówi tutaj. Mamy giczkę, buraczki. Wspominałaś o świeżej pietruszce, że na surowo.
1: Tak, na surowo.
0: Natka
1: tak.
0: Pietruszki na surowo.
1: Lepsza.
0: Więc tutaj tak będzie. Będzie ładnie do koloru. Nie będziemy jej jakoś siekać, po prostu ją porwiemy troszeczkę. I cebulę też lubi Hildegarda?
1: Lubi, ale nie na surowo.
0: Nie na surowo. A zamarynowana?
1: Może być.
0: No właśnie.
1: Dla tych o silniejszych żołądkach myślę, że dadzą sobie radę.
0: To ja tak zrobię. To jest wersja dla tych o słabszych żołądkach. A teraz zrobię jeszcze dla tych, co mają trochę silniejsze żołądki.
1: Tylko pewnie też by się musiała troszeczkę z tym przegryźć.
0: Oczywiście. Robimy taką sałatkę, nie? Jeszcze odrobinę właśnie świeżej pietruszki. I.
1: A, mój ulubiony. Działaś?
0: Działaś?
1: Tak.
0: Działaś?
1: Kapę cytrynki albo octu i to już by mój żołądek...
0: Tak?
1: Tak.
0: To damy ocet jabłkowy, odrobinę dosłownie i oliwa z pestek dyni, tak? To wszystko przemacerujemy. Surowa już nie jest. Jagnięcina jest taką chrupiącą, zamarynowaną cebulką. Jak to się mówi?
1: W smaku
0: palce
1: będzie.
0: Lizać.
1: Właśnie.
0: Nie pozostaje nic innego, jak to skosztować.
1: Poproszę narzędzie.
0: Narzędzie, proszę. To jest twoje.
1: Dziękuję. Czyli jagnięcinka.
0: Jagnięcinka.
1: Ja uwielbiam. Tu mi
0: delikatna.
1: O, zaraz zobaczę, ale... rewelacja. Zieleninka, buraczek.
0: Buraczek.
1: I ja mogę tak żyć.
0: I co? Jakie to smaczne życie, nie?
1: Rewelacja.
0: Ja też sobie...
1: Mogę tak jeść.
0: Też spróbuję, już próbowałem, ale...
1: Mięsko nie za często oczywiście.
0: Nie. Nie więcej niż 3 razy dziennie.
1: Super. Ale tak jak powiedziałeś, jutro będzie jeszcze lepsza.
0: Tak jest.
1: Się wszystko przemaceruje.
0: Tak powinniśmy zostawić, tak powinno ten, ale my jesteśmy tak łakomi, że nie wytrzymaliśmy. Dzięki.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Im więcej pracy, tym więcej modlitwy trzeba. Całe Twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusa, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodzić z Niego przez działanie, powracać przez skupienie.
1: Mówić do tego, który stworzył niebo i ziemię, to jest pewien zaszczyt. Czyli kiedy my się modlimy, to Pan Bóg do nas mówi, albo my do Niego, to my jesteśmy zaszczyceni, że Pan Bóg się w ogóle do nas odzywa. Słyszeć jedno słowo od Boga, kiedy On daje nam pewne światło, żeby zrozumieć coś w naszym życiu, że On nami kieruje, to jest po prostu zaszczyt. To nie jest rzecz taka bagatelna. Bo czasem, kiedy ten zaszczyt szczególnie się czuje, wtedy właśnie, kiedy jest ciemno. Kiedy Pan Bóg nic nie mówi. Kiedy właściwie nic się nie słyszy i jest tak, że człowiek szuka, woła, pragnie, żeby Pan Bóg się jakoś odezwał, a jest ciemno. I wtedy dopiero zaczyna czuć wartość tych momentów wcześniejszych, które gdzieś tam w pamięci są zapisane, że Pan Bóg się do niego odzywał kiedyś, że kiedyś do niego mówił. I kiedy zacznie Pan Bóg na nowo mówić, to jest też moment bardzo taki szczęśliwy, taki moment dobry. Ale to jest ważna sprawa, że to jest rozmowa z Bogiem.
0: Jaka łaska powołania zakonnego, w którym tylko człowiek służy Bogu? Czymże są ci ludzie zatopieni w próżności, z trudnością odrywający się do modlitwy, o Bogu niemyślący? Czyż oni pełnią powołanie swoje? Ale jak smutna rzecz, zakonnik niespełniający powołania, służenia, odmawiający pacierze ustami. Czyż Pan Bóg jest pogańskim bożyszczem, które tylko zewnętrznej chwały wymaga? Jak bez orania nic nie rośnie, tak bez modlitwy Pan Bóg postanowił nie dawać łask, które zamierzył. Straszne zmarnowanie życia przez zaniedbanie modlitwy. Stąd wszystkie szkody, zaślepienie.
2: Ojciec Honorat na początku swoich rekolekcji często przypominał sobie, jaki jest cel życia człowieka. I to było według ćwiczeń duchownych świętego Ignacego z Loyoli, że celem życia człowieka jest poznać Boga, pokochać Go, służyć Bogu, wielbić i w ten sposób zbawić swoją duszę. Ojciec Honorat rzeczywiście modlił się do Boga żywego.
3: Brat Juliusz.
2: Brat Tomasz. Najważniejszą formą modlitwy na pewno była dla ojca Honorata Eucharystia. I nieraz ludzie się skarżą na rozproszenia w czasie mszy świętej, w czasie dłuższej modlitwy ta myśl nam ucieka. Ojciec Honorat na pewno też z tym się zmagał, z tymi rozproszeniami w modlitwie. I dlatego postanawiał, to mamy na początku jego takiej notatnika, czyli jego drogi takiej duchowej, pracy nad sobą, którą zaczął w Zakroczymy, kiedy już miał 12 lat kapłaństwa, że postanawiał 15 minut przygotowywać się do mszy świętej. On miał wtedy różne modlitwy, takie różne akty modlitewne, po to, żeby w skupieniu mszę świętą celebrować jego kapłan. Wtedy oczywiście nie było koncelebry, także zawsze sam odprawiał mszę świętą. I Eucharystia była taką jego najważniejszą modlitwą, w której spotykał Chrystusa ukrzyżowanego. Drugie 15 minut po mszy świętej przeznaczał ojciec Honorat na dziękczynienie po mszy świętej. I to jest jeszcze ten wymiar modlitwy, który chyba jeszcze częściej zaniedbujemy niż przygotowanie. Ojciec Honorat był świadomy, jak wielkich darów duchowych udziela nam Bóg w Eucharystii, bo sam Jezus się nam daje, sam Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, przychodzi ze swoim ciałem i krwią, duszą i bóstwem. I dlatego ojciec Honorat postanawia właśnie dziękować za to i na pewno przyjmować różne łaski w czasie dziękczynienia, a także wtedy modlił się, czyli też był to czas modlitwy wstawienniczej w różnych intencjach, bo czuł, że jest bardziej zjednoczony z Panem Jezusem, czyli ta jego modlitwa ma większą moc. Po Eucharystii dla ojca Honorata najważniejszą formą modlitwy była liturgia godzin, jak teraz mówimy, czyli brewiarz. Brewiarz kanoniczny, jak też ojciec Honorat mówił. I tutaj też postanawiał ojciec Honorat przygotować się i oprócz tego, że jest każdy psalm czy pieśń ma swoją treść, ojciec Honorat też dodawał dodatkowe intencje do psalmów, rozkładał to, żeby nie znużyć się odmawianiem tych psalmów, to były ciągle te same teksty. Także ojciec Honorat bardzo dbał o takie urozmaicenie, także w tym brewiarzu. Następnie była to medytacja, czyli rozmyślanie. I tutaj też jest to modlitwa obowiązkowa dla kapucynów. Ojciec Honorat postanawiał mniej więcej 2 godziny albo więcej takiej modlitwy codziennie i rozmyślania odprawiać. Najczęściej były to półgodzinne medytacje. I tutaj ojciec Honorat był bardzo praktyczny, kiedy zapisał, że niewielki pożytek odnosił z rozmyślania dotychczas, dlatego postanawiał urozmaicić tematy rozmyślań. I mamy tutaj całą listę bardzo długą tematów rozmyślań rozłożoną na długi czas, na cały rok, na poszczególne miesiące roku. Była to cała historia zbawienia od stworzenia świata, przez odkupienie w Chrystusie, aż do końca świata, wtórnego przyjścia Chrystusa i sądu ostatecznego i szczęścia w niebie. Także ojciec Konrad całą historię zbawienia rozmyślał, nad nią rozważał, a skupiał się na Ewangelii, także najwięcej tematów jest oczywiście z Ewangelii. Temu też służył różaniec, w którym rozważał tajemnicę życia Jezusa i Maryi. Także ojciec Konrad jest takim wzorem modlitwie skupienia na Panu Jezusie i na pewno też czerpania światła z modlitwy. Modlitwa przenikała życie ojca Konrada i mamy na przykład zapisane w jednym miejscu notatnika, że odmawiając jakiś psalm, ojciec Konrad otrzymał światło, tak zapisał i Pan Bóg pozwolił mu coś zrozumieć dzięki konkretnemu psalmowi. Także ojciec Konrad był otwarty na natchnienia Ducha Świętego. I tu właśnie trzeba właśnie podkreślić to, że nie ma modlitwy prawdziwej chrześcijańskiej bez otwarcia na Ducha Świętego. Modlimy się do Boga żywego, modlimy się do Chrystusa, On jest centrum modlitwy, ale właśnie zawsze będąc otwartym na Ducha Świętego, na Jego działanie. Duch Święty uczy nas modlitwy, uświęca nas, przemienia nas w Pana Jezusa.
1: W tej modlitwie Konrada jest ważne też to, że on jednak był zamknięty w klasztorze. To mu pozwalało na przykład w tym urozmaicaniu, ma takie krótkie odcinki, że jak idzie na mszę świętą, on ma 7 stacji. On sobie te stacje ponazywał, że to jest przy obrazie takim i takim jest taka stacja, przy schodzeniu po schodach jest taka stacja. I miał ścieżkę taką w klasztorze i sobie tę pobożność organizował w tych punktach takich, które są bardzo bliskie i cały czas stałe. Ale co było celem takiego działania, tych wszystkich aktów, tych stacji, tych różnych postanowień? Chodziło o to, żeby była modlitwa stała. Chrystus mówi, że módlcie się stale, nieustannie. Nie mówi, módlcie się 8 godzin, czy 7 godzin, czy 5 godzin, tylko stale. I on właściwie ku temu zmierzał, żeby być cały czas w takiej relacji do Pana Boga, czy szedł odprawiać mszę, to się przygotował, właśnie to my czytaliśmy kiedyś, że 7 stacji organizował, później gdzieś tam te akty strzeliste, które gdzieś organizował sobie, one były ponazywane, gdzieś tam pospisywane, żeby sobie zapamiętać i próbował to praktykować, ale to jest bardzo trudne, praktykowanie takich rzeczy na przestrzeni dużo szerszej. Na przykład Franciszek był tym, który nie siedział w klasztorze, tylko wędrował. I on jednej modlitwy nauczył braci. Wielbimy Cię, Najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty Krzyż odkupił świat. I teraz, kiedy oni tą modlitwę odmawiali? Oni tą modlitwę odmawiali wtedy, czy takich uczył Franciszek, żeby odmawiać wtedy, kiedy widzą krzyż i kiedy widzą kościół. Czyli inaczej mówiąc, gdyby spróbować dzisiaj coś takiego zrobić, jadąc samochodem na przykład, to się okaże, że nie zdążymy odmówić jedne, a już trzeba odmawiać drugą. Jak się jedzie samochodem, to zaraz widzisz kościół, za chwilę widzisz krzyż przy drodze, za chwilę jedziesz jakieś skrzyżowanie, znowu krzyż. Taka jest sytuacja w Polsce, ale oprócz tego chodziło o coś innego. Tam, gdzie jest wspólnota kościoła, tam jest obecny Bóg i dlatego wielbimy Cię, dlatego, że żyjemy we wspólnocie. I druga rzecz, że tam jest Bóg obecny, gdzie jest krzyż. Czyli kiedy przychodzą trudności, cierpienia, czy jakieś problemy, to wtedy też wielbimy Ciebie tu i we wszystkich kościołach, i we wszystkich innych sprawach. Konrad, on to robił jakby w takiej małej przestrzeni. Natomiast dla człowieka, dla tych sióstr, które one gdzieś tam były w świecie, przemieszczały się z miejsca na miejsce i były cały czas zajęte jakimiś sprawami, to on im dawał ten sam cel, czyli modlitwę nieustanną, ale jednocześnie dawał pewnego rodzaju praktyki, które można było w tamtym środowisku zachować. Czyli tutaj jest pewne pytanie takie ukryte, czy rzeczywiście da się zrobić tak, jak on tam pisze w tym notatniku, że sobie te wszystkie rzeczy tak powyznaczał. Myślę, że w części można by się na to pokusić, żeby naśladować, ale tak dosłownie to chyba on sam tego nie zachowywał, bo czasami mu się zapomniało. I są takie świadectwa w tym notatniku, że mówi, to co tutaj spisałem, gdyby ktoś to czytał, to pomyślałby pewnie, że jestem taki święty. Ale ja w większości tego nie zachowywałem, bo mnie zawsze pociągnęło rozmowa z ludźmi, tam gdzieś spowiedź. Takie rzeczy też są. Więc z jednej strony, patrząc na tą jego modlitwę taką właśnie drobiazgową, rozmuczoną, to mi się wydaje, że najważniejsza rzecz to jest ten cel, że on stale chciał być w jedności z Chrystusem. To jest tak, jak definiowali przyjaźń starożytni. Oni mówili tak, że kto to są przyjaciele? To dwie osoby, które patrzą w tym samym kierunku i chcą i nie chcą tego samego. Czyli jest coś takiego, że ta przyjaźń z Bogiem jest tym samym. Patrzeć z Jezusem Chrystusem na Ojca na przykład i chcieć i nie chcieć tego samego. Czyli jedność jest nie tylko w patrzeniu, ale także w decydowaniu, w jedności woli. I żeby ta wola mogła się oczyścić, żeby nie miała skłonności do jakichś innych rzeczy, to są właśnie modlitwa, umartwienie, to wszystkie rzeczy są konieczne do zrobienia, żeby rzeczywiście się dokonało faktycznie to zjednoczenie, a nie tylko jakieś takie intencjonalne, tylko wirtualne, bo człowiek ma taką zdolność do tego, żeby sobie wyobrażać, że już prawie jest zjednoczona. To się okazuje, że przychodzi jakaś sytuacja i od razu się zachowuje nie tak, jakby Chrystus się zachował. Po prostu Chrystus zachował się inaczej, a my się zachowujemy inaczej, czyli chcemy coś innego niż On. Także główne zjednoczenie jest w woli, w miłości.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. To czas na naszą dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Jezu, jak ci ludzie mało mówią o Tobie. O wszystkim, tylko nie o Tobie, Jezu. A jak mało mówią, to pewnie i nie myślą wcale. Cały świat ich zajmuje, a o Tobie, Stwórco, milczenie. Smutno mi, Jezu, widząc tę wielką obojętność i niewdzięczność stworzeń. O mój Jezu, pragnę Cię kochać za nich i miłością swoją zadość uczynić Tobie.

0: Powróć mu Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Powracamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Powracamy intencje, które przechowujemy w swoich sercach, a także Państwa intencje, intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
1: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
2: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
2: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
2: módl się za nami.
0: Błogosławiony honoracie Koźmiński,
2: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną niedzielną modlitwę. 10 minut po 15. Czas na kolejną audycję. Po co roślinom owoce i nasiona? Zapraszamy serdecznie.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki. Oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast trzem gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia. Bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuje. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie
pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już... No to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat? No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. Tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc.
Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż ja na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle

w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast, no muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupu. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma
mięsistą, niepękającą owocnie. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy,

0: To właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię, czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego, właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie, po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem. Otóż, no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli, żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba. To nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest no, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że Bóg ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku to jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie. Jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, no nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik, faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma... bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką choria, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego, jak po prostu mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda, i w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No tak, coś takiego się tworzy. No poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie no żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać, bo takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie, w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy. Musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no, one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię. Czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany jest z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion. A bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży, on jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda. No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej. I mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście, na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, dokładnie co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, jeżeli te taki taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie... To jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głóg, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Te podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głóg, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi. A ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale... Właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie od całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc człowiek też często, niestety, tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona, tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. I oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżdżę roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc Więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i owocach. Zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Mój drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu,
0: tak,
1: i nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak,
1: to zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak, na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no, sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny, i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu, i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy, Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo mhm. wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy o nim
2: tak,
0: ostatnio.
2: Ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no. Oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie. i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo...
2: Tak, biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady pooczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy dokładnie. Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, pani Aldo. No nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie. Wiadomo,
1: jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I
0: wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze. To
0: nie
1: wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że...
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat,
1: czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to
1: bo
0: też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuł.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy. One, sobie,
2: one same
0: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach, ojko, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo my zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta. No i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: To bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy, to dobrze sadzone do tego przygotować, zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się... One są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
0: bo mieliśmy... Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: warstwy, inne warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować i do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę.
0: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak.
1: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
1: taką
2: że...
1: Porą. Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Mhm. Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
0: Tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tych szkodników, bo no możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją na przykład złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. Tak, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: jak raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Jak tak, bo to były tak, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no co oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecam. Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody to
2: maź taka.
0: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do tutaj, najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania, do nawożenia.
0: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
0: nie.
1: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
0: tak,
1: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm.

0: gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą, a jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. No. Tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie, na tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych.
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać, to warto jest je właśnie te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu
1: pani. No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego, sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj, no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres

0: wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez
1: Odpoczynku.
0: przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno. No i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej u
1: Tak, bo
0: nas tutaj na
1: wrzesień był.
0: Zachodnim Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to
0: Dokładnie.
1: już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię, takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
0: I
1: Chyba
0: wysokie
1: jest.
0: temperatury.
1: I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to
0: Więc
1: samo, tak.
0: to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda.
0: Około chyba 3% wody słodkiej mamy,
1: Tak.
0: tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Panie Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście. No
1: Dobrze,
0: to dobrze,
1: cieszy nas to bardzo.
0: bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez Pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż. Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, Pani Aldono.
0: Dziękuję.
1: My również słuchacze też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są Ja
0: wyczekiwane.
1: zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę,
0: Nie, nie
1: bo
0: trzeba.
1: znany jest
0: Tak.
1: i to nas
0: Pytania.
1: bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no, wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza
0: Ciekawe,
1: w
0: jak jest
1: zakątku.
0: na Hawajach.
1: Pewnie
0: Tam,
1: ciepło, pewnie ciepło.
0: pani Aldano, nie? Na ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie?
0: Słucham?
1: Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
0: Tak? Tak szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas by urosły.
1: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
0: Tak,
1: Hawajach.
0: pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
0: Dobrze? No nie wiem, czy akurat tutaj
1: Aha.
0: jestem, mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam. Chociaż
1: A,
0: bym chciała. No to
1: ale
0: może tak.
1: teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić o Hawajach.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak,
0: Tak,
1: małą podróż,
0: wirtualną.
1: wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
0: Dokładnie. Na co
1: inwazji nie.
0: muszą uważać.
1: Tak, no co muszą uważać, bo im.
0: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
2: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze, tak rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
0: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
0: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku na Politechnice. No to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio, i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi, dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę, tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciały siła i światło. To był najpotężniejszy głośnie regionalne. I oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 27 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą. To są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy polskiego radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do moc zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to Państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków Państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak Państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, polskie radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I polskie radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 29 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz Państwo... proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą. Stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję. Był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że Pani Profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim, całym rowie. Takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie, notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 1930

0: Cielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego to jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, Panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Hamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w Słowniku Pisarzy Polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie
0: Pani profesor ładnie mówił o profesorze.
3: Znaczy 16 lat

0: później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
1: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
0: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
2: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
1: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żapiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
3: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
4: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
3: Ofiarować w ramach mostu.
4: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
1: Cokolwiek by to znaczyło.
3: Teraz nie będę się bał.
4: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
3: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
4: Dziękuję.
1: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
5: Trąba.
1: No niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski, trąba. To jest znane prawdopodobnie
6: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
1: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
7: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funkcji jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
1: Proszę państwa, Piłsudski, jak widzą państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak państwo wiedzą, no, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
7: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Zioj nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie woł roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebotą.
1: Nie za głośno, bo państwo...
7: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Zioj ten jest prawdą. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
1: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
7: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. zanim moim zostanie.
1: Czyli badania interdyscyplinarne.
7: Ja zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę. Czy minister rządzący kraj.
1: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
7: Czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
1: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
8: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Sierciu, na sumienie przyjmuję, że dyrektor sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
2: jak buzwajda i
1: boisz plecy sali si, nie boisz. Popsa, grunt protega, rusztyna nie polega, grunt sit was i kulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
1: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. W Znają Państwo, legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Hamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy, Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak, to Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
5: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. I to było transmitowane do Stanów.
5: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
6: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
7: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie. Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
8: Wskazali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoich sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
9: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę państwa, jak państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat. I to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
10: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam...
11: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. a kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
10: Niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niewzruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych z liście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak Państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem Państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzyżio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę Państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyżkowiak, płot, wodą, pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy, naprzód, pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj, ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów, proszę Państwa, hurra, jest złoty medal, choć bieg nieskończony, 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem, Krzyżkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyżkowiak, jak Państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby Państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem Państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo właśnie taką głupawkę speakerską.
13: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:00. Kolego Gasparski, co ona sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmieje? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.8. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy, to będzie
2: skandal. Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
13: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Bajkova kuropatva.
1: Czas na bajkową kuropatwę, 19.30 to stały punkt programu na antenie Radio Kuropatwa FM i też nie inaczej będzie dzisiaj. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. No nie jest to bajka w sensie takim, jak byście może chcieli, albo ci najmłodsi słuchacze chcieliby jakąś bajkę o kotku, czy o piesku, czy... No wczoraj był Dzień Kota. Tak, ale nie wiem, czy macie takie zwierzątko w domu. U nas jest. Śpi teraz sobie. Zresztą jak przez większość dnia. Ale my wracamy do tego, co będzie się działo za chwilkę. Pan Samochodzik i Templariusze. Kolejny odcinek przed nami.

tutaj? — powiedziałem, skręcając na łagodną pochyłość terenu obniżającego się do jezior. W tym miejscu skraj lasu dzieliła od wody nieduża łączka o wysokiej, puszystej trawie. Właśnie tu zamierzałem nocować. A pani? Gdzie pani pójdzie? Przecież od tego miejsca w promieniu przynajmniej 3 kilometrów nie ma żadnej chałupy. Dam sobie radę. Do zobaczenia. Wyskoczyła z wehikułu i pobiegła przez łączkę aż nad wodę. Na krótką chwilę zniknęła mi z oczu w przybrzeżnych trzcinach. Potem na ogromnej połaci jeziora w strudze księżycowego światła zobaczyłem podłużny kształt kajaka sunącego w stronę przeciwległego brzegu. A więc w trzcinach miała ukryty kajak. Płynęła szybko, równo, pracując wiosłami. Przypomniałem sobie, że ja także, będąc w tej okolicy na urlopie, kilkakrotnie w tych samych trzcinach zostawiałem kajak. Miejsce świetnie nadawało się do tego celu, bo trzciny były bardzo gęste. Stąd właśnie robiłem najmilsze wycieczki po okolicy. Śledziłem wzrokiem kajak, dopóki nie uciekł mi ze strugi światła i nie rozpłynął się w nocnej ciemności, która okrywała drugi brzeg. Nie chciało mi się już rozbijać namiotu. Umyłem się w chłodnej wodzie jeziora i rozłożyłem siedzenia w aucie. Mimo zmęczenia i senności długo nie mogłem zasnąć. Minął dopiero pierwszy dzień wyprawy po skarb templariuszy, a ileż przeżyłem wrażeń. Złościłem się na wspomnienie podłego podstępu Kozłowskiego i Petersenów. Myślałem w oczach o Karen. Nią kierowała przede wszystkim chęć przeżycia ciekawej przygody i sprawdzenia własnych zdolności. I to budziło we mnie sympatię do niej. Lecz Petersen? Kozłowski? A turyści, którzy nagle przyjechali nad jezioro? Kim się okażą? Może właśnie spośród nich wyłoni się wkrótce mój najzacieklejszy przeciwnik? Wreszcie pozostawała jeszcze owa dziewczyna, ubrana w czarne spodnie i czarny sweter. Czemu zachowuje się tak tajemniczo? Może jej informacje o nauczycielu, który mi tak szczodrze wszystkich obdziela, to po prostu sprytny wybieg, zmierzający do tego, abyśmy z założonymi rękami oczekiwali jego powrotu, gdy w tym czasie właśnie ona zdobędzie tajemniczy dokument. Pytań nasuwało się mi bardzo wiele, ale na żadne z nich nie dostawałem odpowiedzi. O Boże, cóż to za poczwara? Taki okrzyk obudził mnie po nocy spędzonej w wehikule nad jeziorem. Podniosłem głowę ze swojego posłania i przez szybę zobaczyłem czarno ubraną panią, która oglądając mój samochód głośno wydziwiała. Za dnia czarno ubrana osóbka nie wyglądała na panią, ale raczej na młodą dziewczynę w wieku panny Petersen. Była także ładna, ale inaczej. Jej uroda mniej rzucała się w oczy. Lecz jednocześnie nie sposób było nie zwrócić na nią uwagi. Oczy miała wesołe, z odrobiną ironicznego błysku. Dostrzegłem sympatyczne dołeczki na jej buzi. Jednym słowem, ta dziewczyna musiała się każdemu podobać. Gdzie pan wynalazł tę pokrakę? Zastanawiała się, obchodząc dookoła samochód i oglądając go uważnie. Ni to pies, ni to bies. Nie do wiary, że to coś się w ogóle porusza. Nigdy bym w to nie uwierzyła, gdybym wczoraj nim nie jechała. Nudziły mnie tego rodzaju okrzyki na widok mego samochodu. Ziewnąłem, przekręciłem się na drugi bok i nasunąłem koc na głowę. Byłem wciąż jeszcze śpiący. Ej, panie, zapukała w szybę. Czy pan wie, która godzina? 12:00 PM. Przyjechał pan na wczasy, czy szukać skarbów, panie? Samochodzik, pora wstawać. Znowu podniosłem głowę. Wypraszam sobie nazywanie mnie pannem samochodzikiem. Więc jeszcze nie jesteśmy przyjaciółmi? Nie znam pani, nic o pani nie wiem. Przedstawię się panu. Nazywam się Anna W., ale może pan do mnie mówić Anka. Pracuję jako dziennikarka. Teraz przebywam na urlopie w ośrodku dziennikarskim po drugiej stronie jeziora. Ach, poderwałem się z posłania. Pani zapewne zna tego bałwana, tego, no, już nie wiem, jak go nazwać, który opublikował w gazecie wiadomość o skarbie templariuszy i na dokładkę napomknął o tajemniczym dokumencie, który jest w nauczyciela z Miłko Kuku. Zaśmiała się tylko.
Nie znam osobiście tego pana. Co do mnie, to mam zamiar napisać reportaż o wariatach, którzy po przeczytaniu artykułu przyjechali szukać skarbów. Czy można z panem przeprowadzić wywiad? W piżamie wyskoczyłem z samochodu. Pani chce mnie obsmarować w gazecie, tak? Uważam pana za bardzo sympatycznego wariata, powiedziała. Także i pańscy trzej przyjaciele są przemili. Najlepiej będzie, jeśli swe uczucia skieruje pani na Kozłowskiego. A kto to taki? No ten, co przyjechał z cudzoziemcami. Zapewniam panią, że jest to człowiek bardzo trzeźwo myślący. Nie tam żaden wariat. Ja wolę wariatów, stwierdziła zdecydowanie. Czy nie jest pan głodny? Pan wygląda na takiego, co jak jest głodny, to gotów jest do kłótni. Przyrządzić panu śniadanie? Machnąłem ręką. Zabrałem z wozu przybory do golenia, mydło i ręcznik. Z odległości 20 kroków to tyle przestrzeni dzieliło brzeg jeziora od samochodu stojącego na łączce. Goląc się, ze zgrozą i oburzeniem patrzyłem, jak Anka penetrowała wśród moich rzeczy w wozie. Wyciągnęła pudełko z jajkami, chleb, masło, maszynkę spirytusową, patelnię i zaczęła smażyć jajecznicę na boczku. Doleciał do mnie smakowity zapach tej potrawy. Odczułem ogromną czczość w żołądku. Gdyby nie groźba, że obsmaruje mnie w gazecie, dziewczyna wydawałaby się zupełnie miła. Czy można otworzyć puszkę ze skondensowanym mlekiem? Zapytała. Kiwnąłem głową. Śniadanko zapowiadało się znakomite. Mogę panią wziąć do spółki, powiedziałem, zasiadając do śniadania. Czy ja z chłopakami będę szukał skarbu, a pani powierzymy rolę kucharki? Co pani na to? Wzruszyła ramionami. Skarby? Jestem rozsądną dziewczyną. Tak, tak, to widać, przytaknąłem ironicznie, ale czy nie sądzi pani, że o wiele rozsądniej byłoby jednak wypoczywać na leżaku lub pływać kajakiem po jeziorze, niż kręcić się po Miłkokuku i obserwować szaleńców? Czy będzie pani z rozsądkiem, jeśli jednak wbrew rozsądkowi któremuś z nas uda się odnaleźć legendarny skarb templariuszy? Ogromną, ciężką skrzynię klejnotów, wartości kilkuset milionów złotych? Przypuszcza pan, że tak wielki był ów skarb? A tak, proszę pani, rzekłem z satysfakcją. Ta wielka suma, zdaje się, również przemówiła do pani rozsądku. W takim razie będę szukała skarbów, stwierdziła wesoło. A może pan już nawet domyśla się, gdzie jest ten skarb? Ja mam nadzieję, że pan mi to zdradzi. Ja? Ja zupełnie nic nie wiem, zaśmiałem się. Być może nieco więcej informacji mają Petersenowie, którzy tu przyjechali aż z zagranicy. Niech pani uda się do nich.

0: znajdował się w pani na ich miejscu. Na przykład, niech pani sobie wyobrazi, że jest pani wielkim mistrzem krzyżaków, Zygfrydem. I tu na dzisiaj zakończymy. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.
1: Ta śpiewała piosenkę nieidealna.

radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. A w tej chwili na termometrach Złowieś Mała i okolice 23,2 stopnia. Temperatura odczuwalna taka sama dzisiaj jak termometryczna, a słońce zajdzie o 20,26. Dziś w nocy czeka nas na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia po północy przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni na wschodzie i południu, 18-19 miejscami na zachodzie i wybrzeżu. Chłodniej jedynie w Kotlinach Karpackich, tutaj od 8 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy i zachodzie okresami umiarkowany, porywisty przeważnie z kierunków południowych. A jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum na południowy zachód kraju i tam wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna jutro od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej na północnych województwach północnych, wzdłuż wschodniej granicy oraz w rejonach podgórskich od 26 do 29. Najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, początkowo z kierunków południowych, później od północnego zachodu skręcający na zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 80, nawet 90 km na godzinę. A dzisiaj noc, ziemia chełmińska 16 stopni, a jutro do 28-29, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza. Ale to dopiero w najcieplejszej porze dnia. Tyle prognozy, prawie 3 minuty po 20, a już za chwilkę porozmawiamy także z cyklu Kupuj Świadomie o roślinach trujących z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem. Zapraszam.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
2: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
1: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
2: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie dni temu, tak. I rośliny takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
1: No właśnie, tak.
2: Właśnie przyszło. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek wilczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
1: Mówiliśmy, tak.
2: Czyli na to tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać, się jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasiloną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
1: To bardzo niebezpieczne.
2: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest wpisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguniczki białej.
1: O właśnie.
2: No właśnie, wszyscy chyba znają, też znają. Każdy pamięta.
3: Pstrykają.
2: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
1: Delikatnie, tak właśnie.
2: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
1: Tak, właśnie.
2: To tak... Dokładnie. Mhm. Jest to krzew taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiedni kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny, i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. O ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, zresztą roślina z rodziny psiankowatych.
1: Mhm.
2: Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Kolcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać kolcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
1: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
2: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest popularny, stosowany, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak, przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej.
1: Mhm.
2: Dokładnie. I obecnie, zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku, dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji, i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
1: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne. Też i bardziej ciemne są, a no z kolei...
2: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczną jest zapach.
1: Zapach, właśnie.
2: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku, czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
1: porównać się. Tak.
2: Z tym się pomylimy.
3: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
1: Jak... A właśnie, tak by pytałeś.
3: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
2: dojrzała
3: dobrze.
2: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
3: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia? Możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść?
2: Jest, z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
1: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
2: Dokładnie.
3: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i u was z tymi dużymi kulkami, takimi nie czeremcha, tylko...
1: O czym mówisz? O bzie?
3: Bez. On bez też czarny. Musi... Dlaczego one muszą być bez. Przemrożone?
2: Tak, czarny bez, to znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe, nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące, ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać, wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu i jak tam się znajdzie kilka owoców niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy.
1: No,
2: szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu czy gdzieś, bo to różnie bywa.
1: No różnie bywa, tak.
2: Dokładnie, tak właśnie obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już takich nie powinno być. No chyba, że będziemy za dużo rzeczywiście tego spożyjemy. Przy czarnym bzie jest to oczywiście produkt leczniczy jak najbardziej, czyli trzeba z umiarem.
1: Jak ze wszystkim. Ja już wiem, o czym ty pytałaś, tak. Bożenko, o tarninę, bo no, tarnina sama w sobie chyba nie jest...
2: Nie, roślinu. Ta tarnia nie jest trująca. Z tym, że ona jest, rzeczywiście jest cierpka, taka dosyć charakterystyczna w smaku. Są różnego typu przetwory, z niej można robić. Nie ma z tym problemu akurat. Jak mówię, to jest dosyć charakterystyczny smak. Czasami też owoce aronii też się przemraża, żeby tak samo aronii
1: z
2: jarzębiny dokładnie przemraża się, żeby pozbyć się goryczy. Przy jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
3: To mnie teraz już pan Grzegorz uspokoił, bo zawsze w moim domu mówiono, że jeśli bez, on musi być przemrożony, do lodówki mama wkładała i nie wiedziałam z jakiego to powodu. Czy on jest tak silnie trujący, czy to jest po prostu z czymś innym związane?
2: Znaczy to jest akurat generalnie bez... Znaczy ja się osobiście nie spotkałem, żeby był mrożony, czarny bez, ale podejrzewam, że różnica temperatury, zresztą później jak już było to przerabiane termicznie, to właśnie ta obróbka termiczna na pewno te substancje, które tam są zawarte, toksyczne rozłoży, czyli będzie spokojnie można będzie to wykorzystać. Czyli generalnie czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Bo rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa. Mm-hmm.
1: O właśnie, o niej omówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
2: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść, nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
3: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść, chyba że...
2: No, jak ptaki nawet nie jedzą, jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak. To rzeczywiście trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś jako ozdobę, coś w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadalne.
3: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku mogę znaleźć?
2: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
3: No tak.
2: Poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
1: Oczywiście.
2: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
3: I nie jest trujący.
2: Nie. Cała rodzina się może
1: nadaje, tak.
2: Młode na przykład takie pąki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak. Kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak szczaw, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawniku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
1: To jest znakomita roślina.
2: Taka rozłogowa roślina, kwitnie wiosną na fioletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna. Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatek bluszczyku kurdybanka jako zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest wrzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik i okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Mhm. Bo niestety, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w miejscach nasłonecznionych, tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. na przykład właśnie te takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
3: Tak.
2: Ale jako roślina lecznicza. Nie tylko lecznicza, ale również jadalna. Na przykład można ją smażyć w cieście naleśnikowym.
3: Zobacz, robimy naleśniki.
2: W cieście naleśnikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatosadami takimi, też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
1: No, komosa to tak, to znane.
2: W każdej postaci, każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto naleśnikowe na głęboki olej, rewelacyjna przystawka.
3: A ta żółtwica. Tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
2: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę, można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji, jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów. Czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik. No, jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
3: Dlaczego? Czyli
1: wszystko, no bo zjadamy i nie ma go.
2: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać, czy chociażby jako dodać do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście naleśnikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
3: Z perzu?
2: Naprawdę, oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
3: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
1: Jaką mąkę?
2: Normalny dodatek do ciast.
3: Do ciast?
2: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, jak najbardziej.
3: A jakie ona ma właściwości?
2: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czyli jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje.
1: Tak, podagra.
2: Podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin. Tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia są liście krwawnika. Każdy zna.
1: Każdy zna.
2: Sama nazwa wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran. Ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
1: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
2: Dokładnie. Czyli jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, gwiazdnica pospolita, też właśnie cały raz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać. Też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne. Rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo, czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą, przynajmniej to prawda, rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców, czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach, bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie, jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
3: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
1: Tak, bo Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w to, jak wyglądają te rośliny i tak.
3: Tak patrzę, patrzymy, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
1: No tak, bo one
3: tylko wyrywam.
2: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
1: O.
2: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie w czasie kwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. A jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, to dać troszkę krwawnika na wierzch, poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie trawiło.
1: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem z cukrem.
2: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
3: Tak.
1: No, bardzo dużo jest.
2: Bądź u nas też czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można, na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja gdzieś nie pamiętam, że nawet na surowo, kiedy tak
1: są bardzo,
2: z ciekawości jadłem.
1: Bardzo są słodkie. Tak.
2: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym.
1: No, to
2: w cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pąki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
3: Mamy.
2: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pąki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym. Naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
3: A jak smakuje?
2: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była komosa, no i reszta po kolei dalej.
3: A jakie zaskoczenie.
2: Dokładnie.
1: No, na pewno.
2: Też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wziąć, wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. To jest dosyć ciekawie to smakuje.
1: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
2: Zgadza się, dokładnie.
3: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący lilak i akacja?
2: Lilak, ależ oczywiście, jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z iglaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka, to tam na słońcu musi przestać.
3: Bez różnicy, jaki kolor? Czy biały, czy fioletowy?
2: Mogą się różnić aromatem. Mhm. To jest pachnący, czy nie pachnący?
3: Pachnący.
2: Pachnący będzie ładniejszy aromat. Mhm. Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z drzewkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bruszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawę aromatyczną, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść, dorzucić. Czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe, smaczne.
3: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
2: To znaczy, dokładnie, tak. Z tych właśnie trujących, niebezpiecznych też sporo jest to, że ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę, jak jest to roślina ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Mhm. Roślina, która ma kwiatostony ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksirów, bym powiedział. Różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością. Wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak to się

0: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia, już zadomowiła się chyba dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia, tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty. Można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych. Czyli na przykład.
1: Czyli zrywamy same kwiatostany.
0: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona, mogą być trujące. Zresztą podobnie jak jest u złotokapu, też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
1: Tak, właśnie, też to mamy.
0: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu, to jeden taki strączek dojrzały wygląda jak groch. Jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. Czyli ze złotokapem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czy na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe. Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską, gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, tak. Ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci, oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić z tego herbatkę, ewentualnie
1: mamy nalewkę też taką.
0: Cieście naleśnikowym, ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kwiatkami nawłoci można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie, a jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
1: Podejrzewam, że Państwo niektórzy
0: kojarzą takie ładne niecierpki, wysokie, niecierpek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
1: Tak.
0: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej. I coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są

0: śniadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
1: powstały.
0: Dokładnie się, no, przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety no, należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tu mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku. Bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś załóżmy posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, ale niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
1: niebezpieczeństwo z tym związane.
0: Właśnie finansowe. Czyli to też takie sprawy finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Mhm. Czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem. Czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy. Czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje, chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie porasta różnego typu zarośla. Czasami można znaleźć fotografie bardzo ładne, takie jakby bajkowe, całe drzewa otoczone są jakimiś takimi lianami, liśćmi. Dzienny przyrost nawet dochodzi do 100 cm u tej rośliny.
1: Niesamowicie dużo.
0: Dokładnie. Niestety jest to już w Stanach Zjednoczonych roślina, która nawet powoduje wymierne skutki finansowe, ponieważ rzeczywiście tam, gdzie się rozrosła, to jeżeli ktoś wyjedzie na przykład na dwutygodniowy urlop,
2: to nie ma
0: problemu ze znalezieniem, gdzie ten dom się znajduje, bo...
1: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
0: Wystaje. Rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie to knącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
1: To lepszy niż zapora przeciwczołgowa.
0: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina no, jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
1: No czyli proszę, nadzieję, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
0: Dokładnie. Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym w cudzysłowie chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
1: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej i...
0: Dokładnie. Co ciekawe, na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie spotkać niecierpka drobnokwiatowego. Jest to gatunek, który pochodzi z Azji Środkowej. Niepozorne kwiatki, chociaż w miejscach żelaznych to on nawet potrafi dorosnąć do prawie 1,5 metra wysokości. Ale kwiatki takie blade, owoce strzelają na odległość.
1: Tak, wystarczy.
0: Ale co ciekawe, roślina ta uciekła w latach 30. XIX wieku z ogrodu botanicznego w Genewie. No rzeczywiście, była kiedyś sprowadzona do ogrodu botanicznego jako przykład rośliny o specyficznym sposobie rozsiewania nasion, ale stamtąd uciekła i się rozprzestrzeniła. Obecnie praktycznie cała Polska jest już zasiedlona przez ten gatunek. W lasach bardzo, miejscami rzeczywiście bardzo licznie występuje. Z takich roślin, które rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają, chociażby jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzeł włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, to potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
2: Na żołądek bardzo dobra dobrze. Na żołądek.
1: Mhm. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
0: To nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje.
1: Mhm.
0: To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet te rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Tak zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
1: rośnie tak jeżówka.
0: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina dekoracyjna, lecznicza, no ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się stoczkę nie za dużo.
2: Ale bluszcz jest też taki.
0: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, czyli takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał na właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
1: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko powiem też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
0: Ale mięta to jest nasz gatunek.
1: Tak, to nie, to ona sobie...
0: Ona jest nie tyle...
1: Lepiej ją zjeść.
0: Inwazyjna, co jest ekspansywna.
1: Tak.
0: Bo to jest ten gatunek, to wiemy, że on rzeczywiście rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy do różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, ona sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
2: Do sąsiada.
0: Ona potrafi sobie przenieść się.
2: Do sąsiada.
0: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać. I to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie, że jest to gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski Północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
2: Oj.
0: Czyli
2: oj, tak.
0: Niekoniecznie taki ciekawy.
1: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
0: Dokładnie, że to, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warty sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon listny też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać. Czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klony zielonistne, bo szybciej przyrasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
1: No właśnie.
0: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnego typu przetworów, czyli spokojnie nasze
1: możemy wykorzystać.
0: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dziko rosnące.
2: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
0: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe, czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść. Czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
2: Jadł pan już?
0: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
1: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
0: no dokładnie. No. Tak samo państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. Radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone. 2-3 zerwać, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam. Aha, to pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan jest, można lepiej mówić
1: tak.
0: Bez problemu. Do tego później jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe. Jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później jak taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy. Czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować, będzie to z pożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające takie młode owoce też
2: kuleczki.
0: Można zerwać te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
2: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie co sałaty sadzić.
1: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikie.
0: Nie, to sałaty można jako dodatek zrobić. Jak nie ma nic innego, to czemu nie? Sałata też jest dobra.
2: No tak, ale po co ja
0: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład rozponka, bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie raz posadzona jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą. Bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet się śnieg odgarnąć, młode listki, takie całe rozetki, rozponki zerwać. Mamy idealną roślinę, znaczy idealną surówkę do zjedzenia na przykład na święta. A to jest generalnie roślina, która posiana właśnie pod koniec lata, będzie do zbioru zarówno na Boże Narodzenie, jak i na Wielkanoc.
2: Oj, to ja chyba zrobię.
1: Uniwersalne.
0: W tym okresie listki będą, świeżutkie.
2: To ja skorzystam z tej
0: rady. Załatwiej, że może nie być.
1: No i zobaczcie, moi drodzy, ile mamy mikroelementów i witamin już schowanych, że tak powiem, nawet pod śniegiem, chociaż tego śniegu teraz w Polsce jest coraz mniej.
0: Ale... pod śniegiem, tak samo wczesną wiosną jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie gwiazdnicę zwyczajną, pospolitą, która też właśnie prawie przez cały rok rośnie. Wystarczy troszkę lekkie ocieplenie. Ona gdzieś tam na grządkach nam rośnie. Mamy taki chwaścik, który jak najbardziej możemy go wykorzystać kulinarnie.
2: Czyli po sałatkę. Można
0: wyrzucać na kompost. Możemy go zjeść.
2: A ja ją wyrzucam. Drodzy Państwo, nie wyrzucajcie, tylko piszcie do nas. Pan Grzegorz będzie podpowiadał przy okazji kolejnych audycji, które będziemy mieli z panem Grzegorzem, jak nam czas pozwoli, a przede wszystkim panu Grzegorzowi.
1: Tak.
0: To znaczy podejrzewam, że za tydzień niestety nie dam rady, bo mam gdzie indziej.
2: Dobrze.
0: Wykład. Akurat już mi ktoś wcześniej się wpisał. Ale tu widzę na przykład 1 sierpień później będzie.
2: O, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze, to my sobie zapisujemy i słuchacze...
0: Mogę pisać, to jest w kalendarzu.
1: Dobrze, pierwszy. My też. 1 sierpnia, pierwszy dzień sierpnia, to akurat moje imieniny są. Pan Grzegorz przygotuje specjalnie
2: potrawy.
1: Żartuję oczywiście. To znaczy, nie żartuję z imieninami.
0: Mogą być takie przetwory z różnymi utrwalaczami na przykład.
2: Tak.
0: Na przykład etanolowymi i tak dalej.
1: No, takie
2: panie
1: bardziej...
2: Grzegorzu, to my czekamy na kolejne.
1: Dla solenizantów. I zrobi się wesoło jeszcze bardziej niż jest dzisiaj.
2: Ja już w ogóle nic nie wyrywam z ogródka.
1: Ale moi drodzy...
0: Nie, trzeba wyrywać, ale tak. Od razu do kuchni.
1: Ale od razu do kuchni przynosić.
0: Wyrywamy i zanosimy do kuchni, ewentualnie jemy na miejscu, bo też można jeść na miejscu.
1: Czyli też. Widzisz, idziesz do ogródka, to ja już nie gotujemy obiadu, tylko tam po prostu zostajesz, wracasz i masz gotowe. Tak.
2: A pesz mogę na zielono zjeść?
1: Możesz wszystko.
0: Pesz na zielono.
1: Nie, smaczne.
0: Pesz w niedużych ilościach. Państwo pewnie nie zauważyliście, że jak zwierzaki jedzą pesz, to czasami też właśnie na, żeby przeczyściło
1: troszkę. Dokładnie.
0: Dokładnie. Czyli też zwierzęta wiedzą, co jest dobre, co można wykorzystać.
1: Trzeba obserwować. Nie? Nasz kot też tak właśnie robi, że zje, to już później jest... No, wykorzystuje to do oczyszczenia. No bo samo... Wiadomo, zwierzęta się myją, więc te
2: kłaczki.
1: Futro, kłaczki też wchodzą do żołądka.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, dziękujemy za audycję.
1: Zapisujemy 1 sierpnia.
2: Ja po prostu dzisiaj dostałam dużej głowy.
1: Później przyjdzie jesień, jak pan Grzegorz będzie miał czas. Oczywiście musimy sięgnąć w końcu tematu mykologii, czyli grzybów, bo tutaj ten temat jest też bardzo szeroki. Ta grupa jest
0: podejrzewam, że od września grzyby się zaczną. No.
2: A już w sierpniu mamy sama, widzisz, kolejny temat. Panie Grzegorzu.
0: W sierpniu zobaczymy, coś wymyślimy. Takiego,
1: wymyślimy. Przyjdą też nowe.
0: Jakieś przetwory z owoców, nie tylko, co można wykorzystać, co rośnie w ogrodzie, w jaki sposób. A to przy okazji te przetwory mają również właściwości lecznicze.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli to też jest, to są właśnie nie tylko dla smaku się robi, ale czasami też, no, żeby wątroba nie bolała na przykład po grillu, czy coś takiego, tak. Czyli takie różne rzeczy.
1: Tak, tym bardziej jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, że przyzwyczailiśmy się tylko do kiszonych ogórków i kiszonej kapusty, a możemy kisić naprawdę bardzo dużo różnych innych owoców i warzyw i roślin.
0: Tak to... samo ocet. Wszyscy mówią o occie akurat albo z winogron, albo jabłkowym. A praktycznie ocet ze wszystkiego można zrobić.
2: Panie temacie, panie Grzegorzu, nie zdradzamy tematu na kolejną audycję, bo, bo będziemy mieli kolejny pomysł dla pana.
1: Będziemy łączyć ocet z C2H, 5H.
0: Coś można zrobić, dokładnie.
2: Naszym gościem był pan.
1: Tak, naszym gościem dzisiejszym, jak zwykle we wtorki o tej porze, był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej, i bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że i też poruszyliśmy was, naszych słuchaczy. Macie teraz głowę pełną pomysłów, co możemy nagle iść sobie gdzieś tam do ogródka, zaczerpnąć tych roślin, które mamy wokoło, zjeść je, posmakować, wykorzystać przede wszystkim do tego, spróbować, bo to też trzeba chcieć.
0: Nie bać się nowych smaków.
1: Tak, właśnie. Nie bać się nowych smaków. Nie tylko tam pietruszka i koperek, ale mamy naprawdę całą taką kopalnię tego wszystkiego. Może kopalnię to złe słowo, ale taki rezerwuar smaków, które mamy wokół siebie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, panie Grzegorzu, również.
0: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.
1: Tak jest, do usłyszenia za 2 tygodnie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnej audycji. Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne? To taki główny temat. A dzisiaj witamy po raz kolejny pana doktora Grzegorza Fiedorowicza, biologa, botanika, mykologa, który na co dzień pracuje w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A pan Grzegorz z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a przede wszystkim popularyzatorem nauki, no i również jest wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki.
1: Proszę się witam serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda nam się Państwu przekazać.
0: Właśnie, jesteśmy ciekawi tego. Ja wczoraj Panu przesłałem pytania od słuchaczy naszych i też nakierowałem naszą rozmowę na pewne tematy, które są bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tych roślin, które są w naszych ogródkach, warzywnikach, ale słuchacze zadali takie właśnie pytania dotyczące owoców i nasion, które są trujące oraz, no wiadomo, nie każdy ma ogród, ale w wielu domach są różne rośliny, które po prostu stoją na parapetach i one także...
1: Dokładnie, rośliny doliczkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Też są tam rośliny trujące, czasami niebezpieczne, a co do owoców, nasion, warzyw z ogrodu, to szczerze mówiąc zabrakło nam tydzień temu czasu troszkę.
0: Tak.
1: Bo jak najbardziej też chcę właśnie Państwa przed pewnymi owocami, nawet tymi jadalnymi, przestrzec, ponieważ niewłaściwie spożyte, czy nie o właściwej porze, ewentualnie właściwy sposób przygotowane, mogą mieć pewne problemy, wywołać pewne problemy zdrowotne. Czyli też trzeba o tym pamiętać. Że nawet to, co jest teoretycznie jadalne, może mieć pewne części niejadalne bądź trujące.
0: Właśnie, to jest bardzo cenna uwaga i powinniśmy o tym wiedzieć, bo no chociażby taki zwykły ziemniak, którego no niestety przed spożyciem, no niestety na pewno musimy go ugotować, bo spożycie w stanie surowym no grozi nam konsekwencjami na pewno też niezbyt przyjemnymi.
1: To znaczy nawet nie tyle w stanie surowym, co trzeba pamiętać, że generalnie jemy bulwy ziemniaka, czyli to są przekształcone pędy podziemne, pędy, które pełnią funkcję magazynującą, czyli to nie są korzenie, tylko to są właśnie bulwy pochodzenia pędowego i musimy pamiętać, że nie mogą być zazielenione. Czyli takich zazieleniałych ziemniaków już nie kupujemy. One najlepiej by było je usunąć niestety do kosza, żeby ich nie jeść. Tutaj problemem w ogóle w całej roślinie, w graniu wszystkich roślin z rodziny psiankowatych, dokładnie psiankowate, czyli to nie tylko ziemniak, ale również pomidor, papryka, czasami też rośliny dzikorosnące, to są związki, a dokładniej solanina, glikoalkaloid, który działa drażniąco na błony śluzowe. Również zaburza on pracę serca. Może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. No ale to raczej musielibyśmy bardzo duże ilości zjeść, i to głównie takich zielonych ziemniaków, ewentualnie owoców ziemniaka, czyli takich malutkich owoców przypominających pomidorki.
0: Tak, które są na kwiatostanach.
1: Dokładnie,
0: tak.
1: Początkowo zielone, później mogą być takie brązowe, ciemne, fioletowe, mogą być również przebarwione, ale one są rzeczywiście najbardziej trujące. O tym trzeba pamiętać, szczególnie właśnie te niedojrzałe owoce. Również tak samo liście, pędy, kiełki, czyli też takie właśnie kiełkujące ziemniaki.
2: Tak, no to chciałbym zapytać, panie Grzegorzu.
1: Trzeba uważać na te kiełki, dokładnie. Bo niestety tam już wtedy solaniny jest troszkę więcej. Tak samo właśnie w tych ziemniakach, które nam zaczęły zielenieć, też niestety tam już mamy zwiększoną zawartość solaniny. Warto pamiętać, że ta solanina skumulowana jest głównie w tej części zewnętrznej bulwy, czyli przy takim troszkę grubszym obieraniu, ewentualnie takim normalnym obieraniu, praktycznie całą solaninę się pozbywamy.
0: A, czyli nie trzeba wyrzucać całego.
1: Znaczy trzeba było te wszystkie zielone części odciąć. Rzucić, czyli też za dużo już tego nie jemy. Generalnie trzeba ostrożnie podchodzić. No i pierwsza rzecz, nie wystawiać bulw ziemniaka na działanie słońca, bo on pod wpływem słońca będzie zieleniał.
2: Tak, czyli... panie Grzegorzu, to jest racja, ponieważ w sklepach warzywnych często wystawiają przed sklepy i pokazują, że mają taki asortyment i te ziemniaki są, bo nic im się rzeczywiście nie dzieje, to nie jest...
1: Jeżeli krótko są wystawione, nie ma problemu.
2: Ale jak dłużej,
1: ale
2: to
1: jeżeli
2: jest tak.
1: Długo są wystawione, ewentualnie czasami zdarza się, że na przykład są wykopane i leżą przez jakiś czas na polu, tak. Niezebrane, to też zaczynają niestety zielenieć. I takich ziemniaków raczej nie kupujemy.
2: Panie Grzegorzu, tu pan dotknął takiego ważnego tematu o tych kiełkach, które są na wiosnę w ziemniakach. I większość osób obrywa i mówi, że to jest okej, okay, ale chyba nie powinniśmy już takich ziemniaków.
1: To znaczy, jeżeli obierzemy ziemniaki, to nie będzie to dużej dawki dla nas.
2: A, w ten
1: troszkę
2: sposób...
1: solaniny nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że gotujemy, nie spożywamy surowych ziemniaków, czyli jeszcze no, w dużych ilościach tego naprawdę nie spożywamy. Takich bardzo, że na przykład po kilkanaście kilogramów na osobę,
0: tak.
1: Czyli spokojnie możemy jeszcze ewentualnie...
0: Czyli to starzenie nie jest takie, ta dawka nie jest tam duża.
1: Dokładnie. No musielibyśmy po prostu zjeść, załóżmy, sam kilogram ziemniaków, najlepiej takich surowych, no tego nie zjemy. Czy jest tutaj pewna granica bezpieczeństwa, ale rzeczywiście te bulwy, które już zaczynają kiełkować, one już nie są takie, oprócz tego, że nie tak apetycznie wyglądają, ale już też mają mniejsze wartości odżywcze. Czyli o tym też pamiętajmy. Generalnie przechowywać w taki sposób, żeby nie kiełkowały i nie zieleniały. To jest najważniejsze.
2: No to co, wracamy do roślin, które są niebezpieczne.
1: Do roślin, które są niebezpieczne. Oczywiście tutaj na początku może wspomnę o takiej roślinie, która ostatnio coraz częściej jest uprawiana. Też nasiona można kupić jako roślina ozdobna, czasami też takie formy przechowywane w donicach. Chodzi mi o rodzaj datura, czyli bieluń dziędzierzawa. Chodzi mi to głównie o ten gatunek. W naturze on występuje w miejscach ruderalnych, ma dość ładne kwiaty, białe, duże, okazałe. Sama roślina też jest duża. Może wyrastać szczególnie w miejscach takich żyznych, do dosyć pokaźnych rozmiarów, ale trzeba tutaj uważać na nasiona, a szczególnie taka uwaga dla rodziców, dla dziadków, jeżeli dzieci bądź wnuki zaczynają się tą rośliną interesować, to powinna się zapalić czerwona lampka. Mhm. Ponieważ jest to roślina niestety wykorzystywana również jako roślina halucynogenna.
2: Tak.
1: Czyli no właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli sadzimy, to musimy być świadomi tego, żeby się czasami nasze wnuki albo dzieci nie zainteresowały, bo tutaj na przykład 5-10 nasion zjedzonych, pogryzionych, u dziecka może doprowadzić już nawet do śmierci.
0: To niewiele.
1: A te nasiona są naprawdę nieduże. Mhm. One są troszkę większe od ziaren maku. Tam jest do 3-5 mm. W jednym owocu mamy aż 800 nasion.
0: Ojej, to dużo.
1: Czyli jest tego dosyć dużo. Tych owoców na takie kolczaste torebki, takie jeżyki, też czasami dekoracyjne, do suchych bukietów niektórzy wykorzystują.
0: No właśnie, tym bardziej, jak pan mówi, dla dzieci one są...
1: Ale właśnie, trzeba uważać na nasiona. Dla osoby dorosłej 15-25 nasion może już być niebezpieczne po spożyciu. Czyli rzeczywiście... Warto wiedzieć też o takich roślinach, tym bardziej, że one są obecnie bez problemu dostępne i też jako roślina ozdobna mogą być wykorzystywane, ale też czasami niestety troszkę w inny sposób.
0: No tak, a sam wygląd dziecko będzie zainteresowane, bo ma tam takie...
1: Dokładnie, tak. Dokładnie. Ewentualnie czasami, jeżeli nieświadomie, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli tam na porach... Dokładnie. Gorzej, jak na forach gdzieś też będzie coś świadomego, to radzę po prostu, jak mamy dzieci, młodzież w domu, może nie uprawiać takich roślin. Tak. To jest dobre wejście.
2: A wcześniej pan kiedyś wspominał mi też, że len jest też taką rośliną niebezpieczną.
1: A oczywiście, zgadza się. Wszyscy oczywiście znają jak najbardziej len. Nasiona, które są
0: często
1: jak najbardziej wykorzystywane w lecznictwie.
2: W kosmetyce, tak.
1: Dokładnie, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że len może być również śmiertelnie trujący.
2: No ja nie wiedziałam.
1: No i to jest, żeby było śmieszniej, to chodzi głównie o niedojrzałe owoce. Znaczy niedojrzałe owoce i właśnie te danaś z takich niedojrzałych owoców zbierane nasiona i te nasiona, jeżeli zjemy, pogryziemy, może być problem, ponieważ tam mamy glikozyd cyjanogenny, około 0,3% w nasionach się znajduje. On w trakcie metabolizmu rozkłada się na cyjanowodór, który jest
0: niesamowicie, tak bardzo silnie trujący.
1: Dokładnie, dokładnie. I taka dawka śmiertelna to jest mniej więcej 50-60 mg cyjanowodoru, a to jest mniej więcej odpowiednik 100 gram wytłoków z nasion właśnie lnu. Czyli len, jeżeli już spożywamy, to nie na surowo taki rozdrobniony, zmielony, takiego unikamy, ale jak najbardziej zaparzamy i taki zaparzony len oczywiście jest jak najbardziej korzystny dla nas. Z tym, że jeżeli Państwo przygotowują normalnie, załóżmy taki właśnie ten kisielek z lnu, czyli działamy osłonowo na układ pokarmowy,
0: tak,
1: to najczęściej właśnie ten kisielek czasami z nasionami razem wypijemy. Te nasiona nie ulegną strawieniu w układzie pokarmowym, ponieważ one są zabezpieczone przed strawieniem. To jest naturalna metoda obrony roślin.

0: działać to wręcz podrażniająco na nasz układ pokarmowy. Czyli troszkę inaczej niż byśmy chcieli.
1: Czyli nie miedzmy go.
0: Zaparzamy wodą.
2: Zaparzamy wodą.
0: Czyli i w takiej postaci
2: podrażanie
0: jak najbardziej jest bezpieczne.
1: Czyli ja błędnie robiłam.
2: Tak, bo ja powiem szczerze, kiedyś tutaj Bożenka miała taką kurację, która polegała na tym, żeby te nasiona zmienić w młynku, czyli rozdrobnić całkowicie i to suche, nie zaparzane. To, czyli to było w ogóle...
0: Jeżeli już to mówię, to zaparzane. To akurat ten glikozyt jest generalnie w nasionach niedojrzałych, chociaż jeżeli to jest zbierane przemysłowo, to tam część nasion niedojrzałych też może być. Ponieważ nie wszystko. Podejrzewam, że dojrzało, a jest zbierane wszystko hurtowo, czyli też mogą być w różnej fazie dojrzałości, dlatego generalnie lepiej jest to zaparzać. Nie pamiętajmy, żebyśmy go po prostu zaparzali i taki len rzeczywiście jak najbardziej jest korzystny do spożycia.
1: Mam poradę na wierzącą, nie wiedziałam naprawdę. Tak.
0: Też tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy lnie, też jeżeli ktoś bardzo dużo pije właśnie takiego zaparzanego lnu, to proszę pamiętać, że on też osłaniając jelita, czyli blokując podrażnienia różnego typu, ale również może w pewnym stopniu hamować wchłanianie substancji odżywczych.
1: No tak, bo jak te jelita
0: jelita są pokryte właśnie śluzem, no to wszystko przez jelita przejdzie. Też o tym proszę pamiętać.
2: Tak, i nic nie dotrze do tego, z tego, co zjemy, tych mikroelementów czy witamin.
0: Czasami takie nadmierne spożycie właśnie takiego picie, takiego lnu może też czasami troszkę zaszkodzić. Czyli wszystko z rozwagą.
2: O, tu cenna uwaga jest.
0: Mam jeszcze taką jedną roślinę, też taką ciekawą, bo też pewnie wszyscy słyszeli o oleju rycynowym.
1: Tak.
0: Zgadza się. Dobra substancja jako na przeczyszczenie.
1: Okropna w smaku.
0: Zgadza się, no ale niestety rewelacyjnie przeczyszcza. Z tym, że pozyskujemy go z rącznika zwyczajnego, bardzo ładnej rośliny ozdobnej, dużej, okazałej, do kilku metrów, 2-3 metry wysokości nawet, jeżeli w dobrym siedlisku ją posadzimy na żyznej glebie, będziemy podlewać. Przepiękne, duże, takie dłoniaste liście, kwiatostany też ładne i mamy też przepiękne owoce, właśnie w takich kuleczki, jakby jeżyki małe, a w środku są nasiona. Nasiona dość duże, bardzo z dekoracyjnym wzorkiem. Jak ktoś gdzieś tam zajrzy, jak wyglądają nasiona rącznika, to rzeczywiście ładne, aż się chce je dotknąć, chce się je zebrać, nie daj Boże zjeść, bo to niestety może być problem, ponieważ tutaj między innymi tą substancją toksyczną jest rycyna, jedna z silniejszych trucizn. I warto pamiętać, że jedno, dwa nasiona takie pogryzione, które dziecko połknie, to już może być dawka śmiertelna.
2: To naprawdę nie jest niebezpieczne.
0: Dokładnie. Dla dziecka, dla dorosłego będzie to poważne zatrucie. Oczywiście, jeżeli zjemy, załóżmy, te nasiona połkniemy, to nam nic się nie stanie.
2: Tak, no ale to zawsze...
0: Jeżeli połkniemy i nie pogryziemy, to no, nie zostaną strawione. Ale jeżeli pogryziemy, to no, dla osoby jedno nasionko to będzie kuracja przeczyszczająca, którą podejrzewam, że ta osoba zapamięta na całe życie. To będzie przeczyszczona w każdą stronę. No, niestety to nie jest takie może przyjemne.
2: No nie, tak.
0: Dokładnie. I to jak niektórzy tam właśnie nawet ze znajomych właśnie opowiadali, że gdzieś tam byli w Turcji i tam dostali właśnie taką ciekawostkę po jednym nasionku, kto chciał mógł spróbować. No tam pojedyncze osoby spróbowały, powiedziały, że nigdy więcej w życiu, za żadne skarby. Dla dorosłej osoby 10 nasion to już jest dawka śmiertelna. Czyli niestety, a to jest mniej więcej opakowanie nasion do które możemy kupić w sklepie ogrodowym.

0: Dobrze. To jest kilkanaście. I to jest w sumie prawie, że dawka śmiertelna. Dla dziecka na pewno, dla dorosłego też może już być dawką śmiertelną, czyli przy roczniku. Oczywiście sadzimy, jeżeli ktoś chce podziwiać, nie ma problemu. Bardzo ładna roślina, jako samodzielna, pojedyncza gdzieś posadzona w ogrodzie. Pięknie to wygląda.
1: Tak, tu mam
0: ale
1: nawet na zdjęciu.
0: Uważajmy na nasiona, bo rzeczywiście pojedyncze nasiono może być już niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla dziecka. A szczególnie, jeżeli dziecko to właśnie takie ładne nasionko, taki koralik kolorowy, z takim ładnym wzorkiem, czarno-szaro-brązowym, spróbuje to rozgryźć i to połknie, no to niestety nie będzie to przyjemne.
2: Czyli tutaj taka uwaga, że w sklepach ogrodniczych, nie wiem, czy sprzedawcy ostrzegają.
0: Nie jest to zaznaczane, no że właśnie. To są potencjalnie rośliny trujące. Niestety najczęściej na takich roślinach ozdobnych takich informacji nie ma. A podejrzewam, że czasami by się przydały.
2: No tak, bo dziecko może równie dobrze wziąć sobie torebkę z nasionami, tak przywiezioną ze sklepu. Problem gotowy.
0: Edukacja i jeszcze raz edukacja.
2: Właśnie.
0: Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, to od dziecka uczmy, że pewnych rzeczy nie można jeść, ale są rośliny, które można jeść. Przecież ja też z dzieciństwa pamiętam doskonale, nie wiem, czy państwo również, ale jak się chodziło gdzieś tam po łąkach, to z jasnoty białej wyrywało się kwiatki
2: tak.
0: I te kwiatki się jadło, bo wysysało się właśnie ten słodki nektar.
2: No. Dokładnie tak,
0: czy
2: tak się
0: też,
2: robiło.
0: Też takie pewne rzeczy już od dziecka wiedziało. Jeżeli będziemy uczyć o tym dzieci, to podejrzewam, że będą wiedziały, czego nie jeść, co ewentualnie można.
2: No ja pamiętam... Pani
1: A ja nie jadłam, bo to wygląda tak jak pokrzywa troszeczkę, tak?
0: Dokładnie, wygląda też tak zwana głucha pokrzywa.
2: Głucha pokrzywa.
0: Pokrzywa dokładnie.
1: A dobrze, panie Grzegorzu, ale taka sama jest jeszcze z fioletowymi kwiatkami.
0: A nie, to się biarało, tylko białe.
2: Tylko białe.
1: A fioletowa, to co to było?
0: Fioletowa to jest jasnota purpurowa akurat, albo różowa. Mhm. Też nie jest trująca, ale biarało się zawsze tylko białą, ponieważ ona była większa, dorodniejsza, było więcej tego nektaru i to,
2: tak, i to
0: jako
2: to
0: dziecko pamiętam, zawsze można było właśnie gdzieś tam sobie zebrać, spróbować, bo to było coś takiego smacznego, dobrego.
1: A jasnota biała na co jest dobra?
0: A to w ogóle to jest jasnota biała, to kwiaty są bardzo dobre dla pani na wszelkiego typu problemy kobiece.
1: Ach tak.
0: Również jest to zioło w tym wypadku.
1: Ma pan rację, bo Bonifratrze mi to zapisali kiedyś.
0: Dokładnie, jasnotę białą. To chodzi właśnie o kwiaty. Najlepsze są kwiaty.
2: Mm-hmm. Widzisz, ja jadłem, a nie
0: najbardziej
2: jestem
0: można wykorzystać.
1: Piotr jadł?
2: Ja jadłem,
1: i
2: razem
1: pan
2: z panem
1: też.
2: Grzegorzem jedliśmy, chociaż kobietami nie jesteśmy, a jedliśmy.
0: No ale to generalnie wszyscy już tak troszkę powiem. Generalnie głównie właśnie ze względu na ten nektar.
2: Tak.
0: Podejrzewam, że to raczej większości osób.
2: Ja sobie przypominam tak z dzieciństwa, oczywiście pan pewnie też może, panie Grzegorzu, kiedyś nie było tych ograniczeń, więc rodzice sieli tak sobie tam w
1: mak.
2: Różnych... Mak. No mak był, można było zjeść sobie go bez problemu. Nie tak jak teraz, że tam musimy kupić w paczce i jest zupełnie inny smak, bo tutaj te główki były świeże, soczyste, mak zupełnie inaczej smakował.
0: No mak oczywiście, przecież nawet dla dzieci był wykorzystywany czasami jako taki uspokajający.
1: Tak.
0: No ale już nie będę może dokładnie mówił o właściwościach, ale rzeczywiście kiedyś mak był stosowany, może trochę bardziej świadomie, może mi też nie był nadużywany, o tak bym powiedział.
2: Tak.
0: Dokładnie, bo niestety jest obecnie nadużywany, też w sposób niewłaściwy, ale mak jak najbardziej, nasiona same są jadalne. Z uprawą niestety jest problem obecnie, ale są na odmiany chociażby ozdobne, które można uprawiać, nawet maku lekarskiego są dostępne, czyli rzeczywiście one już co mają obniżoną zawartość akurat związków opioidowych.
2: Mm-hmm.
0: Czyli są takie bezpieczne w uprawie, powiedziałbym.
1: Panie Grzegorzu, a ja mam takie pytanie, jako dziecko były kwiaty begonii, takie drobne i my jako dzieciaki też to smakowaliśmy, takie,
2: no,
1: pamiętasz?
2: Kwaskowe były
1: takie kwaśne. Kwaskowe, to było też niebezpieczne?
0: Begonia sama jako z siebie kwiaty To jest niewielka ilość i można spróbować zjeść, natomiast trzeba uważać z wiśni begonii.
1: Nie, to kwiaty próbowaliśmy.
0: Dokładnie, kwiaty jak najbardziej, ale z wiśni begonii trzeba uważać, bo tam są kryształy szczawianu wapnia, tak zwane, to są takie właśnie kryształy w kształcie czasami drobnych igiełek, rachidy, które mogą podrażniać błony śluzowe. I wtedy, jeżeli na przykład takim stokiem właśnie z begonii, częściej znana jest na przykład pod tym względem Diefenbachia, jako roślina doniczkowa, że właśnie takim sokiem, jeżeli potrzemy sobie gdzieś przy oczach, przy ustach, to zaczyna nas piec, mamy zaczerwienienie, czasami zaczynamy się ślinić. Jeżeli na przykład zjemy Diefenbachię, jakieś liście, czy coś takiego, czasami może być nawet nastąpić obrzęk warg, języka, w drastycznych przypadkach nawet podrażnienie przełyku. Ale to jest wszystko drażnione mechanicznie przez takie właśnie małe igiełki, które widoczne są pod mikroskopem, które wbijają nam się w śluzówkę i mechanicznie podrażniają. Czyli rzeczywiście jest takich sporo roślin, które w ten sposób też bronią się przed, nie ukrywajmy, przed roślinożercami.
2: No tak, przed jedzeniem.
1: Przed nami, panie doktorze.
0: No w tym momencie również, no jeżeli my uszkadzamy, no to nas też tak traktują, jako roślinożerców, ale właśnie do takich roślin należy chociażby skrzydłokwiat, doskonale znany z pięknych takich właśnie białych liści podkwiatostanowych, anturium, ale również filodendron, monstera, również trzykrotka, czy...
1: Trzykrotka też?
0: Tak, też sok może podrażniać. Czyli to jest nie tyle trujące, co podrażnia błony śluzowe. Działa drażniąco na błony śluzowe, ale również na spojówkę, na skórę. Czyli jeżeli mamy kontakt właśnie z tym stokiem, może być zaczerwienienie, pieczenie. Jeżeli zjemy, rzeczywiście czasami można zaobserwować, że występuje nadmierne ślinienie się, taki ślinotok, ewentualnie czasami właśnie obrzęk warg, języka. Czyli rzeczywiście takie rzeczy mogą wystąpić, no ale raczej takich roślin nie jemy na szczęście, ale przy pracach pielęgnacyjnych czasami warto pracować w rękawiczkach i uważać, żeby na przykład taką dłonią nie potrzeć koło oka, bo rzeczywiście może być zaczerwienienie, dosyć nieprzyjemna sytuacja.
2: Dokładnie, często.
0: Takiego, ale jeszcze mam jako ciekawostkę, w ogrodzie też mamy jedną roślinę, na której szczególnie trzeba uważać na sok i na kontakt nawet ze skórą. Jest to dosyć ładna roślina pochodząca z natury, bo u nas w Polsce rośnie dziko, a jest to tojat. No, sama nazwa wskazuje, tojat mocny, czyli jest jadowity, jest silnie trujący. Przepiękna roślina o takich hełmiastych kwiatach zebranych w duże grona barwy, najczęściej fioletowej, czasami niebieskiej, ewentualnie żółtej. Tutaj akurat toksyczna jest akonityna. Co ciekawe, jest ona wchłaniana również przez skórę. Czyli jeżeli pracujemy na przykład, przesadzamy tojat i, a szczególnie tutaj jeszcze dodam, że szczególnie trujący jest korzeń, świeży korzeń. Czyli tam, gdzie mamy kontakt z sokiem, jeżeli na przykład ten korzeń zostanie uszkodzony, będzie kontakt ze skórą, to nawet przez skórę może dojść do zatrucia.
1: A to jest dość duża roślina, 50 do metr 50?
0: Dokładnie. Nawet do metra wysokości, spokojnie.
1: A to jest wieloletnia, czy to?
0: Tak, to jest wieloletnia, bardzo ładna roślina.
1: Śliczna.
0: Ona jest troszkę podobna do ostróżki czasami. Mm-hmm. Takie też niektórzy to mylą z ostróżką, tą ogrodową, ale rzeczywiście bardzo ładna, dekoracyjna i w ogrodach, szczerze mówiąc, coraz częściej ja ją widzę. Że właśnie jest uprawiana, można ją znaleźć. A też właśnie szczególnie trzeba uważać na kontakt właśnie ze skórą, żeby zjeść raczej nie zjemy, chyba że
1: ale ktoś przez
0: bardzo
1: skórę
0: mocno...
1: tak.
0: ale przez skórę niestety może również dojść do
2: zatrucia,
0: a tutaj niestety oddziaływanie jest głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Początkowe jest pobudzenie, później są zaburzenie przewodzenia i zaburzenie rytmu serca, ale również może w ostateczności doprowadzić do porażenia mięśni szkieletowych, w tym problemów z oddychaniem, no i w efekcie do zgonu. Czyli rzeczywiście trzeba uważać, ale mam nadzieję, że raczej takich drastycznych przypadków nie będzie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli pracujemy w ogrodzie,
2: właśnie,
0: dobrze jest mieć rękawiczki, no bo wiadomo, po co brudzić dłonie. Czasami też przyda nam się to, jeżeli roślina ma jakieś kolce czepne, czy coś takiego, chociażby u przypuli czepnej,
1: tak,
0: która też bardzo fajna roślinka, ale niestety bardzo lubi się przyczepić do wszelkiego podłoża, czy to będą rośliny, czy to będzie ubranie, czy nasza skóra. Jeżeli tak pociągniemy ładnie po skórze, no to niestety mamy ładne zadrapania, dokładnie, które jeżeli jesteśmy spoceni, od razu zaczyna nas piec, jakieś podrażnienia mogą się wdać. Wiadomo, jesteśmy w ogrodzie, kontakt z podłożem, z glebą, też może być jakieś niechcące zakażenie, czyli też na takie rzeczy warto uważać.
1: Panie Leszku, panie Grzegorzu, ja chciałam się zapytać o taką małą, czerwoną koniczynkę w ogrodzie. To tak się strasznie pleni.
0: To jest szczawik. Dokładnie, szczawik oksalis. Szczawik zajęczy mamy u nas na biało rosnący w lasach, też tak biało kwitnący,
1: tak,
0: i takie właśnie też takie troszkę większe listki, a to jest akurat jeden z gatunków takich obcych, inwazyjnych, które najczęściej rozprzestrzenia się z sadzonkami w doniczkach, czy wędruje do ogrodu. A jak już się raz zadomowi, niestety rośnie. Ciężko go wybrać, to przyznaję. Najlepiej wybrać i nie wyrzucać na kompost, ponieważ tam też czasami są małe bulwki, które bardzo ładnie później się rozmnażają. Czyli lepiej go wysuszyć i gdzieś głęboko, no, poza ogród wyrzucić, ale już taki wysuszony, zniszczony, żeby po prostu nie rozrastał się, ewentualnie wysuszyć i spalić. Tak jak na przykład ze sperzem, czy jakimiś innymi takimi uporczywymi chwastami, chociaż te tak zwane chwasty również można czasami zjeść.
1: Też
0: tak. Na przykład podagrycznik. Doskonały do jedzenia. Zamiast wyrzucać, tępić, zjadać. Może w ten sposób go zniszczymy.
2: Czy jego nazwa jest związana z chorobą, czyli z podagrą?
0: Tak, dokładnie. Między innymi jest wykorzystywany przy właśnie podagrze, również przy stanach zapalnych, ale też jest to bardzo cenne, nawet bym powiedział, że warzywo, bo można spokojnie wykorzystać do przyrządzenia pesto, do różnego typu na przykład zup. Jako dodatek ogonki liściowe można z powodzeniem kisić, również można dorzucać do zup w całości. Kwiaty też te białe, pachnące, można dodawać do różnego typu potraw. Liście czy kwiaty można też smażyć w cieście naleśnikowym, czyli naprawdę są różne sposoby. A ja jeszcze tutaj właśnie przy takich typowych owocach chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na całą grupę owoców tak zwanych pestkowych, czyli śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela. Tutaj też czasami niektórzy jeszcze dorzucają nasiona u jabłek, czyli u ziarnkowych owoców. Też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść. Czasami jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z stałych, niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek
2: wydostaje się
0: roztworu do kompotu dostał się cjanowodór.
2: Tak.
0: bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cyjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek, ona jest o wiele lepsza. Poza tym wiśnie są lepsze do zjedzenia, nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze. Ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cyjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie świstania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te dla nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Niestety trzeba pamiętać o zawartości cyjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo czy połknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, na śliwka może niekoniecznie, bo trochę większa, ale wiśnie
2: czasami się połyka.
1: I czereśnia.
0: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
1: Zauważ, rozgryzaliśmy od jabłek.
2: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko, tak, od wiśni na przykład.
0: Ale
2: pestki.
0: No, niewielkie ilości, no, jak najbardziej,
2: miały taki
0: nie
2: lekko...
0: zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrowowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
2: Tak, bo też te przetwory mają zupełnie inny smak. Jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
1: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
2: No,
1: i
2: tylko
1: ja
2: kompoty,
1: nie byłam świadoma tego,
0: to co pan mi powiedział. Dokładnie kompoty, róbmy zdrylowanej wiśni.
2: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
0: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
2: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, no, tak? Jest
0: zdrowie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
1: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
0: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzystać się w kuchni, takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z malin, bo czasami jest taki cierpki.
1: Tak,
0: no właśnie. No właśnie, robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Niestety jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać malinę cukrem, później zlać, mamy czysty sok, bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później tę malinę przez sito. No, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
1: Do rąk i do stóp.
2: A jeśli się robi...
0: Dokładnie, dokładnie. Tak. Czyli też, też można zaoszczędzić w innej postaci akurat.
1: A od jeżyn?
2: Podobna pewnie sytuacja.
0: Tak samo.
2: Tak samo. A panie Grzegorzu, a jeśli się robi...
0: jeżynę, to samo.
2: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
0: Pestki zostają. No. Myślę, że generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć,
2: później ciężko.
0: Przeszkadzać, że gdzieś tam wchodzi.
2: W zęby wchodzi,
0: ale
2: tak.
0: Też będzie łagodniejszy w smaku.
1: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
0: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek.
1: No tak,
0: takimi
1: tak.
0: właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
1: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem w kuchni.
0: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
2: O, tak? To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
0: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne,
2: ciemne kropeczki, takie.
0: Kropeczki na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne, owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości będą rozsiane przez zwierzęta, czy przez ludzi. Tak samo zresztą jest chociażby z jabłkiem.
2: Tak, no właśnie.
0: Też to, co jemy, jest to owoc rzekomy.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Właściwy owoc to jest w środku te mieszki takie mamy, takie gniazdo właśnie pergaminowe, to jest właściwy owoc. Czyli taki praktycznie my to wyrzucamy, a jemy to, co jest na roślina, troszkę nas oszukuje, żeby zachęcić do zjedzenia, a przy okazji gdzieś ten właściwy owoc, który byłby normalnie suchy, dokładnie, żeby go gdzieś tam wyrzucić w sprzyjających okolicznościach, gdzie można by było sobie wykiełkować.
2: Tak, ja powiem panu, że często jeżdżę ostatnio rowerem i są takie, jest taka trasa rowerowa, która prowadzi przez... jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił
0: dokładnie,
2: i w odpowiednich warunkach to sobie tam ta jabłonka wyrosła, ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe.
2: Co?
0: Które no, normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek. Jakieś jabłuszko było zjedzone, wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale nasiona zostały, nasiona wykiełkowały później. Czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat, na jakąś ewentualnie inną audycję, żeby właśnie przestrzec czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
1: To co, panie doktorze?
2: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
0: Dokładnie, nie albo odwrotnie.
2: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
0: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki orzecha włoskiego.
2: A, to
0: kilka działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
2: Wszystko to tak jak i u nas.
0: Dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
1: O kompotach najbardziej.
2: No to tak, bo dotykamy.
0: No ale to też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
2: Właśnie.
0: Praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
2: Tak, bo tak jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa,
0: dokładnie,
2: nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
1: Zapraszamy naszych
2: słuchaczy. Myślę, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
0: Za tydzień mogę być.
2: Może pan
0: akurat
2: być.
0: Mam jeszcze, właśnie sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18. Już sobie zapisuję.
2: Tak, a my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze, to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach, bo
1: czy
2: często...
1: Czy
2: w waszych kuchniach, bo może...
0: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
1: A nie wiemy.
0: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
1: To właśnie, o tym porozmawiamy, na pewno.
2: Może być ten...
1: Czy trawnik może być sałatką?
0: A nie ma problemu, jak najbardziej.
2: Może być, bo sam się o tym przekonuję.
0: Oczywiście,
1: nie zdradzajmy tematu.
2: Dobrze, nie zdradzajmy tematu.
1: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
2: Sałatka a la trawnik.
1: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne.
2: Rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że One potrafią się... Zresztą dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
1: Będziemy rozmawiali. Dokładnie. Za tydzień, 10:50.
0: Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz. Botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez

0: pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy tak. Zetrwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji, to są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
0: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbel. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbel pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi, zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
1: I stąd nazwa Benonici?
0: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści Benonici, tak to możemy określić.
1: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
0: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hibbel, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla bractwa świętego Benona, prowadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim.

0: polskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
1: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
0: takie zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
0: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
0: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak. Kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby, żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
1: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
0: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. Więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego, i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony, skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Święta, kościół świętego Bona również został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do Benonitów w Warszawie. On pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy, miał na myśli, czyli okolice Ostrowie Mazowieckiej. Był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. Więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prawostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, w tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej, i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Kusowa i Sokóla, Kołowicki, tak? Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czy ci ze wspólnoty w Przedkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia, ojca Hammerle, udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw mężczyzna przy kościele podominikańskim, bo to dawniej w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubiński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Łubiński, we wspomnieniach, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki, wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, ale tego nie ma.
Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu, a więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza, no ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma, nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że gramatyczne struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tam tych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło i pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany.
Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe, na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej, coś, co się powtarza, obrót Ziemi wokół własnej osi czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę i jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc to jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą
jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesilnieniem.

W Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi, co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy i jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku, ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca, jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne. I
Katastrofa wynikała z błędu

0: w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem, który południk wybrać, od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak po wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude. Czyli Biuro Długości, to jest nazwa historyczna, znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny, a więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów. To zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę
się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli, że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko. System uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie, czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca? No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko,
łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem, ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem, fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od wielkiego wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż, proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek.
Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Marcin Polkowski, jestem doktorantem i pracownikiem właśnie w Instytucie Geofizyki i na co dzień zajmuję się zagadnieniami związanymi z rejestracją trzęsień ziemi i z opracowywaniem takich rejestracji. Dzisiaj opowiem Państwu troszkę o samych trzęsieniach ziemi, skąd się biorą, jak je ugryźć, jak je zarejestrować i pokażę też Państwu, jak u nas takie rejestracje się wykonuje. Zaczniemy, żeby się troszkę rozluźnić od pytania. Mianowicie do Państwa jest pytanie, gdzie najczęściej występują trzęsienia ziemi? Jaki jest taki region? Albo z czym to jest związane? Proszę.
1: Z płytami tektonicznymi.
0: Z płytami tektonicznymi jak najbardziej. A gdzie jest taki region, w którym najczęściej występują trzęsienia, silne trzęsienia ziemi? Uskok San Andreas, czyli zachodni wybrzeże Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej tak.
2: Kto? Ogólnie zachodni wybrzeże Ameryki oraz tutaj Japonii.
0: Zachodnie wybrzeże Ameryki, wschodnie wybrzeże Azji, tak naprawdę całe wybrzeże Oceanu Spokojnego, całe wybrzeże Pacyfiku, to jest tak zwany pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. To jest nazwa, która jest związana z wulkanizmem, ale mechanizm powstawania tego wulkanizmu jest ściśle związany z samymi trzęsieniami ziemi, więc możemy bardzo tutaj swobodnie sobie te pojęcia połączyć. Czyli Państwo mówiliście o tym obszarze, tutaj idzie uskok San Andreas właśnie, a ja wskazywałem na cały obszar krawędzi Pacyfiku, czyli co wszystko, co jest tutaj dookoła. Jak mamy płyty tektoniczne, które się między sobą poruszają, o tym za chwilkę, to one mogą się, co się może z nimi dziać? Jak mamy dwie płyty obok siebie, się poruszają. Mogą na siebie naciskać, napierać, albo mogą wręcz przeciwnie, mogą się od siebie odsuwać. I tak się okazuje, że płyty, które są wokół Pacyfiku, na siebie napierają. Tutaj jest napieranie, tutaj jest trochę ścinanie i od strony wschodniej strony Azji też jest napieranie. W momencie, w którym płyty na siebie nabierają, mamy zjawisko, które Państwo powinniście umieć nazwać, czyli zjawisko sublimacji, nie, subdukcji, tak. Zaraz pokażę wykreślić, jak to wygląda ze zjawiskiem subdukcji, ale najpierw Państwu powiem, że ten obszar trzęsień tutaj, to też jest związane z krawędziami płyt tektonicznych, tylko w tych miejscach są to strefy ryftu. To znaczy tam płyty się od siebie odsuwają, to dziura, która powstaje, jest wypełniana materią, taką plastyczną materią, która jest wyciskana z wnętrza Ziemi i tam powstaje nowiuteńka skorupa ziemska. Tam wiek skorupy ziemskiej wynosi w tej chwili w strefie ryftu zero. Czegokolwiek, zero. Standardową jednostką taką geologiczną jest milion lat, więc możemy powiedzieć, że to jest 0 milionów lat. Jeszcze krótkie spojrzenie na same płyty tektoniczne. Płyt tektonicznych jest na Ziemi sklasyfikowanych kilkadziesiąt. Podstawowych jest kilkanaście bodajże, taka oficjalna.

tektonicznych, czy to nie jest tak, że po prostu przypadkiem w tych miejscach są rowy oceaniczne, są trzęsienia, są góry. No właśnie, ilość argumentów za tym, że to są naprawdę trzęsienia ziemi, jest, że to są płyty tektoniczne, jest bardzo duża. Zacznijmy od podobieństwa geologicznego. Zdarzają się takie miejsca, które obecnie leżą po dwóch stronach oceanu, na przykład Atlantyku, ale geolodzy, którzy badają skały po jednej stronie i po drugiej stronie, są pewni, że te skały powstały w tym samym miejscu, w ten sam sposób i w tym samym momencie. Możemy mieć podobieństwo w faunie. Też się zdarzają takie badania, że badano zwierzątka na przykład w Afryce, badano zwierzątka w Ameryce Południowej i okazuje się, że musi być jakiś wspólny przodek tych zwierzątek. I to są zwierzątka chodzące po ziemi, więc nie ma możliwości, żeby one Atlantyk przepłynęły. Nie ma możliwości, żeby przeleciały, więc kiedyś musiało być połączenie. No i też ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś był piękny, drewniany, długi most, po którym nic nie zostało. Raczej musiało być bezpośrednie przejście pomiędzy tymi kontynentami. W kształcie dna oceanicznego widzimy piękną strefę ryftu. Widać wulkanizm na środku pomiędzy płytami, widać wzniesienie. Natomiast takim zwierzchu, pomiarem, który możemy wykonać tu i teraz, to są pomiary satelitarne, pomiary GPS, po których widać, można określić, w jakim kierunku, z jaką prędkością płyty się przemieszczają. Przy okazji jest wulkanizm i sejsmiczność jako bezpośrednie następstwa ruchu płyt tektonicznych. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, z jaką prędkością takie płyty mogą się poruszać? Od kilku milimetrów do kilkudziesięciu milimetrów, w zależności która płyta. A czy możecie Państwo sobie wyobrazić jakiś proces taki z dnia codziennego, który zachodzi z podobną prędkością? Bo jak weźmiemy ślimaka, który wolno chodzi, no to on przez rok to on przejdzie grube kilometry. A my potrzebujemy coś, co przez rok zrobi 2 centymetry. Paznokcie. Prędkość wzrostu paznokci jest mniej więcej taka jak prędkość ruchu płyt tektonicznych. To jest taka prędkość, że jeżeli Państwo popatrzycie teraz i popatrzycie za miesiąc, to zobaczycie różnicę. Jeżeli będziecie patrzeć na ten paznokieć i patrzeć, to Wam się tysiąc razy znudzi, zanim zobaczycie jakikolwiek ruch. Pojawiło się hasło subdukcja. Subdukcja, czyli wciskanie się jednej płyty pod drugą. Na początku powiedzmy, że były sobie dwie płyty, napierały na siebie i jedna się poddała. Ta, która była słabsza, oceaniczna, poddała się tej kontynentalnej. I tą oceaniczną wciskamy pod kontynentalną. Przy okazji tego naporu jednego na drugie, no tutaj muszą się wypiętrzyć góry, bo jednak jest to gigantyczna siła. A trzęsienia ziemi powstają nam w miejscu styku. Zapewne większość z Państwa kiedyś próbowała przesunąć szafę. Z przesunięciem szafy po podłodze to jest tak, że jeżeli ona się na czymś zablokuje i my będziemy na nią bardzo mocno napierać, coraz mocniej, ona cały czas stoi, aż w pewnym momencie się posunie. Tak samo jakby mógł na tą ławkę, prawda? Ona stoi, nic się z niej nie dzieje, napieram coraz mocniej, w końcu się ruszyła. Nawet nie było takiego pięknego efektu jak z ostatnią grupą, bo rzeczywiście narobiła hałasu. Tutaj jest podobnie. Te płyty, tam jest gigantyczne tarcie między nimi, więc one się blokują. W momencie, w którym się blokują, a cały czas działa siła, która je popycha, w pewnym momencie to naprężenie musi przekroczyć punkt krytyczny, coś pęka i następuje gwałtowne przesunięcie. To właśnie to przesunięcie powoduje powstanie trzęsienia ziemi. Natomiast wulkanizm, który powstaje przy okazji, bierze się stąd, że skały i minerały, które znajdują się na powierzchni, znajdują się tam, bo są lekkie, bo są lżejsze niż inne. W momencie, w którym wciskamy je w dół ziemi, gdzie nabierają temperatury, gdzie się uplastyczniają, ich gęstość jest cały czas mała. A skały dookoła, te, które już tam wcześniej były, mają wyższą gęstość. Więc jak klocek wsadzony w wodę, one się próbują wydostać do góry. I właśnie wydostają się docierają powolutku do góry i stąd się bierze wulkanizm.
Państwo

0: pewnie myśląc o, czy słysząc o trzęsieniu ziemi, od razu myślicie o tragicznych skutkach. No i bardzo dobrze, bo to jest taka pierwsza rzecz, która się przy okazji trzęsień ziemi nasuwa. Powalone budynki, zniszczone całe miasta, całe osiedla, zniszczone drogi, tory, wszelkie środki komunikacyjne, wszystko jest zniszczone. Prawda jest taka, że współczesna inżynieria pozwala na takie budowanie, takie konstruowanie budynków, dróg, innej infrastruktury, że jest ona do pewnego stopnia odporna. Tylko że na takie cuda stać wyłącznie bogate gospodarki. Na przykład Japonia, która jest miejscem wybitnie sejsmicznym, wybitnie aktywnym, tam nie ma co miesiąc, jak przy każdym dużym trzęsieniu, ofiar. Bo tam ludzie znają zasady i tam budynki są przystosowane. Natomiast jeżeli trzęsienie nawiedza kraj, który jest biedny, który jest nieprzygotowany, to mamy tysiące ofiar. Spójrzmy na Haiti na przykład. Trzęsienie ziemi na Haiti zabiło bardzo dużo ludzi, ponieważ tam budownictwo było bardzo stare, bardzo proste. Cement i cegła to jest coś, co jest strasznie sztywne. Jak się tym próbuje to zgiąć, to się nie zgina, a pęka. Nowoczesne budownictwo polega na tym, żeby się to trochę zginało. Natomiast zniszczenia powstają tylko w okolicy miejsca, gdzie trzęsienie ziemi powstało. Trzęsienie ziemi powstaje w miejscach, które widzieliśmy na mapie, ale na różnych głębokościach. Ono może powstać na głębokości kilometra, ale aż do 600 powiedzmy kilometrów. Głębiej nie, bo tam materia jest już plastyczna. Tam jak coś jest plastyczne, to nie ma gdzie się to tarcie pojawić, nie ma gdzie ta energia się skumulować. Natomiast pytanie do Państwa, czy jeżeli mamy trzęsienie ziemi bardzo daleko, powiedzmy to Japonia. Japonia jest od Polski bardzo daleko. Czy to trzęsienie jest w Polsce odczuwalne, czy nie? Pani kręci głową tam z tyłu. No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ono nie jest precyzyjne. Mianowicie, gdyby na to spojrzeć w ten sposób, czy jest odczuwalne przez człowieka, to odpowiedź brzmi absolutnie nie. Chyba że mówimy o daleko idących skutkach ekonomicznych i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o aparaturę, to jak najbardziej. To jest zapis trzęsienia ziemi akurat japońskiego, wykonany tutaj w Stanach, akurat ten w Stanach Zjednoczonych. Widać tutaj, że na początku to jest pozioma kreska, o tutaj widać, to jest kreska, bo nic się nie dzieje, jest płasko. To jest pomiar składowej pionowej drgań, czyli drgań w ten sposób gruntu. Skala jest nieistotna, bo to jest znormalizowana. Ważne jest porównanie tego, co się dzieje w tym obszarze, kiedy nie ma fali sejsmicznej, z tym, co się dzieje tutaj, kiedy jakaś fala się pojawia. Proszę zobaczyć, że akurat na tym rysunku to jest drganie trwa 3,5 tysiąca sekund. To ile to jest w godzinach? Prawie godzinę. I widać, że ono się tam nie kończy, że gdyby był dalej wykres, to dalej by trwało. Jeżeli wezmę sobie wykres z innego trzęsienia, z innej stacji, akurat to już jest stacja w Polsce, tak może wyglądać jednodniowa rejestracja. Każda linia pozioma to jest 30 minut. I widać, że nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie pojawiają się jakieś drgania i one sobie trwają. I tutaj się mocno zmieniają, ale cały czas to są drgania od tego samego trzęsienia. Na tej rejestracji widać, to było dalekie trzęsienie ziemi, bo to gdzieś było, chyba była Syberia czy coś takiego. Więc widać, że ten grunt w Polsce, mimo że my tego nie czujemy, on drga. I on drga długo. I te drgania się zmieniają. Na początku są małe amplitudy, duże częstości, czy to bardzo szybko chodzi, ale potem dochodzimy do takich fal, których drgania są wysokiej amplitudy, ale bardzo małej częstości. I taki ruch od góry do dołu potrafi trwać minutę, dwie.
1: Państwo znacie pewnie z fizyki takie coś, co się nazywa zasadą Fermata. Znacie Państwo, czy nie znacie? To uprośćmy w takim razie problem. Czy wszyscy z Państwa byli kiedyś nad morzem? Znaczy, ktoś z Państwa się zajmuje, ma uprawnienia ratownika wodnego? Ktoś ma? Niestety. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy nad morzem. To jest granica wody, prawda? Jest się woda. Tutaj jest sobie piasek, plaża. W tym miejscu znajduje się ratownik. I ten ratownik dostrzega w tym miejscu osobę, która tonie. I na nią prosto sobie patrzy. Po jakiej drodze ratownik się uda do tej osoby?
2: Najkrótszej.
1: A guzik?
3: No, prosto od plaży.
1: Też nie. Jaka będzie ta droga? Ona nie będzie najkrótsza. Jaka ona będzie?
3: Tak,
1: najszybsza. Najszybsza. Pani mówi, że to w ten sposób, tak? Też nie do końca. On wybierze jakąś taką drogą pośrednią. To znaczy, skorzysta z tego, że szybciej biegnie po piasku. Ale tak naprawdę, jeżeli jest doświadczony, to wie, że mu się nie opłaca biec aż tutaj. Jemu się opłaca gdzieś pobiec pomiędzy. Ratownik musiałby sobie to wszystko dokładnie policzyć, pomierzyć kąty. On nie ma na to czasu, on działa instynktownie. Natomiast fala ze swojej natury, światło też, bo światło jest falą, fala sejsmiczna też, bo też jest falą, postępuje tak, ona tak postępuje z natury, że przemieszcza się z punktu A do punktu B po takiej drodze, która jest najszybsza, zajmuje najmniej czasu. Teraz Państwu będę chciał pokazać animację tego, jak propagują się fale sejsmiczne w środku w Ziemi, zakładając, że Ziemia jest kulista, a wszystkie parametry sejsmiczne, czyli gęstość i prędkości fal podłużnych i poprzecznych, zależą tylko od głębokości. Tak naprawdę Ziemia jaki ma kształt? Elipsa to jest figura, natomiast bryła, która powstaje z elipsy, to będzie elipsoida obrotowa. Natomiast o kształcie Ziemi tak formalnie mówi się, że Ziemia jest geoidą. Ale tutaj zostajemy przy wersji, że Ziemia jest kulą. Mamy tą kulę przeciętą. Model taki jak cebulka, środek, warstwy, coraz dalej. Cała Ziemia ma 6371 km. To jest taki średni promień Ziemi. Ja sobie teraz zakładam, że w tym miejscu, gdzie widzicie Państwo tą taką małą kropeczkę, będzie źródło fali sejsmicznej. Fala sejsmiczna to jest fala mechaniczna i są dwa rodzaje propagacji tej fali. Jest fala podłużna, która się propaguje przez kompresję i dekompresję do przodu. To jest tak jak fala dźwiękowa. Jest fala poprzeczna, trochę jak fala na strunie. Natura tak chciała, że fala podłużna jest szybsza od fali poprzecznej, dlatego jest nazwana literką P od pierwsza, a fala poprzeczna jest nazwana literką S od druga, oczywiście z łaciny. Na tym wykresie będzie pokazane to, co my jesteśmy w stanie rejestrować, bo my jesteśmy w stanie rejestrować tylko na powierzchni Ziemi. Na osi poziomej mamy odległość od źródła, czyli najdalej odległym punktem od tego źródła to będzie ten punkt i on jest odległy o 180 stopni. 1 stopień to 111,12 km, bo mamy promień Ziemi cały, okala całą Ziemię, czyli to jest 360 stopni, obwód Ziemi to jest 360 stopni, a długość tego obwodu no to jest 2 pi razy r. Można łatwo policzyć, że to jest właśnie 111,12 km. A na osi pionowej mamy czas, czyli będziemy widzieli, którą falę, po jakim czasie, na jakiej odległości jesteśmy w stanie zaobserwować.
0: fale się propagują. Tutaj widzimy, że najbliżej trzęsienia już dotarły do powierzchni Ziemi, już ludzie je odczuli i naukowcy je zarejestrowali. Natomiast po drugiej stronie nadal jest spokój. Nadal tutaj nic nie dotarło. Od razu widzimy, że tutaj nam nastąpiło przerwanie fali podłużnej spowodowane...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dużym kontrastem prędkości pomiędzy tymi warstwami. Te fale, które się dostały do środka, zostały wygięte na zewnątrz, te, które nie, zostały nagięte w tą stronę. Widzimy też, że fale poprzeczne w ogóle nie wniknęły w tą warstwę, zwaną jądrem zewnętrznym Ziemi, a to dlatego, że fale poprzeczne nie propagują się w ośrodkach ciekłych. Wniosek z tego jest taki, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Do Państwa jest teraz pytanie, żeby odczytać z wykresu po prawej stronie, po jakim czasie fala sejsmiczna mniej więcej dociera na drugą stronę Ziemi. Mniej więcej. 20 minut. To jest trochę poniżej 1200, to jest poniżej 20 minut zajmuje fali sejsmicznej przejście przez całą Ziemię. No to jest bardzo szybko. Internet jest co prawda szybszy, ale mimo wszystko to jest bardzo szybko. Zauważyliście Państwo natomiast, że rejestracja, którą pokazałem prawdziwa wcześniej, jest troszkę bardziej skomplikowana niż to, co wynika z tego wykresu. Bo tutaj to by było tak. Przychodzi jedna fala, potem jest spokój, potem przychodzi druga. A tak naprawdę jak przyszła pierwsza fala, to potem drgało i drgało i drgało. Dzieje się tak dlatego, że fale sejsmiczne mają tendencję do zachowywania się w określony sposób w miejscach, gdzie jest jakaś granica ośrodka. Granica ośrodka to mogą się zmieniać, zmienia się rodzaj skał, zmienia się gęstość, zmieniają się prędkości z powodu składu mineralnego. Fala padająca, część energii fali padającej się odbija, część przechodzi dalej, a część konwertuje na falę z poprzecznej na podłużną, a z podłużnej na poprzeczną. Czyli z jednej fali padającej mamy w skrajnym przypadku 4 kolejne fale, które się z tego punktu rozchodzą. Jeżeli sobie to naniesiemy na animację, to widzicie Państwo, że tutaj jest oczywiście ten front fali, który żeśmy wcześniej obserwowali, ale jest za nim pełno fal. Żadna z nich nie będzie w stanie dotrzeć do powierzchni wcześniej niż ta pierwsza, którą żeśmy pokazywali, ale one będą później docierały bardzo długo.

0: to ja sobie pozwolę przejść do już takiego wykresu końcowego, czyli tego wykresu, który się rysował po prawej stronie, to widać, że rzeczywiście to, co mieliśmy wcześniej, to jest zachowane. Natomiast później tych fal jest bardzo dużo, i poprzecznych, i podłużnych. Stąd się biorą te ciągłe drgania rejestrowane. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj akurat ze względu na gęstość, brałem to w zeszłym roku, chyba rysowałem albo i wcześniej, tak? 2 lata temu. Rysunek, wybrałem sobie kilkanaście stacji spośród wszystkich stacji sieci tak zwanej USRA i zrobiłem sobie wykres. Na wykresie narysowałem rejestracje z kilkunastu stacji, umieszczając je w odpowiednich jakby odległościach od źródła. Czyli tutaj mamy odległość epicentralną od źródła trzęsienia od 75 do 95 stopni, czyli od około 8000 do prawie 10 tysięcy kilometrów, a na osi poziomej mamy czas z założeniem, że zero jest w momencie, w którym Ziemia się zatrzęsła. Czy to się tak na oko trochę zgadza z tym, co było przed chwilą? To znaczy, im jesteśmy dalej, tym później ta fala dochodzi. Państwo zaobserwujecie, że tak, tutaj mamy jakieś podobne fale. Widać podobieństwo pomiędzy tymi falami tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Jak się przyjrzeć, to tych podobieństw jest jeszcze więcej, bo tutaj są takie podobne kształty na tych wszystkich rejestracjach. To, co jest tutaj zamazane, to są fale powierzchniowe, czyli to są te fale, które one się rozchodzą już. To jest kombinacja fal poprzecznych i podłużnych. One się rozchodzą po powierzchni Ziemi, pod powierzchnią Ziemi i właśnie mają wysokie amplitudy, małe częstości, w to nie wnikamy. Zobaczmy, czy nam się zgadza to, co przed chwilą się na animacji policzyło. No i okazuje się, że się zgadza. To są fale jakie? Podłużne, a to są fale poprzeczne. Widać, że kąt nachylenia tych dwóch kolorowych kresek jest różny, ponieważ fale poprzeczne są wolniejsze, więc one im dalej, to one będą jeszcze później w stosunku do fal podłużnych. Jak wygląda rejestracja takich trzęsień ziemi? No więc w warunkach polskich my w tej chwili prowadzimy eksperyment, w którym mamy 13 bardzo czułych, szerokopasmowych stacji rozstawionych na Pomorzu w układzie takiej troszkę nieidealnej gwiazdy, ale ona jest nieidealna z prostego powodu. Po prostu nie wszędzie się daje znaleźć miejsce odpowiednie do postawienia rejestracji. Bo jakie Państwa zdaniem takie miejsce, żeby rejestrować dalekie trzęsienia, powinno być? Czy próbowaliście kiedyś Państwo porozmawiać z drugą osobą, stojąc na przykład obok pracującej ciężarówki, czy tam jakiegoś, nie wiem, traktora, śmieciarki, czegoś takiego, który hałasuje? I jak to szło? Nic nie słychać. Czyli żeby nasłuchiwać, no bo to jak my słuchamy fali dźwiękowej, to mówimy o tym słuchaniu, jak obserwujemy falę mechaniczną, to też możemy powiedzieć, że nasłuchujemy fali sejsmicznej za pomocą odpowiedniego przyrządu. To żeby nasłuchiwać taką falę sejsmiczną, to która jest bardzo słaba, ona jest tak, my jej nie czujemy, ludzie jej nie czują, więc ona jest słaba, to te fale sejsmiczne, które pochodzą od otoczenia, muszą być słabe. Czyli musi być daleko od ludzi, daleko od samochodów, pociągów, przemysłu. A wierzcie mi Państwo, że znalezienie w Polsce miejsca, z którego do najbliższego tartaku jest dalej niż 5 km, wcale nie jest takie proste. Udało nam się znaleźć takie miejsca w lasach, głęboko w lesie. I samo stanowisko rejestracyjne jest bardzo proste. Jest sobie dziura w ziemi. W tej dziurze w ziemi jest cokół cementowy z taką płytką granitową. To, co tutaj widać, to jest po prostu piasek. Tam nie ma dna, jest piasek. Ten pan, który nadzoruje w białej koszuli i z brodą, nadzoruje tam pracę ekipy budowlanej, to jest mój szef. Taka studnia ma tam półeczkę, daszek i zasypane. Czyli Państwo, jakbyście przechodzili przez takie miejsce, to zobaczylibyście, że stoi stojak, na którym są panele słoneczne. Tak jak na tym ostatnim rysuneczku tutaj, ale nie widzielibyście, o co chodzi. No i całe szczęście, bo niestety ta aparatura jest stosunkowo kosztowna, taka do obserwacji dalekich trzęsień ziemi, więc mamy nadzieję, że jest dobrze ukryta. Tak wygląda czujnik, czyli to jest urządzenie, które tak naprawdę pozwala na rejestrację. Ono czuje te drgania ziemi i ono czuje w trzech kierunkach. Czuje drgania pionowe, czuje drgania poziome w jednym kierunku i drgania poziome w drugim kierunku. Jak mamy badanie trzech drgań, trzech kierunków, to mówimy, że mamy informację o tym, jak te drgania w trzech wymiarach wyglądają. Tam jest aparatura, która rejestruje, zasila, wysyła te dane. Panel słoneczny to zasila i to sobie stoi. I my dane odczytujemy z serwera. To wszystko sobie na serwer spływa. My sobie dane odczytujemy na bieżąco i analizujemy. Jeżeli chodzi o drugą część tematu tego naszego dzisiejszego spotkania, to fale tsunami. To jest coś, to jest taki efekt wtórny do trzęsień ziemi, ale i nie tylko, który stał się popularny od roku 2004, od świąt Bożego Narodzenia. Czy Państwo pamiętacie, co wtedy się stało? A coś takie nazwa geograficzna Sumatra Państwu mówi? Wielkie tsunami na Sumatrze. Prawie 300 tysięcy ofiar. Nic? No na pewno coś Państwu mówi. W każdym razie tsunami. Gigantyczna fala rozbijająca się o brzeg, niszcząca wszystko. Państwo wiecie, że jak jesteście nad morzem, staniecie na baczność na plaży i przychodzi fala, która ma pół metra, to Was powali, przeciąga Was po piachu i zostawi na plaży. A tu mówimy o fali, która jest dużo wyższa niż pół metra. Jakiej wysokości może być taka fala tsunami przy brzegu?
1: 50 metrów.
0: Najwyższe do 50 metrów. To jest 20 pięter bloku. Skąd się bierze takie tsunami? Jeżeli gdzieś pod morzem mamy styk dwóch płyt, i one się stykają, napierają na siebie. I w pewnym momencie przy okazji trzęsienia ziemi następuje zmiana kształtu dna. Czyli na przykład trzęsie się, pyk, coś się podniosło. To podnosi się cała woda, która jest nad tym obszarem. Jeżeli woda się podniesie, tak jak tutaj, prawda? Woda się podniosła. Jeżeli woda się podniesie, to co się z tą wodą stanie? Ona się rozpłynie, ona nie ma gdzie opaść, bo jeszcze dno podniosło. Ona się musi rozpłynąć na boki. I okazuje się, że na głębokim oceanie, gdzie ta górka powstaje i się zaczyna rozpływać, to mówimy o wysokości tej fali, to jest metr, półtora, to jest bardzo niedużo. Załoga statku, który by płynął po takiej fali, by nic nie poczuło, bo oni mieliby do czynienia z górką wysokości metra, o długości kilkuset kilometrów na oceanie. To nikt tego nie zobaczy, nie poczuje. Natomiast problem się pojawia, gdy ta woda, która się rozpływa z tej górki, zaczyna docierać do brzegu. Bo robi się coraz płycej, a ta masa wody jest duża. Ona się musi gdzieś podziać. Dlatego się spiętrza. I wtedy z tego metra potrafi się zrobić 50 metrów, które uderza w brzeg. Fal tsunami takich o dużym znaczeniu trochę było. One się działy i dawno temu, i dzieją się teraz. To nie jest nic nowego. Po prostu w momencie, w którym się pojawiła bardzo duża fala tsunami, bardzo dużo ofiar, temat stał się popularny. Dlatego się o falach tsunami mówi. Trzęsienie ziemi nie jest jedynym źródłem, które może wywołać falę tsunami. Oczywiście na dużym oceanie tylko trzęsienie ziemi, bo to potrzeba gigantycznej energii. Ale na małym zbiorniku, w którym jest głęboki i wąski, na przykład jak fiord, jakaś taka cieśnina, coś w tym stylu, wystarczy, że kawałek skał się osunie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osunięciem skał z jednego brzegu, które wpadną do wody, one popchną tą wodę na drugi brzeg, to na drugim brzegu fala też może mieć kilkadziesiąt metrów. Był taki przypadek na Alasce, gdzie tak naprawdę nie było wiadomo, co się stało. Nie było ofiar, bo to taka dolinka nie zamieszkała gdzieś daleko, tylko nagle z brzegu było widać, że od wysokości 80 metrów zmyte są wszystkie drzewa. Potem się okazało, że z drugiej strony góry oberwał się masyw taki skalny, który się stoczył do wody i właśnie spowodował na odległym o kilkaset metrów brzegu falę tsunami o wysokości kilkudziesięciu metrów. Pamiętacie Państwo, przed chwilą mówiliśmy, że fala sejsmiczna jest bardzo szybka. Natomiast fala tsunami jest stosunkowo wolna. Mianowicie, żeby przebyć drogę od Ameryki Południowej do Australii, ona potrzebuje 15 godzin. To nam daje czas do tego, żeby taką falę wykryć i ostrzec ludność. Oczywiście w sytuacji, gdzie fala powstaje przy samym brzegu i po kilkunastu minutach uderza, nie zdążymy ostrzec, nie zdążymy ewakuować. No niestety. Natomiast są systemy badania, są pomiary na całym Pacyfiku robione i na ich podstawie jest ostrzeganie, z której strony wyspy uderzy, jaka będzie wysokość, jakie jest zagrożenie, kogo trzeba ewakuować. I teraz, jeżeli nadchodzi fala tsunami, ktoś nam mówi, idzie tsunami, jesteśmy na plaży, to co należy zrobić?
1: Uciekać.
0: Gdzie? Daleko w głąb lądu, najlepiej na jakąś górkę, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, a stoi statek, łódka, to trzeba wiać w głąb morza. Bo na morzu ta fala ma metr, ona jest niegroźna. Ona jest groźna tylko przy brzegu. Dobrze, to ja w takim razie Państwu bardzo dziękuję.

tak specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie, wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takie jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią, w wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy by do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch w przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o lata, o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie, zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tollaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach, w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie gdziekolwiek chcemy.
Tu załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie były one możliwe, ale nie można było ich w ogóle wykryć. Pozornie były niemożliwe do odkrycia. Ale jednak udało się. Zatem tunele czasoprzestrzenne, te teoretyczne tunele w czasoprzestrzeni również mogłyby i mogą zagłębiać się w przeszłość lub w przyszłość, tak jak łączyłyby różne regiony kosmosu. Dlaczego? Bo co byśmy zrobili? My potrafimy, moi drodzy, podróżować od punktu A do punktu B. No na przykład dzisiaj podróżowałem ze Złej Wsi Małej do Torunia, tak? To jest tam 25 kilometrów średnio. Tyle to wygląda. Jeden podróżował na przykład ktoś z Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. Teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą, jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co, podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży? No dobrze, o tym za moment. No i gorąco powiem wam w studio, chyba od tego kondensatora specjalnego i 1,20 GW energii. Nie, naprawdę gorąco. Program zresztą gorący, podróże w czasie, ale może zaczniemy tak prościej troszeczkę w tej drugiej części programu. Bo tak naprawdę, moi drodzy, o

kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to, że nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła, czyli około 300 tysięcy km na sekundę lub jeden rok świetlny na rok. No to to samo. A czy możemy się do tego zbliżyć, do tych prędkości, gdyby teoretycznie statek kosmiczny leciał z prędkością 99% prędkości światła? No to byśmy zobaczyli, że pokonuje odległość roku świetlnego w nieco ponad rok czasu. To jest oczywiście oczywista oczywistość, ale teraz przychodzi ta część dziwna. Astronautom na pokładzie tego statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt, nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem, o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć? No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej, w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego. Więc teoretycznie, gdybyśmy mogli, to tak, wchodzimy w jedną czarną dziurę i wychodzimy z innej w innym miejscu. Tylko czy ten środek transportu jest w tej chwili dla nas bezpieczny i praktyczny? Jak to wygląda na przykład w Hollywood? No, nie za bardzo. Nie za bardzo, przynajmniej tego nie potrafimy w tej chwili zrobić. To chociażby dlatego, że grawitacja czarnej dziury rozrywa wszystko na kawałki. Gdybyśmy się do niej zbliżyli, a teoretycznie jest to naprawdę możliwe, gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny taki problem. Te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę.

0: To są zamknięte, krzywe, czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o, mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć, sam on się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte, krzywe, czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż, gdy nie mamy tej czarnej dziury i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki, wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarzać się przynajmniej od czasu do czasu. Taka możliwość może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasopodobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas, ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami. Możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe. Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić, gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy to też nie jest dobre. Ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na Ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby, i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, w Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Revati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Revati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Revati, historia kończy się nieco, no nie, może nie nieco, tutaj jest złe słowo, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Revati zostaje zaręczona z Balaramu, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishny. Takie oto legendy, ale to nie tylko, jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na bliskowschodnią opowieść z pierwszego wieku przed naszą erą o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: By odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce.